0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Miał być aptekarzem, czy jak ówcześnie się mawiało, zielarzem. Uczył się tego fachu pilnie przez 10 długich lat. Zdobył dyplom, a nawet pozwolenie na rozpoczęcie swojej własnej praktyki i co? I odkrył wtedy, że to nie zioła są najlepszym lekarstwem, które potrafi przyjść z pomocą człowiekowi w udręce. To znaczy, zioła idealnie nadają się do leczenia chorób ciała, ale często dużo poważniejsza niemoc dotyka ludzkiego serca i ducha. A tutaj? Tutaj zaordynować można tylko Boże lekarstwo, jakim jest Jezus Chrystus. Ukrzyżowany, zmartwychwstały, eucharystyczny. Koniecznie trzeba zaczynać od Chrystusa. Lubił często powtarzać ten dyplomowany, XVI-wieczny farmaceuta, który jako 30-latek przyjął święcenia kapłańskie. A ponieważ był to czas rozłamu w Kościele, reformacji i kontrreformacji, nasz dzisiejszy patron pisze do papieża Pawła V. Ten, kto chce dokonać poważnej reformy religijnej i moralnej, musi przede wszystkim, jak dobry lekarz, postawić właściwą diagnozę chorób, jakie trawią Kościół, aby na każdą z nich umieć przepisać najodpowiedniejsze lekarstwo. Pytany zaś o receptę na wszelką reformę duchową i społeczną, odpowiadał prosto: albo Chrystus, albo nic. Warto przy tym zaznaczyć, że to, co sam przepisywał innym, to również ordynował i sobie. Dlatego ksiądz Jan Leonardi wspominany jest dzisiaj jako święty.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Minęła szósta.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Do szkół trafił poradnik w sprawie reagowania na zagrożenie. W Poznaniu rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Nauczyciel z podstawówki w Dąbrówce został najlepszym nauczycielem w Polsce. Szkoły otrzymały poradniki dotyczące tego, jak reagować na zagrożenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński wyjaśnił, że chodzi o to, by nauczyciele i uczniowie wiedzieli, jak się zachować w sytuacji kryzysowej.
3: W zeszłym tygodniu z inicjatywy pani minister Nowackiej wysłaliśmy poradnik do wszystkich dyrektorów szkół. Taką instrukcję, która mówi dyrektorom szkół, jak mają reagować na różnego rodzaju alerty, jak reagować na syreny alarmowe, jak przygotowywać swoje miejsca pracy, jak przygotowywać swoje to najbliższe otoczenie, gdy zawyje syrena alarmowa, gdy przyjdzie alert RCB.
2: Jak dodała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, praktyczną pomocą dla szkół ma być straż pożarna i policja. Barbara Nowacka przypomniała, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa nie tylko na szkołach, ale również na rodzicach. Dodała, że to właśnie w domu młodzi ludzie powinni się dowiadywać, że alerty RCB są poważnymi ostrzeżeniami, których nie wolno lekceważyć.
1: Informacje z Poznania.
2: W Poznaniu rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Inauguracja konkursu odbyła się wczoraj wieczorem. Gwiazdą była wiolonczelistka Taeyeon Kim. To zdobywczyni drugiej nagrody i nagrody publiczności na prestiżowym konkursie Królowej Elżbiety oraz pierwszej nagrody i aż 9 nagród specjalnych na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym imienia Witolda Lutosławskiego. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się dzisiaj i potrwają 2 tygodnie. Uroczysta gala wręczenia nagród połączona z pierwszym koncertem laureatów odbędzie się 23 października, a drugi występ laureatów dzień później. Zarówno przesłuchania, jak i oba poznańskie koncerty odbędą się w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Trzeci koncert laureatów zaplanowano na 25 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Dąbrówce pod Poznaniem został nauczycielem roku 2026. Gala 25. konkursu odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Plebiscyt honoruje nauczycieli i wychowawców, którzy z oddaniem pracują nad rozwojem uczniów. Tegoroczny laureat przekonuje, że w jego pracy najważniejsze jest zaciekawienie uczniów.
4: Wyjść do parku pobliskiego, wyjść do miasta, jeżeli nie jesteśmy szkołą na terenie leśnym czy wiejskim, tak? Wyjść, doświadczyć, poznać, porozmawiać i z tej relacji buduje się pomysł na projekt. Uwierzcie mi, tak to działa.
2: W trakcie gali przyznano też nagrody nauczyciela jutra, przyjaciela szkoły oraz inicjatywy edukacyjnej roku.
1: Informacje z regionu.
2: Wielkopolscy funkcjonariusze znów uderzyli w nielegalny hazard. Służba celno-skarbowa z wielu województw wraz z policją przeprowadziła skoordynowaną operację polegającą na przeszukaniu kilkudziesięciu miejsc, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
5: W wyniku wspólnych działań zabezpieczono 287 sztuk nielegalnych automatów do gier, sprzęt komputerowy i nośniki danych, a także środki odurzające. W 51 wytypowanych punktach zatrzymano łącznie 58 osób w wieku od 19 do 72 lat.
2: W wyniku podjętych czynności zabezpieczono ponad 500 000 zł. 7 osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, urządzania i prowadzenia nielegalnych gier na automatach. Wśród zatrzymanych znalazł się także 19-latek, za którym wydano list gończy. Funkcjonariusze podkreślają, że sprawa jest rozwojowa.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Silny wiatr z prędkością dochodzącą do prawie 50 km i przelotne opady deszczu. Te zjawiska będą nam towarzyszyć dziś w piątek 9 października. Do tego temperatura, która nie przekroczy 15 stopni Celsjusza. Od dziś w pogodzie notujemy znaczne ochłodzenie. Teraz na termometrze tylko 8 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest umiarkowane i wynosi 1011 hektopaskali.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć i pół minuty po szóstej. Zapraszam na poranny program Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych.
1: Święty José María Escrivá. Pielęgnuj żywe nabożeństwo do Matki Bożej. Ona umie szlachetnie odwzajemnić podarunki, które jej składamy. Nadto, jeśli odmawiasz codziennie z duchem wiary i miłości Różaniec Święty, Pani postara się poprowadzić Cię bardzo daleką drogą swego Syna.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

Pogodowe przysłowie ludowe mówi, gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. No zobaczymy, co będzie z tą pogodą. Dzisiaj w całej Polsce temperatury znacznie niższe niż wczoraj, średnio o 7-8 stopni. W Polsce dzisiaj maksymalnie od 11 do 15 stopni Celsjusza, czyli nie jest to dobry wynik niestety, ale w końcu mamy jesień, musimy do tego przywyknąć i po prostu cierpliwie poczekać na wiosnę. W kalendarzu 9 października jest piątek, bardzo dobrze, że już jest piątek, bo jutro mamy weekend, dla niektórych będzie to weekend pracujący, dla innych będzie to weekend, kiedy to będą mogli sobie odpocząć po być może wyczerpującym tygodniu. Dziś imieninowe pozdrowienia mamy dla Arnolda i Dionizego.

0: reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
8: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Podejrzewam, że za parę minut będę miał dla was bardzo dobre informacje, jeśli chodzi o jakość powietrza. Wczoraj wieczorem i w nocy popadało trochę, powietrze powinno się wyczyścić, ale to sprawdzimy za około 8 minut. W naszym programie o 7.30 zajrzymy na jedynki gazet, przegląd prasy. O 8.30 naszym gościem będzie Włodzimierz Nowak ze Stowarzyszenia Urbanator. Włodzimierz Nowak miał do nas przybyć wczoraj, niestety nie dotarł. Dziś obiecuję, że na pewno będzie na czas. Czyli na godzinę 8.30 tutaj się pojawi w studiu Radia Emaus. O 9.15 słowo o słowie, czyli profesor Jerzy Bralczyk. Tuż potem do zdobycia zaproszenie na targi Viva Seniorzy. Te targi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczynają się dzisiaj.

0: smogu.
1: Tak jak mówiłem przed chwilą, tak jak podejrzewałem, jakość powietrza jest dzisiaj na bardzo wysokim poziomie czystości. Wszystkie te najważniejsze składniki powietrza, czyli ozon przygruntowy, cząstki stałe PM10, drobne cząstki stałe PM2,5 i dwutlenek azotu są na poziomie znakomitym. Słuchajcie porannego programu Radia Emaus, za kwadrans siódma.

cytat na dziś brzmi: by zbliżyć się do drugiego człowieka, trzeba oderwać się od siebie. Tak powiedział kiedyś Stefan Garczyński, który był polskim poetą, przedstawicielem romantyzmu, a żył w pierwszej połowie XIX wieku. Radio Emaus za 8 minut 7. Teraz u nas muzycznie pojawi się Teddy Swims.

0: i spacery nad Stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge.
4: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła siódma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Prawie 200 miliardów złotych mają sięgnąć w przyszłym roku wydatki na obronność. Kara więzienia dla mieszkańca Gostynia, który blokował numer 112. W Poznaniu rusza kolejna edycja Obserwatorium Sztuki dla Dziecka. W przyszłym roku jednym z najważniejszych zadań państwa pozostanie bezpieczeństwo, mówił w Sejmie Andrzej Domański. Minister finansów prezentował projekt przyszłorocznego budżetu. Jak powiedział, wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych.
3: Bezpieczeństwo ma przy tym wymiar szerszy niż sama obronność. Obejmuje również bezpieczeństwo energetyczne, które jest jednym z fundamentów suwerenności i stabilności ekonomicznej każdego kraju. Nakłady na bezpieczeństwo energetyczne i transformację energetyczną wyniosą w 2027 roku 19,7 miliarda złotych.
2: W przyszłorocznym budżecie uwzględniono też wpływy z podwyższenia progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie i z wprowadzenia 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Trzecia najwyższa stawka, 32%, będzie dotyczyć dochodów powyżej 150 tysięcy złotych.
1: Informacje z regionu.
2: Blokowanie numeru alarmowego 112 może skończyć się więzieniem. Taką karę odbędzie mieszkaniec Gostynia, który w ubiegłym roku przez ponad miesiąc utrudniał działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jak wyjaśniał oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu Monika Curyk, początkowo wymiar kary był łagodniejszy.
4: Za popełnione wykroczenie sąd wymierzył mu karę grzywny. Mężczyzna nie uiścił jednak zarządzonej należności. W związku z niewykonaniem kary sąd wydał zarządzenie o jego doprowadzeniu do zakładu karnego. Policjanci zatrzymali 51-latka i doprowadzili do zakładu karnego w Rawiczu. Tam odbędzie 10 dni zasądzonej kary zastępczej.
2: Funkcjonariusze przypominają, że na numer 112 dzwoni się tylko w sytuacjach zagrożenia. Za nieuzasadnione blokowanie linii grozi kara aresztu, pozbawienia wolności lub grzywny do 1500 zł. Dziś rusza kolejna edycja Obserwatorium Sztuki dla Dziecka, organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. W tym roku punktem wyjścia jest pytanie, co oznacza postawienie widowni w centrum myślenia o wydarzeniu artystycznym oraz jak projektować wydarzenia z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodych osób, mówi dyrektorka wydarzenia Joanna Żygowska.
5: Poruszone m.in. takie tematy jak to, co to znaczy, czy rzecznikować sprawą młodych ludzi w kwestiach codziennego życia w społeczeństwie. Będziemy zastanawiać się też, skąd możemy czerpać wiedzę jako osoby zainteresowane młodą publicznością, skąd możemy czerpać wiedzę o młodych ludziach. I tutaj sięgniemy po doświadczenia z takich dużych, ogólnopolskich badań.
2: Wydarzenie rozpocznie się dziś o godzinie 9.30 i zakończy jutro. Szczegóły są dostępne na stronie biennaledladziecka.pl.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Zakończyła się modernizacja zaplecza sanitarnego w szkole podstawowej numer 7 w Lesznie. Wartość inwestycji wynosi blisko 2,5 miliona złotych. Modernizacja objęła toalety znajdujące się na wszystkich kondygnacjach szkoły. Powstały nowoczesne i funkcjonalne pomieszczenia sanitarne przeznaczone zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Zakres prac pozwolił nie tylko poprawić estetykę szkolnych toalet, ale przede wszystkim podnieść ich standard, funkcjonalność i komfort użytkowania. Toalety są teraz w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
6: Jesień od dziś zaczyna pokazywać swe niezbyt przyjemne, a nawet bardzo nieprzyjemne oblicze. Niskie temperatury to nas czeka. Deszcze, jesienne szarówki. W oczekiwaniu na wiosnę musimy do tego przywyknąć lub uciec na parę miesięcy tam, gdzie jest ciepło. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz jest 8 stopni Celsjusza. W najcieplejszym momencie dnia będzie dziś 15. Ciśnienie jest umiarkowane z tendencją spadkową. Na barometrze 1011 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dzisiaj na całym świecie Światowy Dzień Poczty. Pozdrawiamy wszystkich listonoszy, no ale przecież to nie tylko listonosze odpowiadają za terminowe dostarczenie korespondencji i innych paczek do nas. To również ludzie z obsługi logistycznej, no i panie w okienkach, które też siedzą, by przyjmować od nas na przykład listy polecone. Kiedyś było coś takiego jeszcze jak Poster Stąd, nie wiem, czy coś takiego jeszcze istnieje. W każdym razie telegramów już na pewno na poczcie nie nadacie. 6 po 7 przy mikrofonie Tomek Wandel w Radiu Emaus. Będę z wami dzisiaj do godziny 10.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: W czasie swojej publicznej działalności Jezus był człowiekiem sukcesu. Szli z Nim oddani uczniowie, a za Nim tłumy. Rozmnażał chleb, uzdrawiał, wyrzucał złe duchy. Nie brakowało jednak ludzi, którzy podważali Jego uczciwość i raz po raz żądali dowodów. Może ich złośliwość była podszyta zazdrością, a ta wynikała z poczucia bycia gorszym. Niewiarę we własne zdolności zakrywali podważaniem czyichś. Czy są osoby, których osiągnięcia podważam? Dlaczego?

Już niebawem na naszej antenie przegląd prasy, a o 8:30 w naszej porannej rozmowie będziemy rozmawiać, właściwie Piotr Wielicki będzie rozmawiać z Włodzimierzem Nowakiem ze stowarzyszenia Urbanator. Rozmowa będzie dotyczyć kontrowersyjnej decyzji o wyburzeniu centrum handlowego przy ulicy Opieńskiego. Czy tak się faktycznie stanie i co tam powstanie, przede wszystkim o tym w rozmowie dnia o 8:30.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
5: W Gazecie Wyborczej na stronie pierwszej o atakach nastoletnich nożowników. Czy to był challenge? W Wyborczej na stronie szóstej i siódmej rozmowa o agresji nastolatków z profesor Lucyną Kicińską. W Wyborczej również o końcu pewnej epoki. W Krakowie szykuje się trzęsienie ziemi, jeśli niedzielne wybory prezydenckie wygra Łukasz Gibała, zakończy to pod Wawelem epokę Jacka Majchrowskiego, a miasto czeka rewolucja. O tym na stronie czwartej. Głos Wielkopolski na stronie 10 i 11. Nagroda Nobla zmienia życie, daje sławę i władzę, ale nie chroni przed tragedią. Na stronie 18 natomiast w głosie wspomnienie o Anatoliju Kaszpirowskim. W głosie również o pijanym nastolatku na hulajnodze. Po alkoholu zabrał koleżanka na hulajnogę elektryczną. Sąd zakazał mu prowadzenia pojazdów na 47 miesięcy. Zakaz teoretyczny, ale czy nastolatek się do tego zastosuje? To pierwszy taki przypadek w Wielkopolsce, o tym w głosie na stronie szóstej. W najnowszym numerze Newsweeka o zadyszce boksera, czyli Karol Nawrocki w tarapatach. W Newsweeku także o nawiedzających nocnych koszmarach, dlaczego lepiej nie lekceważyć swoich snów. Rzeczpospolita dziś będzie o historii. Bogusław Hrabota, czyli Polacy na Kremlu w latach 1610 i 1612. W Rzeczpospolitej również o krwawych atakach w szkołach przed radykalizacją młodzieży. Już pół roku temu ostrzegał szef ABW. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Aby ustalić siłę państwa, należy brać pod uwagę zdolność do manipulowania innymi oraz do ochrony wewnętrznej spójności. Na stronie trzeciej tłumaczy Witold Sokala. Strona piąta, tam Sebastian Stodolak uważa, że pokój musi kosztować. Zwiększone wydatki obronne nie staną się silnikiem rozwojowym polskiej gospodarki, ale i tak warto te wydatki ponieść. Zapraszamy do lektury.
3: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
5: No ja zapraszam także do wysłuchania piosenki Robbie Williamsa, zatytułowanej Supreme. Za 27 minut mija 8:00, tu Radio Emaus.

Dziś 10. rocznica śmierci popularnego polskiego reżysera, bardzo cenionego Andrzeja Wajdy. Przypominam, że ten rok jest ogłoszony rokiem Wajdy z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Dzisiaj swoje 90. urodziny obchodziłaby Agnieszka Osiecka, wielka polska poetka, a także autorka wielu tekstów, piosenek. Taką jedną sobie zaraz zagramy. Do tej piosenki skomponowała ją Katarzyna Gertner, a do tej muzyki słowa napisała właśnie Agnieszka Osiecka w roku 1979 na płycie Cyrk Nocą. Tę piosenkę umieściła Maryla Rodowicz, która wykonała ją z towarzyszeniem Ali Babek. Wielka woda za 19.08.

Zajrzyjmy w Wikipedię o tym, że Światowy Dzień Poczty dziś mamy, to już mówiłem, ale nie mówiłem, że dziś w Polsce obchodzony jest Dzień Znaczka Pocztowego, obchodzony od 70 lat w rocznicę podpisania konwencji pocztowej w Berlinie. Dziś w Stanach Zjednoczonych Dzień Leifa Ericssona. Leif Ericsson był to wiking, pierwszy znany Europejczyk, który postawił swe stopy w Ameryce Północnej. W Azerbejdżanie dziś święto Armii i Marynarki Wojennej, a w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych Dzień Zapobiegania Pożarom. No i oczywiście nieustające pozdrowienia mamy dla solenizantów: Arnold Dionizy, Jan Sara, Ludwik, Wincenty, Ginter, Aaron, Sibila, Abraham, Bożyder, Gunter, Bogudar, Bogodar, Dionizus i Bożdar. To solenizanci, którzy świętują 9 października. W roku 2026 ten dzień przypada w

0: Reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła ósma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Policja sprawdza informacje o zagrożeniach w szkołach. W Poznaniu ruszają targi Viva Seniorzy. Przy Instytucie Skrzynki powstała nowa ścieżka edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Policja sprawdza informacje o możliwych kolejnych atakach w szkołach. Doniesienia o takich zagrożeniach pojawiły się w mediach społecznościowych. Według wpisów do ataków miałoby dojść dzisiaj. Podinspektor Monika Matyjewicz z Komendy Głównej Policji powiedziała Polskiemu Radiu, że funkcjonariusze sprawdzają każdy sygnał dotyczący możliwego zagrożenia.
3: Treści, które świadczą o zaniepokojeniu mieszkańców czy poszczególnych osób, wszystkie te treści są sprawdzane i zweryfikowane przez policjantów. Policjanci zarówno z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, policjanci kryminalni wykonują szereg czynności zmierzających do tego, żeby te treści wszystkie weryfikować.
2: Decyzje są reakcją na dwa poważne zdarzenia, do których doszło w tym tygodniu na Mazowszu. W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. Wczoraj w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem 15-latek wtarnął do szkoły i ranił jej pracowników. Jedna osoba zmarła, a dwie zostały ranne.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznański Stary Rynek ozdobi dziś kwietny dywan z wrzosów przedstawiający poznańskie koziołki oraz napis PBO. Każdy może włączyć się do akcji i pomóc w przygotowaniu pachnącego i kolorowego obrazu. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00. Chętni do układania kwietnego dywanu zbiorą się na Starym Rynku obok fontanny Apolla. Wzór został wcześniej wybrany przez mieszkańców i mieszkanki miasta w głosowaniu. Po akcji kwiaty trafią do mieszkańców Poznania. Warsztaty, rękodzieło, porady zdrowotne i prawne, a także koncerty i dużo tańca. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich rusza kolejna edycja targów Viva Seniorzy. Każdy znajdzie tam coś dla siebie, zapewnia Natalia Tafelska, PR-owiec imprezy.
4: Jeżeli chodzi o strefę warsztatową, no to tutaj znajdziemy wiele perełek dla miłośników rękodzieła. Będzie można sobie uszyć własnoręcznie jesienną dynię, woreczek z ziołami, spróbować scrapbookingu.
2: Będą też koncerty i warsztaty taneczne, a także joga i wiele innych atrakcji, które zazwyczaj uważa się za niewłaściwe dla seniorów. Targi Viva Seniorzy będą odbywać się w pawilonie trzecim, potrwają do jutra. Instytut Skrzynki zaprasza miłośników natury na oficjalne otwarcie nowej ścieżki edukacji przyrodniczej i ekologicznej Skrzynki Krok po Kropli. Wydarzenie odbędzie się 18 października o godzinie 11:00 przy dworze Skrzynki. Uczestnicy będą mieli okazję pokonać 2,5-kilometrową pętlę biegnącą przez wartościowy przyrodniczo teren Ozu Bukowsko-Mosińskiego oraz Rynny Polodowcowej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Dziś największa wartość, jaką zobaczymy na termometrze, to 15 stopni Celsjusza z odczuwalnością. Tych 15 stopni z pewnością będzie nieco gorzej, ale do takich właśnie chłodnych momentów na parę miesięcy musimy być przygotowani. Teraz 8 stopni Celsjusza, 1011 hektopaskali, biometr dzisiaj jest umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego domu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni.
2: Jezus znał myśli tych, którzy wątpili w Jego posłannictwo. Mógł je ignorować, mógł je potępić, mógł jako Syn Boży nawet do nich nie dopuszczać. Dzisiaj również zna nasze myśli, zarówno te, w których się do Niego zwracamy, jak i te, w których wątpimy. On jednak nie chce, by człowiek pozbawiony był refleksji czy wątpliwości. Przeciwnie, chce na nie odpowiadać i cierpliwie tłumaczyć. Pomyśl: kiedy miewam wątpliwości w wierze? Co z nimi robię?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Blank Space, Taylor Swift, niezwykle popularna wokalistka, w Polsce też ma rzesze fanów, a bilety na jej koncerty kosztują, przynajmniej w zeszłym roku kosztowały niebotyczne wręcz kwoty. Nawet nie wiem jakiego rzędu, ale dużo w każdym razie. Za parę minut w naszym studiu gość to Włodzimierz Nowak ze stowarzyszenia Urbanator. Będzie o wyburzanym centrum handlowym przy ulicy Opieńskiego. O tym będzie ta właśnie rozmowa. Zapraszam o 8:30.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Słuchajcie, Radio Emaus, jest 8:30.
0: Poranny gość.
5: Poradnym gościem jest dziś pan Włodzimierz Nowak ze Stowarzyszenia Urbanator i z Rady Osiedla Grunwald Południe w Poznaniu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Mieszkańcy osiedla Batorego na Poznańskim Piątkowej dość długo protestowali, walczyli o zmianę planów likwidacji lokalnego pasażu handlowego przy Opińskiego i budowie w tym miejscu bloków mieszkalnych, ale na ostatniej sesji poznańscy radni przegłosowali plan dla terenu obecnego pasażu i zakładającego budowę w jego miejscu osiedla mieszkaniowego. Czy pana zdaniem mieszkańcy zostali zlekceważeni?
6: Nie uczestniczyłem w tych rozmowach, natomiast jednoznacznie mogę powiedzieć, że ta ogromna inicjatywa mieszkańców, bo to była ogromna i wielkie ukłony za nią, choć nie do końca się z nią zgadzam, nie została wysłuchana, ponieważ jakkolwiek urbanistycznie można powiedzieć, że miasto podjęło krok we właściwą stronę, to tego kroku nie wykonało. Ponieważ to jest ogólnie prawidłowy kierunek, budowanie właśnie w takim miejscu, zamiast centrów handlowych, domów mieszkalnych z funkcją handlu, dwa parterach, deptaków, na których my będziemy mogli robić zakupy i również spędzać czas społecznie. Natomiast tego w ogóle nie ma. Miasto umyło ręce, przekazało teren deweloperowi, zrobiło to, co chciał, takie wrażenie można odnieść i koniec. A to miasto jest odpowiedzialne w końcu za to, żeby po pierwsze wysłuchać potrzeb mieszkańców, a po drugie je zrealizować, narzucając deweloperowi kształt. Tym bardziej, że tutaj mała dygresja, mamy w Polsce fatalne prawo o planowaniu przestrzennym od 2003 roku i taka zwana deweloperiada panuje, czyli przekazano znacznie więcej niż we wszystkich innych krajach europejskich praw właścicielom gruntów do decydowania o tym, co na gruncie powstaje. A żeby go ograniczyć, my musimy z naszych podatków płacić ogromne odszkodowania. Natomiast w tej sytuacji miasto miało pełne prawo na odrzucić sposoby zagospodarowania tego terenu deweloperowi i zadecydować o tym, w jaki sposób on może z niego korzystać, jeżeli nie będzie chciał prowadzić tego handlu. Tego nie wykorzystano. To jest porażka ze strony miasta.
5: Ale pan powiedział też przed chwilą, że nie do końca zgadzał się z tym, czego żądali mieszkańcy.
6: Tak, to prawda. To prawda. Właśnie centra handlowe są problemem w skali miast. Dokładnie to centrum handlowe, kiedy ono powstawało w latach 90., było przyczynkiem do dyskusji, do wielkiej debaty za czasów ostatniego dobrego prezydenta Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, gdy w końcu ustalono, że centra handlowe są problemem urbanistycznym. Wojciech Szczęsny Kaczmarek był takim ostatnim prezydentem Poznania, który kierował się wiedzą naukową. Sam był naukowcem i to jeszcze wykładowcą jednej z najlepszych politechnik świata, w Zurychu. No i sięgnęli do tej debaty, ja ją pamiętam, i ustalono, że w Poznaniu nie będą powstawały centra handlowe pomiędzy zabudową, ponieważ one są szkodliwe z kilku powodów. One prywatyzują nasze zachowania handlowe, pozbawiają nas możliwości spędzania czasu w przestrzeniach publicznych, ponieważ to już są przestrzenie prywatne. Możemy tylko iść kupić. Dodatkowo wysysają strumienie z innych dzielnic, ulic miasta i pozbawiają nas tego, co jest miastem. Miasto to nie jest tylko i wyłącznie monofunkcyjność. Natomiast gdy już ten zakaz wprowadzono, to potem, gdy nastała Platforma i prezydent Grobelny, to ten zakaz cofnięto. No i zalały nas centra handlowe, umarło centrum Poznania, to się wszystko z tego powiązało. Korki gigantycznie wzrosły, to jest kolejna funkcja centrów handlowych. Dlatego taki kierunek na likwidację tego centrum handlowego sam w sobie jest zgodny z XXI-wieczną urbanistyką. To jest dobry kierunek, tylko to powinno wyglądać zupełnie inaczej, to znaczy powinno zostać rozplanowana przestrzeń handlowa dla mieszkańców.
5: A tego nie ma.
6: Nie ma. Pozostawiono deweloperowi
5: wolną rękę.
6: Zrobić co chcesz, on deklaruje, że coś zrobi. Ale to jednak miejsce urbaniści są od tego, żeby planować potoki pieszych, strumienie, tak żeby było dojście zarówno dla mieszkańców nowego osiedla, jak i starych osiedli. Tak? To powinno być powiązane w spójną przestrzeń. I być może deweloper zrobi to dobrze. Możemy mieć tylko nadzieję, ale to miasto było odpowiedzialne za to, żeby to nie była nadzieja, tylko pewność. Mhm.
5: Ale mieszkańcy też obawiają się, że tam powstaną wysokie bloki, przybędzie mieszkańców, będą problemy z parkowaniem, znowu będą korki. Co pan o tym sądzi? Pana zdaniem, czy to jest dobry kierunek?
6: To jest mimo tych obaw. Ja dlatego w tej debacie nie włączałem się po żadnej ze stron, ponieważ no nie chciałem tego zapału gasić krytycznym spojrzeniem, ponieważ problemy z parkowaniem reguluje się we wszystkich osiedlach Europy podobnie. Albo zostawiamy mieszkańców na rywalizację i stres, albo wprowadzamy strefy. I w tym momencie strefa jest narzędziem kontroli. Ja jestem zdumiony, że tutaj na Ratajach, gdzie dzisiaj jesteśmy, mieszkańcy jednak odrzucili tę strefę, ponieważ co się dzieje na Ratajach, jak i we wszystkich innych osiedlach. Na Grunwaldzie widzimy to samo, na Raszynie, to jest koszmarne. Gdy ktoś z nas, naszych sąsiadów odchodzi, z czysto demograficznych, zdrowotnych względów, to w jego miejsce spadkobiercy albo nabywcy mieszkań wynajmują je kilku osobom i momentalnie przybywa 3 samochody. Te stare przestrzenie nie są do tego dostosowane, więc jedyną możliwością poradzenia sobie z problemem jest właśnie regulacja tego, że kto mieszka najdłużej, ten ma prawo do miejsca parkingowego, kto się wprowadza, musi dostać abonament mieszkańca, albo może go nie dostać, bo nie ma tyle miejsc. Nie unikniemy tego problemu inaczej. W miastach Europy dokładnie tak się postępuje. My też mamy problem czysto społeczny, mentalny. Socjologia o tym bardzo szeroko pisze, że my chcemy mieć bardzo dużo samochodów. W miastach Polski jest najwięcej samochodów z dużych miast Europy, bo my po prostu tak chcemy. Chcemy mieć te samochody. I nie ma możliwości, żeby sobie przestrzeń miejska z tym była w stanie poradzić. To się zmienia z pokoleniem na pokolenie. Już obecni 30-latkowie jeżdżą masowo rowerami, wsiadają w transport publiczny i będą mieli mniej samochodów. Ale ten problem my musimy przezwyciężyć w sposób taki, jaki jest możliwy, czyli regulacja z ochroną obecnych mieszkańców. To jest kluczem. Dlatego ja polecam wszystkim z Państwa, którzy słuchają nas z osiedli, z Wielkiej Płyty. Niech Państwo poprą strefy parkingowe, to kosztuje 20-30 zł na miesiąc, ale umożliwia regulację. Bez tego nie ma możliwości regulacji.
5: Ale ci, którzy nie zdecydują się na taki abonament, no to gdzieś będą musieli ten samochód swój zostawiać. To znowu przestawią w inne miejsce, tak? Gdzieś. Bo tych samochodów jest tak za dużo, pan mówi. Będą osoby, które na przykład stwierdzą, że nie, ja nie chcę płacić abonamentu. Mhm. No i co wtedy?
6: Oni wtedy wynajmują parkingi albo stawiają na osiedlach willowych. Tak jak ja mieszkam na ulicy Willowej na Grunwaldzie i mamy mnóstwo samochodów sąsiadów z Łazarza. Ale sobie radzimy, bo tam nie ma gęstej zabudowy, tak? To jest zupełnie inna sytuacja. Takie sytuacje są. Natomiast dopóki nie zaczniemy nad tym panować, to będziemy mieli chaos. W kontekście konkretnym ulicy Pasażu na Opieńskiego i osiedla, które tam powstanie, każdy z domów będzie miał miejsca parkingowe. To nie jest tak, że tam nie będzie miejsc parkingowych. Będzie ich po jednym na mieszkanie i jest to cywilizowany standard. To nie jest za mało miejsc parkingowych.
5: Ale na powierzchni, czy będą podziemne garaże?
6: Część będzie, z tego co widziałem w zapisach planu, na powierzchni, większość będzie podziemnych.
5: Mhm. Czyli teraz już zdecydowanie pod ziemią hale garażowe. To jednak jest jakieś rozwiązanie.
6: Tak, oczywiście. To jest jedyne takie dostępne cywilizacyjne rozwiązanie i to nie my musimy płacić, tylko deweloper ze zysków na osiedlu finansuje taki garaż. Przepraszam za mój głos. Odnośnie kwestii transportowych i szybkiego tramwaju. Tramwaje na PST są przeciążone. Nie tylko na PST, ale na PST szczególnie. To widać. Natomiast proszę pamiętać, że PST jest niewykorzystane. To jest może niepopularne to, co powiem, ale PST jest niewykorzystane. Tam może jeździć tramwaj co 45 sekund. Technicznie nie ma żadnych
5: ograniczeń. Jest za mało.
6: Jest za mało tramwajów.
5: Jest za mało kierowców motorniczych w Poznaniu.
6: Tak, oczywiście. Natomiast to jest też falowe. Przez 2 lata tego problemu nie było. Teraz znowu się pojawił. Ale nie zmieniono struktury problemu. Jak podkreśla jeden z ekspertów od zarządzania transportem publicznym, pan Rachwalski, rzecz leży w bardzo prostej kwestii. Układzie zbiorowym, który został zawarty w poznańskim MPK, który daje nowo zatrudnianym motorniczym kierowcom bardzo niskie warunki płacowe. No to w tym momencie oni idą do innych przedsiębiorstw. I ten problem występował w tej dekadzie, w ciągu ostatnich lat, w bardzo wielu przedsiębiorstwach w Polsce i bardzo wiele sobie z nimi w ten sposób poradziło, że mimo wszystko wynegocjowali nowe układy zbiorowe.
5: Mówi pan, co 45 sekund tramwaj?
6: Tak jest.
5: Tak, no ale to Poznań jest w stanie zapewnić taki tabor, żeby tak często tramwaje kursowały?
6: Tak, mamy zawsze rezerwy. I my nie potrzebujemy tramwaju co 45 sekund. Ja powiedziałem o możliwościach technicznych. Mhm. Wystarczyłoby zwiększenie o 50%, żeby tłok zniknął. I żeby pomieścić wszystkich mieszkańców nowego osiedla, którzy będą chcieli z niego skorzystać.
5: To dlaczego miasto nie idzie w tym kierunku?
6: To jest bardzo dobre pytanie. Polityka transportowa, być może państwo kojarzą mnie z krytyki poznańskiej polityki transportowej, zajmuję się tym od 20 lat. No niestety od dekad preferuję transport publiczny, a nie transport zbiorowy. Czasy Jerzego Babiaka u sterów MPK, to kiedy można było od tramwajów regulować zegarki, to niestety już czasy minione przed ćwierćwieczem.
5: Co pana zdaniem należałoby zrobić, żeby to zmienić?
6: Przede wszystkim wzmocnić kursowanie tramwajów, na przykład co 8 minut, obecne 4 linie. To wymagałoby jedynie regulacji na ulicy Roosevelta, to znaczy zmniejszenia dopływu samochodów w to miejsce, żebyśmy wybierali chętnie Aleje Niepodległości. Roosevelta jest miejscem, które cały ten poznański system tramwajowy spina w jednym punkcie. To jest wąskie gardło do kwadratu. Tam transport publiczny musi mieć absolutny priorytet, a co się stało w poniedziałek, to wszyscy, którzy korzystali z tramwajów, widzieli, ja widziałem tylko zdjęcia, ale to był koszmar, tak? To był koszmar z najgorszych snów czasów środkowego grobelnego, gdy po prostu pasażerowie tramwajów stali w korkach na zjeździe z Pestki. To się powtórzyło, bo samochody w Poznaniu mają, ruch samochodowy ma priorytet, a w miejscu takim jak Roosevelta nie ma prawa mieć priorytetu. Nie ma prawa być nawet równorzędny. Tam należy jechać samochodem tylko jeżeli naprawdę potrzebujemy, ponieważ to jest serce systemu tramwajowego. My w samochodach mamy kierownicę. Motorniczy ma po pierwsze rozkład liniowy, po drugie nie ma kierownicy.
5: Włodzimierz Nowak z Rady Osiedla Grunblat Południe i ze Stowarzyszenia Urbanator był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję państwu, dziękuję bardzo.
0: Poranny gość.
4: Rozmawiał Piotr Wielicki.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.

0: Moich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Jest piątek, 9 października, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
4: Poznaniacy uczcili Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Reżimu Komunistycznego. W Lesznie ma powstać grzebowisko dla zwierząt. Oborniki będą miały nowoczesny dworzec. Poznanianki i poznaniacy uczcili Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Reżimu Komunistycznego. Obchody rozpoczęła lekcja historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33. W spotkaniu z kapitanem Józefem Urbanowiczem wzięła udział młodzież szkolna. Ten kombatant w 1951 roku w wieku 17 lat za działalność niepodległościową został skazany przez komunistyczny reżim na 6 lat więzienia. Złożono również kwiaty na szkolnym dziedzińcu przy głazie pamięci majora Zenona Wechmana. Dalsza część uroczystości miała miejsce pod tablicą pamięci przy Szpitalu Świętej Rodziny, gdzie w latach 1945-47 mieściła się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa. W budynku położonym u zbiegu ulic Jarochowskiego i Niegolewskich przetrzymywano, katowano i mordowano więźniów politycznych.
1: Informacje z regionu.
4: Las pamięci i grzebowisko dla zwierząt. Takie są plany rozbudowy cmentarza komunalnego w Lesznie. Władze miasta zauważają, że nekropolię przy ulicy Osieckiej trzeba powiększyć. Stąd decyzja o przygotowaniu koncepcji zagospodarowania pozostałych terenów z zaplanowaniem dwóch nowych stref. Miejsce grzebowiska nie jest jeszcze przesądzone, mówi Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna.
5: Z naszych analiz wewnętrznych wynika, że najlepiej byłoby urządzić je w północnej części cmentarza, oddalonej od tych miejsc, gdzie odbywają się pochówki ludzi. Na razie trudno tutaj mówić, czy to o kosztach, czy to o tym, jakiego rodzaju to będzie grzebowisko. To wszystko wykażą nam właśnie analizy i koncepcja.
4: Pomysł stworzenia grzebowiska i lasu pamięci wynika z zainteresowania mieszkańców. Do końca roku mają być znane analizy i koszty ewentualnej rozbudowy. Oborniki zyskają nowoczesny dworzec. Spółka PKP ogłosiła przetarg na budowę obiektu przy stacji Oborniki Wielkopolskie Miasto. Nie będzie to jednak standardowa inwestycja, tylko pierwszy w kraju modułowy obiekt, który jako prototyp w ramach międzynarodowego projektu badawczego przetestuje proekologiczne rozwiązania na kolei. Przetarg obejmuje opracowanie koncepcji i prace budowlane, wyjaśnia Justyna Gawron z Biura Komunikacji PKP.
6: Nowy dworzec zapewni podróżnym komfortową poczekalnię, toalety oraz dostępność dla osób o różnych potrzebach. W ramach inwestycji zagospodarowane zostanie również otoczenie obiektu, gdzie powstaną chodniki, zieleń, elementy małej architektury oraz zadaszona poczekalnia zewnętrzna.
4: Wizualizację nowego budynku przygotowali już eksperci z Politechniki Poznańskiej. Dworzec powstanie w sąsiedztwie modernizowanej linii kolejowej. Pasażerowie powinni móc z niego korzystać już w połowie przyszłego roku.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
4: Ustawa antyalkoholowa z poparciem Sejmu. Przepisy zakładają zakaz sprzedaży mocnych trunków od 22 do 6 rano w całej Polsce. Nie będzie można reklamować alkoholu i piwa bezalkoholowego. Nie będzie też specjalnych promocji cenowych. Dzięki poprawce Polskiego Stronnictwa Ludowego możliwa będzie natomiast degustacja win. Ustawa trafi teraz do Senatu.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
7: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: 9 stopni Celsjusza na termometrze, poranne przejaśnienia i rozpogodzenia są aktywne. Po południu na wielkopolskim niebie pojawi się więcej chmur. Temperatura wzrośnie do 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest i pozostanie umiarkowane. Będzie nieznacznie spadać. Teraz około 1012 hektopaskali.
7: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Jest 5 po 9, dziś piątek, 9 października, a jak piątek, to weekendu początek. Mam dla was propozycje na tę godzinę następujące. Za około 10 minut profesor Jerzy Bralczyk, słowo o słowie, a tuż potem możliwość wygrania podwójnego zaproszenia na targi Viva Seniorzy, które to targi rozpoczynają się dzisiaj w Poznaniu oczywiście. Tomek Wandel z wami jeszcze przez godzinkę. Teraz dołączą do mnie George Michael i Andrew Ridgely, czyli duet Wem.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Karolina pisze, że kiedyś uczono ją, że mówi się chłopaki były, ale ostatnio została wyśmiana za użycie takiej właśnie formy, bo koledzy, a więc pewnie chłopaki, twierdzą, że poprawnie mówi się chłopaki byli. A jeżeli ktoś mówi chłopaki były, to jest to regionalizm. Pani Karolina z tym się nie zgadza i zastanawia się, kto ma rację. Mamy takie słowa odnoszące się do ludzi, które w zasadzie przecież jako rzeczowniki męskie powinny się odmieniać zgodnie z odmianą męską osobową, ale jest w nich coś, co sprawia, że stosujemy tutaj trochę inną, właściwie nie tyle odmianę, ale słowa, które z nimi się łączą, są odmieniane tak, jakby ten rzeczownik był niemęskoosobowy. Na przykład chłop. Chłopy były? Może być, ale chłopi byli i to jest też w porządku. Łobuzy. Czy łobuzy przyszły? Czy może łobuzy przyszli? A może łobuzowie? A może łobuzi? Jeżeli mamy taki rubaszny albo negatywny stosunek do mężczyzn, możemy ich nazwać na przykład właśnie łobuzami czy wisusami i wtedy, jeżeli chcemy to jeszcze pogłębić, używamy form, które są niemęskoosobowe. A więc mówimy te łobuzy, a nie ci łobuzy. Te to właśnie niemęskoosobowe. Jeżeli te łobuzy, to pewnie były. I podobnie jest trochę z chłopakami. Mamy chłopców, którzy niewątpliwie byli. Ci chłopcy byli. Mamy chłopaków, które to chłopaki raczej były. Tak przynajmniej mówiło się przez długi czas. Ponieważ chłopak dzisiaj przestało być określeniem negatywnym, chłopaki nie płaczą, prawda? Chłopak jest czymś zupełnie w porządku, mam chłopaka i tak dalej, to istnieje tendencja do tego, żeby umęskoosobowić tego chłopaka i powiedzieć, że chłopak, ten chłopak był ci chłopak, no właśnie, czy ci chłopacy. Niektórzy tak mówią, ci chłopacy byli, ale nie jest to zupełnie poprawne. Jednak jestem za panią Karoliną. Chłopaki to jednak te chłopaki i one raczej były. Ale jeśli nie chcemy narazić się chłopakom, to mówmy chłopcy i tak będzie w porządku.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus.

To była piosenka o miłości do Warszawy, grupa T-Love. Muniek Staszczyk kocha Warszawę, Poznań kocha seniorów, po raz 15. I po raz 15 organizuję targi Viva Seniorzy. Mam jedno podwójne zaproszenie do zdobycia u nas właśnie na te targi, do wykorzystania dzisiaj lub jutro, bo dzisiaj i jutro trwają te targi. Po raz 15, a to chyba już mówiłem, targi oczywiście odbywają się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Aby zdobyć podwójne zaproszenie, wystarczy tylko i wyłącznie wysłać do nas SMS pod numer 7148. W treści tej wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, po kropce imię i nazwisko. Proszę jeszcze dołączyć adres mailowy i na końcu proszę napisać, gdzie te targi będą się odbywać. Targi Viva Seniorzy. 7148 na wasze SMS-y. Czekam przez około kwadrans.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dobraj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrodę z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Neonet, Neonet,
3: to korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
4: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
2: Neonet.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
7: Autopromocja. Radio Emaus.
9: Jest 9.30, teraz parę słów o tym, co w wiadomościach będzie można dzisiaj usłyszeć, powie Piotr Wielicki.
10: Tak, no dzisiaj jeden z głównych, ważniejszych tematów będą akty przemocy w szkołach, do których w ostatnich dniach dochodziło w kilku miejscach. Pamiętamy przecież w Ostrołęce, wczoraj koło Wyszkowa, nawet w Wielkopolsce w szkole w Pępowie też uczeń do szkoły przyniósł nóż. Dzisiaj Urząd Wojewódzki organizuje briefing o godzinie 10 i będziemy na bieżąco informować, czego tam się dowiemy. Policjanci skontrolowali użytkowników hulajnóg i rowerów, którzy jeździli po chodnikach. Przeprowadzili bardzo takie masowe kontrole. W tych działaniach wziął udział ponad 360 policjantów, którzy ujawnili 1500 różnego rodzaju wykroczeń. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych i jak co roku seniorzy i seniorki, mieszkańcy Poznania mogą skorzystać z usługi sprzątania grobu za darmo. Powiemy w naszych informacjach o szczegółach tego przedsięwzięcia. No co jeszcze? Dzisiaj początek dwudniowych targów Viva Seniorzy. Też będziemy o tym mówić, o tym, jakie tam atrakcje czekają, o ważeniu tornistrów przez sanepid i o wczorajszej strzelaninie w Szamotułach. To między innymi tematy dzisiejszych informacji.
9: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jedno podwójne zaproszenie na wspomniane przez ciebie targi Viva Seniorzy do zdobycia u nas w Radiu Emaus. Proszę wysłać SMS pod numer 7148. W treści tej wiadomości proszę napisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko. Proszę jeszcze też dopisać adres mailowy i na końcu proszę napisać, gdzie w Poznaniu te targi będą się odbywać. Wystarczą 3 literki. 7148.
7: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Pan Dobromir napisał w wiadomości tekstowej wysłanej do nas, że targi będą się odbywać na terenie MTP. Zgadza się, MTP, czyli Międzynarodowe Targi Poznańskie. Panie Dobromirze, bardzo dobra odpowiedź. Widzę, że pan też przysłał do nas adres mailowy, dlatego jedno podwójne zaproszenie zaraz do pana na ten adresik wysyłam. No i życzę miłego pobytu na targach. Viva Seniorze!

Grupa Razor Light i piosenka pod tytułem America. Za chwilę przywita się z wami Kuba Antkowiek. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się w poniedziałek kilka minut po 10:00, ale zostańcie oczywiście z Kubą i z Radiem Emaus co najmniej do godziny 14:00. Do usłyszenia.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: W pobliżu szkół ma być więcej patroli. Jutro w Poznaniu ruszają sezonowe lodowiska. Poznański projekt Bezpieczna Przystań zwyciężył w plebiscycie. Łączy nas Wielkopolskie. Uważność i zrozumienie emocji dzieci i młodzieży są niezwykle ważne po atakach, do jakich doszło w ostatnich dniach w polskich szkołach. W zespole szkół w Ostrołęce 19-latek ranił 5 uczniów i 2 nauczycieli, a we wsi Leszczydł Nowiny koło Wyszkowa 15-latek zabił woźną i ranił dyrektora oraz pracownika szkoły. W sierpcu policjanci udaremnili atak 17-latka w jednej ze szkół. W Pępowie w Wielkopolsce 13-latek przyszedł do szkoły z nożem. To traumatyczne wydarzenia, które mogą odbić się na psychice młodych osób, dlatego bardzo ważne jest teraz zaopiekowanie psychologiczne, powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
2: Cały czas mamy na uwadze to, że po takim doświadczeniu może być PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. Mogą być lęki związane z powrotem do szkoły, z powrotem do w ogóle takiego codziennego funkcjonowania. Ale to się nie wydarzy, jeżeli młody człowiek będzie miał właśnie obok siebie to profesjonalne wsparcie, ale także mądrego dorosłego, który będzie nie lekceważyć tego, co się po prostu dzieje i co się wydarzyło.
1: Po atakach premier Donald Tusk podjął decyzję, by w pobliżu szkół było więcej patroli. Oprócz tego policjanci raz dziennie mają wchodzić do szkoły i sprawdzać bezpieczeństwo.
0: Informacje z Poznania.
1: W sobotę w Poznaniu ruszają sezonowe lodowiska. Od tego dnia będzie dostępne lodowisko nad Maltą oraz wielofunkcyjna hala sportowa na Wildzie. Mieści się ona obok popularnej chwiałki. Oprócz normalnego ślizgania się będzie można również potańczyć na lodzie, mówi rzecznik POSIR-u Filip Borowiak.
3: Co roku proponujemy naszym mieszkańcom na obu lodowiskach tak zwane ice party, czyli zabawę przy muzyce, którą zapewnia DJ. Są kolorowe światła, więc jest to taka, można powiedzieć, dyskoteka na lodzie. I te ice party będą także w tym sezonie. Kiedy będą się odbywały, to zapowiemy w mediach społecznościowych, także zapraszam do śledzenia.
1: Z tafli na Malcie będzie można korzystać codziennie od godziny 8 do 22. W piątki i soboty obiekt będzie działał godzinę dłużej. Lodowisko na Wildzie w sobotę będzie działało od godziny 16, a pełny harmonogram i ceny biletów dostępne są na stronie poznań.pl. Poznański projekt Bezpieczna Przystań zwyciężył w swojej kategorii w plebiscycie Łączy nas Wielkopolskie. Jurorzy docenili kompleksowe wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu. Projekt Bezpieczna Przystań to szerokie wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności. Ruszył w 2025 roku, jego liderem jest Poznań, a partnerami Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Pogotowie Społeczne oraz Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety, Prowincja Poznańska. Całkowita wartość projektu to ponad 48 milionów złotych.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Poznaniacy upamiętnią Konrada Drzewieckiego. To choreograf, tancerz i twórca Polskiego Teatru Tańca. W tym roku przypada 100. rocznica jego urodzin. Z tej okazji 3 instytucje kulturalne, w których działał, Szkoła Baletowa przy Gołębiej, Teatr Wielki i Polski Teatr Tańca, przygotowały liczne atrakcje. Obchody rozpoczną się 14 października. Tego dnia w Teatrze Tańca będzie można oglądać zachowane nagrania z prób czy występów przygotowanych przez Drzewieckiego. O godzinie 18 na dziedzińcu nastąpi punkt kulminacyjny, czyli odsłonięcie ruchomej rzeźby Tlen, zapowiada dyrektor placówki Iwona Pasińska.
4: Konrad byłby bardzo niezadowolony, gdybyśmy mu zrobili po piersie. Byłoby to zbyt trywialne, a uchwyciliśmy ruch, przejrzystość, lekkość. To nie my uchwyciliśmy, przepraszam, autor, profesor Tomasz Matusewicz, ale udało się zawrzeć wszystko to, o czym rozmawialiśmy, jeśli chodzi o dziedzictwo i to, żeby było to piętno artystyczne.
1: Dzień później, 15 października, w Szkole Baletowej rozpocznie się 4. Ogólnopolski Festiwal Tańca Współczesnego imienia Konrada Drzewieckiego. Z kolei w Fotoplastykonie Poznańskim do końca listopada można oglądać poświęconą mu wystawę.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach no zimno, bo 11 stopni Celsjusza. Przed chwilą jeszcze było dosyć ciepło na dworze w Poznaniu. Wiatr wieje z prędkością 28 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie 10, środek dnia w Radiu Emaus się kłania. Kuba Antkowiak i Piotr Wielicki, jesteśmy z wami, no i mówimy dzień dobry. Ja się

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Miał być aptekarzem, czy jak ówcześnie się mawiało, zielarzem. Uczył się tego fachu pilnie przez 10 długich lat. Zdobył dyplom, a nawet pozwolenie na rozpoczęcie swojej własnej praktyki i co? I odkrył wtedy, że to nie zioła są najlepszym lekarstwem, które potrafi przyjść z pomocą człowiekowi w udręce. To znaczy, zioła idealnie nadają się do leczenia chorób ciała, ale często dużo poważniejsza niemoc dotyka ludzkiego serca i ducha. A tutaj zaordynować można tylko Boże lekarstwo, jakim jest Jezus Chrystus. Ukrzyżowany, zmartwychwstały, eucharystyczny. Koniecznie trzeba zaczynać od Chrystusa. Lubił często powtarzać ten dyplomowany, XVI-wieczny farmaceuta, który jako 30-latek przyjął święcenia kapłańskie. A ponieważ był to czas rozłamu w Kościele, reformacji i kontrreformacji, nasz dzisiejszy patron pisze do papieża Pawła V. Ten, kto chce dokonać poważnej reformy religijnej i moralnej, musi przede wszystkim, jak dobry lekarz, postawić właściwą diagnozę chorób, jakie trawią Kościół, aby na każdą z nich umieć przepisać najodpowiedniejsze lekarstwo. Pytany zaś o receptę na wszelką reformę duchową i społeczną, odpowiadał prosto: albo Chrystus, albo nic. Warto przy tym zaznaczyć, że to, co sam przepisywał innym, to również ordynował i sobie. Dlatego ksiądz Jan Leonardi wspominany jest dzisiaj jako święty.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Życie to... Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 10:00. Za nami na naszej antenie mini audycja Święci z nieba ściągnięci, a także muzycznie nieodżałowany Stanisław Sojka. Życie to krótki sen. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy piątek, 9 października. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Arnold, Jan, a także Sara. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi o nietypowe święta. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Jaja, a także mamy Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego i powiązane święto, bo mamy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Czy nadal piszecie listy? Dawajcie znać. 601 077 030 3. Przysłowie na dziś mamy jedno, gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Stefana Garczyńskiego. By zbliżyć się do drugiego człowieka, trzeba oderwać się od siebie. Piękne zdanie na piątek 9 października. A już za moment o godzinie 10:30 wyruszymy w muzyczną podróż w czasie. Zapraszam Was na ten punkt programu, jak i na kolejny utwór Kings of Leon w tym momencie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
6: Dziesiąta 30, czas na muzyczną podróż w czasie. Dzisiaj dwa wydarzenia. Najpierw rok 1944 urodził się John Entwistle z zespołu The Who i zagramy piosenkę, której mam wrażenie, że dawno na naszej antenie nie słyszeliście, drodzy słuchacze, bo pojawi się Baba O'Reilly, The Who jako pierwszy przystanek w naszej muzycznej podróży w czasie. A drugie wydarzenie, kolejna rocznica urodzin Johna Lennona, który urodził się w 1940 roku. No i chociażby z Beatlesami zostawił takie nieśmiertelne klasyki jak Come Together. The Who, The Beatles w dzisiejszej muzycznej podróży w czasie. Dzisiaj gramy, no bardzo grubo można by powiedzieć, gramy.

0: rozumiem.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
2: Dwanaście minut zostało do godziny 11:00 za nami na naszej antenie. Muzyczna podróż w czasie, pojawiła się grupa The Who, a także The Beatles, a muzycznie z jednej strony zagraliśmy Madonnę, a z drugiej strony zagraliśmy po polsku, pojawiła się Sandra Reiser i Lepiej niż teraz. A już za moment, punktualnie o godzinie 11:00 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, a tym razem cofniemy się muzycznie do lat 80. Pojawia się grupa Mr. Mister i Broken Wings. Przypominam, 11:00 najnowsze informacje.

0: Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Poznań nie jest przygotowany na wojnę z Rosją, twierdzą działacze Nowej Nadziei. W stolicy Wielkopolski rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Wydawnictwo poznańskie zaprasza dziś na Noc Księgarni. Poznań nie jest przygotowany na wojnę z Rosją, tak uważają działacze Nowej Nadziei. Politycy tego ugrupowania przekonują, że władze stolicy Wielkopolski nie działają w kierunku ochrony ludności cywilnej w razie ataku zbrojnego. Kilka miesięcy temu zadali urzędnikom 14 pytań.
2: Jedno z pytań, które zadaliśmy, to było, czy miasto Poznań planuje rozbudowę przejść podziemnych w celu stworzenia dodatkowych miejsc doraźnego ukrycia lub ukryć. Na ten moment nie są planowane żadne działania. Taką odpowiedź dostaliśmy. Następne pytanie, czy miasto Poznań planuje dostosować istniejące ogólnodostępne przejścia podziemne do kategorii ukryć lub schronów? Obecnie miasto Poznań nie planuje działań polegających na dostosowaniu istniejących przejść podziemnych do kategorii schronów lub ukryć.
1: Mówi prezes partii Nowa Nadzieja w Poznaniu Robert Mędlewski. Z kolei członek partii Piotr Tuczyński przekonuje, że powinny być dostosowywane przejścia podziemne na wypadek wojny.
3: Jeżeli nie mamy takich typowych schronów, budynki mieszkalne są budowane bez tych schronów, tak jak w niektórych państwach od razu już przy planie budowy to jest uwzględniane, u nas tego nie ma, to jest takie najłatwiejsze miejsce. Na przykład na Ukrainie widzimy, że w Kijowie takimi miejscami schronienia są właśnie metra.
1: Działacze Nowej Nadziei krytykują również kolejny wyjazd Jacka Jaśkowiaka do Izraela. Podczas targów Local Trends prezydent Poznania przekazał, że znów udaje się na spotkanie burmistrzów organizowane przez Amerykański Kongres Żydów i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela.
0: Informacje z Poznania.
1: Rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Dziś pierwszego dnia przesłuchań zaprezentuje się aż czworo Polaków. Będzie to Wojciech Niedziułka, Zofia Anna Olesik, Bartosz Skibiński i Jakub Staszel. Wojciech Niedziułka bierze udział w konkursie po raz drugi. Podczas poprzedniej 16. edycji był najwyżej notowanym Polakiem i dotarł do etapu drugiego. Na estradę konkursu Wieniawskiego powracają po 4 latach także Barbara Ewa Żołnierczyk, Maja Aleksandra Kasprzak, Elias Dawid Moncado, Xixin Chang oraz Maja Wichert, których usłyszymy w kolejnych dniach. Czy torowisko tramwajowe na ulicy Królowej Jadwigi w Poznaniu zostanie wydzielone? Oto postuluje radny Andrzej Prędkę. Zdaniem polityka ruch na przeprawie jest utrudniony do tramwajów. Decyzja w tej sprawie należy do miejskiego inżyniera ruchu.
4: Sam ZTM, czyli Zarząd Transportu Miejskiego, odnosi się przychylnie do takiej propozycji. Oczywiście ZTM zawsze ma na myśli jak największy komfort pasażerów komunikacji miejskiej. Natomiast żyjąc w mieście, też należy być świadomym, że im sprawniejsza komunikacja miejska, tym więcej ludzi z niej korzysta, tym mniej ludzi korzysta z swoich własnych samochodów, a to z kolei oznacza mniejsze korki. Uważam, że w mieście należy stawiać na transport publiczny.
1: Mówi Andrzej Prędkę. Zdaniem samorządowca jeden pas na moście Królowej Jadwigi nie byłby aż tak uciążliwy.
4: Co więcej, to nawet nie jest nowe rozwiązanie, ponieważ ono było zastosowane już w zeszłym roku podczas remontu torowiska na moście Świętego Rocha. Wówczas więcej linii było poprowadzonych mostem Królowej Jadwigi i aby odciążyć ten ruch tramwajowy, który często tak czy inaczej stoi tam w korkach z samochodami, wydzielono torowisko, skutkując tym, że jeden pas ruchu samochodowego pozostał dostępny dla kierowców.
1: Andrzej Prędko twierdzi, że decyzję musi podjąć ktoś, kto ma siłę przebicia. Jego zdaniem jest to prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Wydawnictwo poznańskie zaprasza dziś na Noc Księgarnie, czyli dzień, w którym książki będzie można kupować aż do godziny 22. Na wszystkie tytuły obowiązywać będzie 50% zniżki, a o 18 będzie można wybrać się na spacer Poznań, historie nieznane i zapomniane. W wydarzeniu biorą też udział antykwariaty i inne księgarnie, m.in. Arsenał i Kahawa.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 12 stopni Celsjusza. Wiatr dosyć mocny, bo wieje z prędkością 30 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Myśli świętych.
1: Święty José María Escrivá. Pielęgnuj żywe nabożeństwo do Matki Bożej. Ona umie szlachetnie odwzajemnić podarunki, które jej składamy. Nadto, jeśli odmawiasz codziennie z duchem wiary i miłości Różaniec Święty, Pani postara się poprowadzić Cię bardzo daleką drogą swego Syna.

Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. A. Let's go.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 22 minuty po godzinie 11. Za nami mini audycja Myśli Świętych, a za nami Shania Twain, I'm Gonna Get You Good, czyli byliśmy muzycznie na naszej osi czasu w latach 90., ale szybko przenosimy się do roku 2026, a wręcz do piątku, do dzisiaj, dlatego że już za moment o 11.30 pojawi się pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, no i zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbędą się dzisiaj właśnie w stolicy Wielkopolski, także koniecznie zostańcie z nami, żeby móc się gdzieś wybrać właśnie w Poznaniu. A teraz na naszej antenie Mark Ronson, gościnnie Bruno Mars, Uptown Funk.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
8: 11.30 na naszych radiowych zegarach, czas na serwis kulturalny. Zapraszam Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w Poznaniu. Zaczynamy od spektaklu 80 decybeli. Start wydarzenia godzina 19, miejsce to Pawilon. Jest to spektakl, który opowiada o życiu w mieście, gdzie hałas stał się normą. Tytuł odnosi się do poziomu dźwięku, z jakim każdego dnia mierzą się mieszkańcy nowo wybudowanego warszawskiego osiedla przy Alejach, gdzie natężenie hałasu przekracza poziom uznawany za szkodliwy dla zdrowia. Punktem wyjścia jest historia jednego osiedla, ale spektakl szybko odsłania skalę zjawiska. 80 decybeli, spektakl dziś o godzinie 19 w Pawilonie. Zapraszamy Was. Był spektakl, tym razem też zaproszę Was na spektakl, ale tematyka będzie zupełnie inna. Jest to premiera w dodatku spektaklu Darcie Pierza. Start spektaklu godzina 19. Miejsce to scena sztuki teatralno-aktorskiej STA. Darcie Pierza to szczególny dramat twórczości Agnieszki Osieckiej. Ostatnia sztuka poetki jest traktowana jako utwór pożegnalny o wyraźnie autobiograficznym charakterze. Zabawny i nieco abstrakcyjny tekst niczym kalejdoskop łączy wątki miłosne, wspomnienia i refleksje. Ułożony z poetyckich pasaży buduje życiorys kobiety zawsze głodnej miłości i życia. Spektakl Darcie Pierza, premiera dziś o godzinie 19 na scenie sztuki teatralno-aktorskiej STA. No i na koniec zapraszamy Was na koncert Finka. Ten artysta wystąpi dziś o godzinie 20 w poznańskim klubie Dwa Progi. No i Fink wystąpi razem z zespołem. To wszystko w ramach trasy promującej nowy album artysty The City is Coming to Erase It All. A gościem specjalnym trasy będzie Angela Autumn. Fink to Finn Greenall, wokalista, gitarzysta i producent, który ma w Polsce bardzo wielu oddanych fanów, wydał bardzo wiele płyt i także współpracował z wieloma znanymi muzykami, na przykład z Amy Winehouse, dla której pisał i nagrywał pierwsze dema oraz utwory. Koncert Finka dziś o godzinie 20.00. w klubie Dwa Progi. Zapraszamy Was bardzo gorąco na ten koncert, jak i na wszystkie wydarzenia z przedpołudniowego serwisu kulturalnego. Kolejny o 16.30 i również Was na niego zapraszamy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 11 minut zostało do godziny 12. Za nami na naszej antenie pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie pojawił się Teddy Swims, grupa Republika, następnie The Cranberries, a przed chwilą zespół Counting Crows. Przed nami punktualnie o godzinie 12 Anioł Pański, a następnie tuż po 12 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie znowu wracamy do grania po polsku. Hej i mimo wszystko!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Jesienny deszcz świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.

0: Onet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Ile waży największa wielkopolska pyra? Centrum Szyfrów Enigma stanie się sceną teatralną. 15-letni sprawca ataku w szkole w Leszczydole Nowinach może być sądzony jak dorosły. Już w najbliższą sobotę poznamy wynik konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. Musi to być ziemniak wyhodowany na terenie województwa wielkopolskiego, który będzie pochodzić z tegorocznych zbiorów. Głównym kryterium jest jego waga. Na uczestników czekają także inne atrakcje. Zaprasza wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
3: Występy artystyczne i oczywiście pakołyki związane z ziemniakami, które przygotowały koła gospodyń wiejskich, a będzie ich bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście na zakończenie koncert zespołu Dynamitki. No i ważenie największej pyry. Myślę, że warto poszukać takiego ziemniaka. To i zważymy. I te oczywiście największe okazy będą nagrodzone również finansowo. Bardzo serdecznie zapraszam.
2: Finał wydarzenia rozpocznie się o godzinie 12 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sieroszewicach.
1: Informacje z Poznania.
2: Ekspozycja Centrum Szyfrów Enigma stanie się sceną teatralną za sprawą spektaklu Prześwity, inspirowanego życiem Henryka Zygalskiego. Przedstawienie studia teatralnego Thai Art wzięło sobie za cel przedstawienie poznańskiego matematyka, któremu udało się złamać niemiecki szyfr. Nie będzie to jednak standardowa opowieść, zauważa scenarzysta i reżyser spektaklu Hubert Okonowicz.
4: Poznajemy go jako emigranta, wykładowcę, jako przyjaciela, jako duszę towarzystwa. Służył temu w Enigmie projekt Tyga Geniusz z Poznania, w którym właśnie pokazujemy takie niestandardowe spojrzenie na Henryka Zygalskiego. Pokazujemy, że był on właśnie nie tylko tym matematykiem, ale również ciekawym człowiekiem, pełnym pasji, uwielbiającym podróże, był melomanem. Także mamy bardzo bogaty zbiór dokumentów, materiałów, zdjęć.
2: Premiera rozpocznie się dziś o godzinie 18. Kolejne występy odbędą się 16 i 23 października.
1: Informacje z Nowego Tomyśla.
2: 10 i 11 października Folwark Wąsowo zaprasza na Wąsowo Fest z muzyką, lokalną kulturą, tradycją i smakami wielkopolskiej wsi. W programie znajdą się m.in. spotkania z lokalnymi rzemieślnikami i wytwórcami, opowieści o historii Wąsowa i tradycjach regionu oraz lokalna kuchnia i produkty, w tym finał jesiennej edycji konkursu kulinarnego Nachmielone i Doprawione, którego uczestnicy zmierzą się z zadaniem przygotowania autorskiego dania z piwem z browaru w Wąsowo. Na festyn będzie można dojechać bezpłatnym autobusem z Nowego Tomyśla.
1: Informacje z kraju.
2: 15-letni sprawca ataku w szkole w Leszczydole Nowinach może być sądzony jak dorosły. Na taką możliwość zwrócił uwagę adwokat Tymoteusz Paprocki. Jak wyjaśnił w Polskim Radiu 24, sąd rodzinny decyduje o tym, w jaki sposób dana osoba ma odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości.
5: W sytuacji osoby, która ukończyła już 15 lat, sytuacja diametralnie się zmienia, dlatego że sąd rodzinny może zadecydować o tym, że taka osoba będzie odpowiadać jak osoba dorosła, jeżeli uzna, to jest kodeksowe pojęcie, że stopień demoralizacji jest tak duży, że należy w ten sposób prowadzić postępowanie.
2: Tymoteusz Paprocki dodał, że osoba poniżej 18 roku życia nie może być skazana na dożywocie. W takim przypadku maksymalna kara to 25 lat więzienia. Wskutek ataków w szkołach na Mazowszu wczoraj i przedwczoraj zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. W środę w Ostrołęce 19-letni napastnik ranił 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. W czwartek natomiast w miejscowości Leszczydł Nowiny 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły. Policja apeluje o zachowanie spokoju. Apel ma związek z niepotwierdzonymi doniesieniami o internetowym wyzwaniu dotyczącym ataków w szkołach. Funkcjonariusze informują, że dotychczas nic nie wskazuje na pojawienie się takiego zjawiska.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Niewielkie przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 30 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 9 minut po godzinie 12 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Do 14.30 są z wami Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: W czasie swojej publicznej działalności Jezus był człowiekiem sukcesu. Szli z Nim oddani uczniowie, a za Nim tłumy. Rozmnażał chleb, uzdrawiał, wyrzucał złe duchy. Nie brakowało jednak ludzi, którzy podważali Jego uczciwość i raz po raz żądali dowodów. Może ich złośliwość była podszyta zazdrością, a ta wynikała z poczucia bycia gorszym. Niewiarę we własne zdolności zakrywali podważaniem czyichś. Czy są osoby, których osiągnięcia podważam? Dlaczego?
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 20 minut po godzinie 12 za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus, a za nami Młoda Polska, czyli Oskar Cyms w utworze Bez końca. Czy bez końca mógłby mówić do mikrofonu? Och, nie jest to prawda, bo prędzej czy później albo by się skończyły tematy, albo może szybciej, no cóż, straciłbym głos. Dobrze, że akurat pasma w Radiu Emaus, czy w ogóle w innych radiach trwają od do, można by powiedzieć, więc jednak wszystko ma swój początek i koniec. Patrzymy co dalej na naszej antenie i co widzimy? Widzimy, że o 12.30 kolejny odcinek audycji Wielkopolska nie tylko na weekend, więc tym razem, skoro w serwisie kulturalnym zapraszaliśmy Was na wydarzenia w Poznaniu, no to może na przykład w weekend wybierzecie się poza Poznań. No i właśnie, no wybierzecie się gdzieś w Wielkopolsce. Kto wie, kto wie. 12.30 Wielkopolska nie tylko na weekend, a teraz na naszej antenie Sylwia Grzeszczak. Yeah.

0: Reklama.
1: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. We'll be right back.

0: Ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
5: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam Cię.
6: Dzień dobry.
5: No i dzisiaj można powiedzieć Wielkopolska w barwach jesieni.
6: Tak, dlatego, że chcielibyśmy zachęcić wszystkich nas słuchaczy, czyli Państwa, no, jesiennego spaceru, że no, jesień nam się kojarzy z tym, że zamykamy się trochę w domu, otulamy się kocem, parzymy sobie herbatkę, puszczamy sobie film albo otwieramy książkę. Też fajnie.
5: No ale to... połowa października, teraz przecież mamy połowę października, to jeszcze jest taki okres, gdzie potrafi być bardzo ładnie, bardzo przyjemnie, ciepło. Słonecznie też drzewa nabierają zupełnie innych barw, kolorów. No ta szarość też, dopiero pewnie gdzieś tam nastąpi w listopadzie.
6: Korzystajmy z tego, że jest to krótkie okienko, kiedy naprawdę mamy piękne drzewa. No i te liście stracą, tak? No teraz jest ten moment, żeby zobaczyć, jak one się przeprawiają. A że przecież przeprawiają się w różnych okresach, no to niektóre będą jeszcze trochę zielone, inne będą już zupełnie pomarańczowe, a inne będą już takie prawdziwie złote. Także jak gdyby ruszmy się trochę z domu i przygotowaliśmy dla Was ściągawkę z tymi najciekawszymi miejscami, gdzie na ten jesienny spacer warto się wybrać.
5: No to gdzie warto na ten spacer się wybrać?
6: No, gdy pomyślimy sobie o okolicach Poznania, no to chyba takim miejscem idealnym, no to będzie Puszcza Zielonka, którą jakoś też zawsze moje kroki się kierują jesienią do Puszczy Zielonki. Pomijając to, że ona jest super łatwo dostępna, tam można pojechać i rowerem, i samochodem, i pociągiem, co jest bardzo ważne, bo wysiadamy sobie w Czerwonaku, czy w Owińskach, czy kawałek dalej w Skokach, czy Sławie Wielkopolskiej i właściwie jesteśmy już na skraju puszczy, no to właśnie ten mieszany las. I tam mamy troszeczkę iglaków, które przecież są zielone przez cały rok. Mamy też drzewa liściaste, które się pięknie przeprawiają. Tutaj jeziorko, tutaj coś. Myślę, że grzybiarze też tam jeszcze coś ciekawego znajdą, chociaż myślę, że akurat Puszcza Zielonka jest świetnie już spenetrowana przez okolicznych grzybiarzy. Natomiast jeśli chodzi o spacer, czy też wyprawę rowerową, no bo przecież szlaki doskonale przygotowane, się akurat błota nie ma, no to jest to świetny pomysł na wyprawę rowerową, ta Puszcza Zielonka, no i oczywiście wieża na Dziewiczej Górze, no i tu jest ten wielki bonus, czyli możemy sobie zobaczyć tą przebarwiającą się puszczę z góry. To jest coś, co robi świetne wrażenie, kiedy widzimy to morze lasu właśnie mieszanego, czyli mamy takie fragmenty zielone tam, gdzie rosną sosny i te wszystkie kolory od drzew liściasty, to jest przecież przepiękny widok.
5: Nie, w tej chwili, jeśli wybierzemy się tam rowerem, wybierzemy się właśnie w okolice Dziewiczej Góry, to potem nie ma problemu. W tej chwili łatwo, prosto, mamy już dwie kładki, możemy się na drugą stronę przemieścić do Poznania i tamte okolice też pozwiedzać.
6: No, okolice Radojewa, o których mówisz, na drugim brzegu Warty też są przecież ciekawe, a gdyby iść dalej, albo może jechać dalej rowerem, no to przecież mamy też okolice rezerwatu Meteoryt Morasko i Górę Dziewiczą, Górę Moraską.
5: Najwyższe wzniesienie na terenie miasta Poznania.
6: Nie, 154 metry nad poziomem morza robią wrażenie, ale tam też jest punkt widokowy, oczywiście bez wieży, ale też z widokiem na miasto, też warto tam zajrzeć. To też jest ciekawe miejsce na jesienny taki lekki spacer.
5: Ja w sumie pewnie, gdyby dobrze pokombinować, to tak może dałoby się cały Poznań naokoło objechać.
6: Pewnie tak, no bo jak gdyby idąc dalej, no to po chwili wjedziemy też w okolice, tam gdzie jest Kiesk Strzeszynek, potem byśmy mogli pojechać sobie przez okolice Lasku Marcelińskiego. No potem jest ten kawałek, kiedy jest trochę przemysłowo, bo tam będziemy mieli Lubuń, ale chyba, że zrobimy większe kółko, no to przecież mamy Wielkopolski Park Narodowy, który jest gdzieś tam numerem dwa na mojej liście, no bo do niego też bardzo szybko, bardzo łatwo dojedziemy. Korzystajmy z tego przywileju, że z centrum Poznania do Parku Narodowego najbliższego jedzie się samochodem pół godziny, a pociągiem 20 minut.
5: My tak czasami narzekamy, że miasto jest zabetonowane, ale jak wdrapiemy się gdzieś na jakiś taras widokowy, to widać, że tej zieleni jednak w Poznaniu i w okolicach Poznania nie brakuje i korzystajmy z tego.
6: No przede wszystkim te nasze kliny zieleni, tak? Ten południowy, gdzie są akurat Łęgi Dębińskie, no zachodni, czyli ten pas jezior, tak naprawdę wschodni okolice Nowego Zoo i dolina tutaj Cybiny, no i ten północny, częściowo zajęty oczywiście przez poligon, na który nie ma wstępu, ale przecież to też są okolice nadwarciańskie, właśnie Radojewo czy Kokoryczowe Wzgórze, tam też jest przecież pięknie jesienią.
5: Jeśli ktoś nawet nie chce wyjeżdżać z Poznania, ma takie możliwości wspomniane, to akurat moje rejony wspomniane, Łęgi Dębińskie, tam przecież spacery nad Wartą ze stawami. Mnóstwo osób, mnóstwo niesamowitych widoków, a przecież jesteśmy prawie że w centrum miasta.
6: No, rzut beretem, jak to się mówi często, albo rzut pyrą z centrum.
5: No dobrze, a gdzieś dalej poza Poznań?
6: No właśnie, bo chcielibyśmy też trochę wyciągnąć naszych słuchaczy gdzieś dalej za Poznań. Oczywiście takich miejsc jest dużo, bo tak naprawdę lasów czy pięknych parków jest bardzo dużo, no ale jest kilka takich, gdzie faktycznie warto tą drogę poświęcić. No myślę, że takim numerem jeden to na pewno jest park wokół zamku w Gołuchowie. O zamku gadaliśmy już też wielokrotnie, natomiast jak gdyby ten park, który ma ponad 100 hektarów i jest to bardzo ciekawa kolekcja drzew, on też przepięknie wygląda właśnie jesienią. I to jest miejsce, które zdecydowanie warto ten, no jednak trochę czasu poświęcić, żeby tam dojechać, ale to jest zabawa wtedy na cały dzień. No i oczywiście mamy zagrodę pokazową żubrów i innych zwierząt, które też w tym takim jesiennym klimacie bardzo fajnie wyglądają. Ale gdyby ktoś chciał być troszeczkę bliżej, no to drugi fenomenalny park, jeśli chodzi o Wielkopolskę, no to jest park przy Pałacu w Dobrzycy. Ten sam kierunek, tylko trochę bliżej, bo okolice Pleszewa zjeżdża się Pałac w Dobrzycy, również muzeum, również można tam zwiedzać. Natomiast sam park z tymi wszystkimi, jak to się ładnie nazywa, budowlami parkowymi, czyli jest jakiś monopter, jest sztuczna grota, są inne jeszcze elementy takie, które ten zaprojektowany krajobraz, ale bardzo taki wyglądający też naturalnie nam tworzą.
5: Co jeszcze byś polecił?
6: No, chyba klasykiem gatunku jest Puszcza Notecka. To jest jak gdyby jeden z największych lasów w ogóle w Polsce. Tam licząc mniej więcej od Obornik do Skwierzyny, to jest jakieś 100 kilometrów, troszkę ponad nawet. Więc mówiąc bardzo prostym językiem, jest gdzie chodzić. Natomiast oczywiście no, nie da się przejść całej Puszczy Noteckiej naraz. Znam osoby, które to zrobiły, tylko nie zrobiły tego w jeden dzień. Natomiast taki krótki jesienny spacer, no to na pewno okolice Muzeum w Jaraczu, to jest zaraz za Obornikami, tam można bez problemu zaparkować samochód, bo jest tam duży taki wygodny parking przy tej drodze leśnej i potem pójść sobie na spacer wzdłuż chociażby rzeki Wełny, czy to w jedną, czy w drugą stronę, można dojść do drewnianego kościółka w Wełnie, a można zapuścić się głębiej w las, tam też są ciekawe miejsca. Jest też fajny taki obieg wypoczynkowy w lesie, tam jest kawiarnia, można sobie na ciepłą herbatkę, kawkę wejść i wrócić z powrotem spacerkiem do auta. No ale jeśli gdzieś dalej, no to oczywiście okolice tam powiedzmy sobie Wronki na północ, czyli chociażby pojechać do Miałów, czy do miejscowości Biała, czy do samych Wronek jak gdyby i stamtąd na północ sobie wtedy pójść do Puszczy Noteckiej. No i to jest takie miejsce, gdzie jest naprawdę fajnie. No i pamiętajmy o tym, że puszcza to już jest wielka ostoja zwierząt, więc w tym momencie mamy te wszystkie odgłosy. Może trafimy na rykowisko, może trafimy na inne leśne odgłosy. To jest właśnie ten moment, kiedy takie rzeczy się dzieją.
5: No i takich miejsc w Wielkopolsce mamy naprawdę całkiem sporo. Trzeba tylko z nich korzystać.
6: Ale rzeczywiście najważniejsze jest to, żeby chcieć i żeby wymyślić sobie, że a najbliższą sobotę to jednak nie siedzimy w domu, tylko wsiadamy w auto albo na rower, albo do pociągu, do czego zawsze zachęcamy i jedziemy na wycieczkę, chociażby na kilka godzin.
5: Rower też czasami do pociągu można zapakować, przepraszam bardzo, i potem sobie po okolicy pojeździć. Tych możliwości naprawdę mamy mnóstwo. Korzystajmy z nich, odkrywajmy Wielkopolskę. Bo jak czasami powtarzam, jest to właściwie lepszy kawałek Polski.
3: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: 11 minut zostało do godziny 13. Za nami na naszej antenie kolejny odcinek audycji Wielkopolska, nie tylko na weekend, a za nami Sofia Lisbeckstor, Kuba i Kuba, a także Ania Dąbrowska. Przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Ronan Keating.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: 4 zatrzymania nastolatków w Wielkopolsce. Rozbiórka pasażu Opieńskiego nadal budzi emocje poznaniaków. Sejm poparł nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Wielkopolscy policjanci pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci w szkołach. Poinformował o tym komendant wojewódzki Policji w Poznaniu nadinspektor Tomasz Olczyk. W regionie doszło do 4 zatrzymań. Podejrzanymi są nastolatkowie w wieku od 14 do 16 lat.
2: Sytuacja w Poznaniu, sytuacja w Koninie, w Międzychodzie, gdzie chociażby w wyniku czynności policjantów została zabezpieczona maczeta i nóż. W Koninie jeden młody człowiek nagrywa się do przestrzeni medialnej, wykorzystując tą całą sytuację i nawołując do tego, że popełni zbrodnie, wywołując oczywiście odpowiednią poczucie agresji, wywołując strach w oczach innych.
1: Nadinspektor mówił również, że funkcjonariusze podejmują dodatkowe działania w zakresie ochrony dzieci w szkołach.
3: Przypominam tylko, że szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Wielkopolsce jest 2,5 tysiąca. Więc taki jest cel, aby moi policjanci dotarli do każdej z tych placówek, rozpytali pracowników, pedagogów, czy wszystko jest w porządku, czy ewentualnie mają jakieś swoje uwagi, którymi mogliby się podzielić, ale to tylko po to, żebyśmy mogli później wypracować odpowiednie systemy i je wdrożyć w życie, żeby było bezpiecznie.
1: Wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski poinformował natomiast, że w jednej placówce w województwie zostały odwołane dzisiaj zajęcia. Kuratorium apeluje o niepowielanie fake newsów.
0: Informacje z Poznania.
1: Temat rozbiórki pasażu Opieńskiego w Poznaniu wciąż budzi ogromne emocje wśród mieszkańców. Zdaniem Włodzimierza Nowaka ze Stowarzyszenia Urbanator zagęszczona zabudowa i nowe inwestycje powodują coraz większy ruch, który sprawia, że potencjał trasy PST marnuje się przez zbyt rzadkie kursy.
4: PST jest niewykorzystane. Tam może jeździć tramwaj co 45 sekund. To jest też falowe. Przez 2 lata tego problemu nie było. Teraz znowu się pojawił, ale nie zmieniono struktury problemu. Jak podkreśla jeden z ekspertów od zarządzania transportem publicznym, pan Rachwalski, rzecz leży w bardzo prostej kwestii. Układzie zbiorowym, który został zawarty w poznańskim MPK, który daje nowo zatrudnianym motorniczym kierowcom bardzo niskie warunki płacowe. No to w tym momencie oni idą do innych przedsiębiorstw.
1: Zmiana sposobu zagospodarowania terenu może oznaczać wyraźny wzrost liczby osób mieszkających w tej części miasta. Dlatego mieszkańcy obawiają się utraty dotychczasowego dostępu do sklepów i usług oraz dodatkowych problemów komunikacyjnych.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
1: W niedzielę 11 października w całej Polsce i w środowiskach polonijnych będzie obchodzony 26 Dzień Papieski pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Święty Jan Paweł II wciąż inspiruje do bycia uczniami misjonarzami, by odnawiać Kościół i świat oraz być uczniami misjonarzami. Napisali o świętym Janie Pawle II biskupi w liście pasterskim zapowiadającym 26 Dzień Papieski. 11 października z tej okazji w poznańskiej katedrze zostanie odprawiona msza święta o godzinie 10.
0: Informacje z kraju.
1: Sejm poparł nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Ustawa wprowadzająca prohibicję między 22 a 6 rano, całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa zero oraz zakaz promocji cenowych na alkohol wkrótce trafi do dalszych prac w Senacie. Prezes Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich Jan Śpiewak powiedział Polskiemu Radiu, że przyjęcie ustawy zakazującej sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w sklepach i na stacjach benzynowych to krok we właściwym kierunku.
5: Samorządy będą miały możliwość również wydłużyć tą nocną ciszę aż do 9 rano. Ja nie znajduję żadnego powodu, dla którego należałoby umożliwić sprzedaż alkoholu w godzinach 6 i 9. Setki tysięcy małpek jest sprzedawanych codziennie rano w Polsce i to jest ogromny problem dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla pracodawców i mam nadzieję, że tutaj oni się zaangażują trochę bardziej, bo później ci ludzie chodzą pijani do pracy, powodują wypadki albo ich w tej pracy nie ma.
1: Sprzedaż alkoholu nocą będzie można prowadzić w restauracjach, barach i hotelach. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Pochmurno w stolicy Wielkopolskiej, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością aż 30 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza w tym momencie. Jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego domu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni.
2: Jezus znał myśli tych, którzy wątpili w Jego posłannictwo. Mógł je ignorować, mógł je potępić, mógł jako Syn Boży nawet do nich nie dopuszczać. Dzisiaj również zna nasze myśli. Zarówno te, w których się do Niego zwracamy, jak i te, w których wątpimy. On jednak nie chce, by człowiek pozbawiony był refleksji czy wątpliwości. Przeciwnie, chce na nie odpowiadać i cierpliwie tłumaczyć. Pomyśl, kiedy miewam wątpliwości w wierze? Co z nimi robię?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: godzina 13:24. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a także Lady Punk i Marchewkowe Pole. Czy widzieliście już najnowszy film o Lady Punk? Ja jeszcze nie. Dajcie znać, jak wrażenia. 601 077 033. Ale w tym wejściu nie będę mówić tylko o Lady Punk, ale przede wszystkim o tym, abyście odwiedzili naszą stronę radioemaus.pl, a także również aplikację mobilną, bo tam możecie znaleźć naszą poranną rozmowę, której fragmenty mogliście wysłuchać w naszych informacjach Radia Emaus. Dzisiaj gościliśmy Włodzimierza Nowaka ze Stowarzyszenia Urbanator w Poznaniu. Tematem rozmowy było Znika pasaż Opieńskiego. Poznańscy radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zezwala na likwidację pasażu Opieńskiego na osiedlu Stefana Batorego i budowę w jego miejscu osiedla mieszkaniowego. Naszym gościem był Włodzimierz Nowak ze Stowarzyszenia Urbanator i radny osiedla Poznań Grunwald Południe w Poznaniu. Zagadnienia, które były poruszane w tej rozmowie, były następujące. Na przykład, co zrobi deweloper i czy mieszkańcy będą zadowoleni z nowych rozwiązań. Zapraszam Was do odsłuchu porannej rozmowy. Radio Emaus.pl, zakładka godzina, a także nasza aplikacja mobilna. Tam Was odsyłam. No i zapraszam do dalszego słuchania naszego radia Zalia w tym momencie.

0: Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrodę z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Neonet, Neonet,
3: to korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
4: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
2: Neonet.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: porządku dnia.
1: Dwadzieścia minut zostało do godziny 14. Za nami Warius Mang z Dua Lipa, a także Krzysztof Krawczyk. Zapraszam Was do informowania Radia Emaus w sprawach drogowych, ale i nie tylko. Powoli godziny szczytu zbliżają się. No więc jeżeli coś zobaczycie, jeżeli coś widzicie w ogóle teraz na poznańskich ulicach albo na wielkopolskich trasach, jesteśmy do Waszej dyspozycji, dawajcie nam znać. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033, jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tymi kanałami możecie się z nami kontaktować. Zapraszamy Was bardzo gorąco do informacji od razu, jak albo szybko po wysłaniu wiadomości damy znać od razu na antenie o różnych utrudnieniach. A my gramy dalej. Ja myślę, że w godzinach szczytu poznaniacy nie tylko mogliby na przykład tak samolotem na przykład ominąć korki, a właśnie teraz o samolotach zaśpiewa Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 11 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie duet Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w projekcie Zorza. Razem stworzyli utwór Samoloty. Za nami także no już taka głębsza klasyka, czyli Bajm i Co mi panie dasz. Muzyka za nami, przed nami punktualnie o godzinie 14. Najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz można by powiedzieć, i cóż, że ze Szwecji, grupa The Cardigans i ich, myślę, że najbardziej znany utwór, czyli Loveful. No to co, gramy, a ja przypominam, 14. Najnowsze informacje.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Castorama.
4: Teoria
0: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
0: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: W niedzielę rozpoczyna się 24. edycja Ekumenicznego Święta Biblii. Poznański Teatr Biuro Podróży zaprasza na kolejną premierę. Kolejne zatrzymania nastolatków w całej Polsce. Koncerty, spotkania, debata ekumeniczna, nabożeństwo, modlitwa w duchu Tezy oraz wydarzenia ewangelizacyjne. To wszystko podczas 24. Ekumenicznego Święta Biblii, które rozpoczyna się w najbliższą niedzielę. Tegoroczna edycja przebiegnie pod hasłem „Oto wszystko czynię nowe”. Jego znaczenie tłumaczy współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej z Kościoła Rzymskokatolickiego ksiądz dr Tomasz Siuda.
2: To jest z Księgi Apokalipsy, zaczerpnięte hasło, temat naszych spotkań. Nam bardzo mocno pokazuje właśnie aktualność słowa. To Bóg powiedział, oto wszystko czynił nowe, czyli patrzymy na to, co jest dzisiaj, dotyka naszego serca, naszej rzeczywistości, trudności, daje nam nadzieję, bo chcemy się wsłuchać to słowo i popatrzeć przede wszystkim poprzez teraźniejszość w przyszłość.
1: Słowo będziemy chcieli przekazać także przez muzykę, dodaje ksiądz superintendent z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Sławomir Rodaszyński.
3: Dlatego już 11 w niedzielę zapraszamy na koncert studentów i absolwentów Akademii Muzycznej. Koncert o godzinie 17 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy Obozowej 5, a taką klamrą końcową to jest wyjątkowy koncert znanej grupy chrześcijańskiej od wielu lat TGD, który odbędzie się w Auli Nowa Akademii Muzycznej o godzinie 18, to jest niedziela. Na te wszystkie wydarzenia muzyczne i nie tylko jestem wolny.
1: Ekumeniczne Święto Biblii potrwa do 18 października. Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie Archidiecezji Poznańskiej.
0: Informacje kulturalne.
1: Pamiętać, zapomnieć to najnowszy projekt Teatru Biuro Podróży. Już w najbliższą niedzielę na poznańskiej Cytadeli odbędzie się jego premierowe wykonanie. Akcja ma formę spaceru performatywnego, zapowiada aktor teatru Bartosz Borowski.
4: W tych scenach przyjrzymy się temu, w jaki sposób wojna się w nas odbija, w jaki sposób możemy z różnych sytuacji wojennych i okołowojennych wyciągnąć dla nas jakieś miejsca, jakieś momenty o charakterze uniwersalnym. Posiłkujemy się scenami, które miały miejsce w rzeczywistości. Staramy się też, żeby nie były to sceny przeniesione jeden do jeden, wyjęte gdzieś tam z relacji prasowych, internetowych czy telewizyjnych.
1: Spektakle zostaną zagrane 3 razy o godzinie 18:30, 20:00 i 21:30. Wstęp jest bezpłatny, konieczna jest jednak rezerwacja wejściówek. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz dostępny w wydarzeniu na Facebooku.
0: Informacje z Poznania.
1: Rada Osiedla Wola zaprasza w niedzielę 11 października na spacer historyczno-przyrodniczy przez zachodnią część Poznania, Doliną Bogdanki na Wolę. Spacer rozpocznie się o godzinie 12 przy śluzie na wschodnim brzegu Jeziora Rusałka, a zakończy na stacji Poznań-Wola. Poprowadzą go architektka krajobrazu Magdalena Garczaczyk z projektu Zieleniak i historyk Paweł Skrzypalik.
0: Informacje z kraju.
1: Kolejne zatrzymania nastolatków w całej Polsce. W ręce policji trafili młodzi ludzie, którzy zamaskowani i wyposażeni w maczety nagrywali telefonami groźby wobec szkół i zapowiadali wejście do placówek. Nic nie wskazuje na to, że mamy do czynienia z jakimś ogólnopolskim wyzwaniem, w którym młodzi ludzie uczestniczyli, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
5: Oczywiście badane są sytuacje indywidualne, czy nie było jakiejś 2-3-osobowej grupy w jakimś komunikatorze. Już mamy te dowody zabezpieczone, telefony i smartfony zabezpieczone, to będzie sprawdzone, ale w ogólnopolskim takim systemie infosfery nic, co by wskazywało na jakąś sytuację krytyczną dla bezpieczeństwa każdej szkoły w Polsce się nie dzieje.
1: 3 niepubliczne szkoły mimo to w województwie świętokrzyskim odwołały dzisiaj zajęcia lekcyjne, dowiedziało się Polskie Radio. Lekcje odwołano także w 45 szkołach w województwie mazowieckim.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 14 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 30 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Już prawie 6 minut po godzinie 14 kłania się cały czas środek dnia w Radiu Emaus. Z Kuba Antkowiak i Lilia Łada. Jesteśmy z wami do 14.30. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Karolina pisze, że kiedyś uczono ją, że mówi się chłopaki były, ale ostatnio została wyśmiana za użycie takiej właśnie formy, bo koledzy, a więc pewnie chłopaki,

0: chłopaki. Twierdzą, że poprawnie mówi się chłopaki byli. A jeżeli ktoś mówi chłopaki były, to jest to regionalizm. Pani Karolina z tym się nie zgadza i zastanawia się, kto ma rację. Mamy takie słowa odnoszące się do ludzi, które w zasadzie przecież jako rzeczowniki męskie powinny się odmieniać zgodnie z odmianą męską osobową, ale jest w nich coś, co sprawia, że stosujemy tutaj trochę inną, właściwie nie tyle odmianę, ale słowa, które z nimi się łączą, są odmieniane tak, jakby ten rzeczownik był niemęskoosobowy. Na przykład chłop. Chłopy były? Może być, ale chłopi byli i to jest też w porządku. Łobuzy. Czy łobuzy przyszły? Czy może łobuzy przyszli? A może łobuzowie? A może łobuzi? Jeżeli mamy taki rubaszny albo negatywny stosunek do mężczyzn, możemy ich nazwać na przykład właśnie łobuzami czy wisusami i wtedy, jeżeli chcemy to jeszcze pogłębić, używamy form, które są niemęskoosobowe. A więc mówimy te łobuzy, a nie ci łobuzy. Te to właśnie niemęskoosobowe. Jeżeli te łobuzy, to pewnie były. I podobnie jest trochę z chłopakami. Mamy chłopców, którzy niewątpliwie byli. Ci chłopcy byli. Mamy chłopaków, które to chłopaki raczej były. Tak przynajmniej mówiło się przez długi czas. Ponieważ chłopak dzisiaj przestało być określeniem negatywnym, chłopaki nie płaczą, prawda? Chłopak jest czymś zupełnie w porządku, mam chłopaka i tak dalej, to istnieje tendencja do tego, żeby umęskoosobowić tego chłopaka i powiedzieć, że chłopak, ten chłopak był i ci chłopacy, no właśnie, czy ci chłopacy. Niektórzy tak mówią, ci chłopacy byli, ale nie jest to zupełnie poprawne. Jednak jestem za panią Karoliną. Chłopaki to jednak te chłopaki i one raczej były. Ale jeśli nie chcemy narazić się chłopakom, to mówmy chłopcy i tak będzie w porządku.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. Dobre radio.

23 minuty po godzinie 14 za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie, za nami także Somber z utworem 12 to 12. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj, jak i dziękuję wam za cały tydzień. Kuba Antkowiak się powoli odmeldowuje sprzed mikrofonu, byłem z wami od godziny 10 do godziny 14.30. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, a także Lili Ładzie za informacje Radia Emaus. Słyszymy się w poniedziałek od godziny 14.30 do godziny 19.00, a dzisiaj właśnie w tym wymiarze czasowym będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z Radiem Emaus. A na sam koniec lata 90. będzie Sheryl Crow i All I Wanna Do. All I Wanna Do jest trochę odpocząć w weekend. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

No sprawdźmy, sprawdźmy. Kto z was, tak z ręką na sercu, wierzył w to, że Hubert Hurkacz pokona Nowaka Djokovicza? No proszę, proszę. No nie widzę tutaj lasu rąk. Muszę powiedzieć, że sam w tym lesie rąk też bym chyba się nie znalazł. A tu proszę bardzo. Piątkowe popołudnie przyniosło nam pojedynek z udziałem Huberta Hurkacza. Jego rywalem był, no uznany, to mało powiedzieć, wybitny tenisista Nowak Djokovic. No i okazało się, że w Pekinie na przeszkodzie stanęli mu Alex de Minaur i problemy zdrowotne Hurkacza, ale w Szanghaju, czyli dzisiaj, okazało się, że pokonał Hubert Hurkacz 6-4, 6-3 Nowaka Djokovicza. Tak, moi drodzy, Hubert Hurkacz rozgromił Nowaka Djokovicza w Szanghaju i to się wydarzyło dzisiaj, dosłownie przed chwilą, więc naprawdę mamy wielkiego tenisistę u nas. Hubert Hurkacz. Brawo, Hubert. To prawda, że Nowak Djokovic ma już swoje lata, no ale to jest jednak wielka klasa tenisowa, prawda? No wielka.

ja rozumiem, że można nie wierzyć. No pytacie mnie, czy pan redaktor sprawdził tę wiadomość. No nie w jednym źródle tylko, nie tylko w jednym źródle. Hubert Hurkacz, Nowak Djokovic, no proszę bardzo, no 6-4, 6-3 wygrana Huberta Hurkacza nad wielkim Nowakiem Djokovicem. I to się wydarzyło, moi drodzy, dzisiaj przed chwilą w Szanghaju, więc mamy wielkiego Huberta Hurkacza, tenisistę, który pokonał wielkiego Nowaka Djokovicza. Coś nieprawdopodobnego. Coś nieprawdopodobnego. Aż będziemy oglądać kolejne mecze Huberta, być może ma taką formę, że jeszcze nie jednego zmiecie z kortu. Bo tak może się wydarzyć.

0: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
1: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
2: Przydomowy taras, idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu, niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: 16 minut po godzinie 15, czas na informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Dziś rozpoczęły się w Poznaniu targi Viva Seniorzy. Wkrótce zacznie się remont Leszczyńskiego Rynku. Drugie podejście do ustawy wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych. Międzynarodowe targi poznańskie opanowali seniorzy. Dziś oficjalnie rozpoczęły się targi Viva Seniorzy. Uczestnicy biorą udział w spotkaniach z policjantami, malują drewniane dekoracje i uprawiają jogę. Seniorzy, którzy przyszli dziś na imprezę, oceniają, że jest ona dobrze przygotowana.
3: Czemu przyjechaliśmy? To znaczy my nie jako szefowa.
4: Żeby się poinspirować.
5: Osoby, które prowadzą stoiska, też doradzają, podpowiadają. No, warto podchodzić, bo czegoś można się dowiedzieć.
4: Ciekawią nas też aktywności, które będą się działy na scenie, czy panele dyskusyjne.
2: Swoje stoisko przygotowała m.in. Wielkopolska Izba Lekarska, której przedstawiciele rozmawiają z seniorami o zdrowiu. Mówi Bartosz Łojewski z Izby.
6: Przypominamy o tym, że ta profilaktyka jest bardzo ważna. Mamy kilka konsultacji, analizę składu ciała, pomiary ciśnienia, no i konsultacje kardiologiczne z profesorem Mitkowskim, a więc wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie.
2: Targi Viva Seniorzy potrwają do niedzieli.

0: dzieli.
1: Informacje z Leszna.
0: To już ostatnie dni leszczyńskiego rynku w obecnym stanie. 19 października rozpoczną się tam pierwsze prace modernizacyjne, mówi Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu.
2: Rozbierana będzie kostka brukowa w pasie o szerokości około 8, może nawet do 10 metrów. I jako pierwsze na placu budowy działać będą wodociągi leszczyńskie. Będzie wymieniana główna sieć wodociągowa. Te prace potrwają mniej więcej do 4 grudnia.
0: Po 6 grudnia natomiast wodociągi leszczyńskie planują rozpocząć wymianę przyłączy do domów po stronie wschodniej. Wciąż jednak planujemy imprezy na terenie rynku, podkreśla Lucyna Gbiorczyk.
2: Planujemy, aby tak jak w roku ubiegłym, jak 2 lata temu, działała tam nasza piękna nowa choinka. W dniach od 4 do 6 grudnia chcemy zorganizować jarmark świąteczny. Już teraz zapraszamy mieszkańców, aby rezerwowali czas, aby byli z nami w te dni na leszczyńskim rynku.
0: Od nowego roku natomiast ma być wymieniana sieć gazowa po stronie wschodniej. Prace mają potrwać do końca lutego. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Leszna.
1: Informacje z Wielkopolski.
0: Trzcianka, Swarzędz, Żgów i Wilczyn, Poznań, a także klasztor franciszkanów właśnie w Poznaniu. To laureaci 5. jubileuszowej edycji plebiscytu Łączy nas Wielkopolskie, organizowanego przez marszałka województwa wielkopolskiego. W tej edycji oddano 23 401 głosów, to ponad 2 razy więcej niż w ubiegłym roku. Mieszkańcy regionu wybierali najbardziej wartościowe unijne inicjatywy w 5 kategoriach tematycznych. O miano najlepszych rywalizowało aż 20 różnorodnych projektów.
1: Informacje z kraju.
0: Drugie podejście do ustawy wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych. Pierwszą wersję zawetował na początku roku prezydent Karol Nawrocki. Wczoraj późnym wieczorem ustawę przyjął Sejm. Zezwala ona na blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym m.in. przypadków nawoływania do przemocy. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy nie wyobraża sobie, by Karol Nawrocki tym razem podpisu pod ustawą nie złożył.
3: Pan prezydent raz zawetował. Mamy doświadczenie, że czasem pan prezydent raz wetuje, a potem idzie porozum do głowy, więc ja namawiam pana prezydenta, żeby tym razem poszedł porozum do głowy, żeby tę ustawę podpisał. Dlaczego? Dlatego, że internet to nie jest bezpieczne miejsce. W internecie są treści, które mogą nawoływać do nienawiści, mogą nawoływać do przemocy, które mogą zagrażać naszemu bezpieczeństwu.
0: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości wczoraj w Sejmie wstrzymał się od głosu. Dziś mówił, że prezydent powinien podpisać ustawę, ale nie wszystkie zawarte w niej regulacje są słuszne.
4: Myślę, że podpiszę, aczkolwiek tam no, nie wszystko jest dobre w tej ustawie. Trzeba pamiętać o tym. Nie wszystko jest dobre, bo jednak jest ta wartość wolności. Musimy pamiętać o tym i można blokować całe domeny, także i z treściami legalnymi. To nie jest dobre. Tu trzeba uważać na to. Natomiast no, czasami trzeba zważyć, która wartość jest ważniejsza, co jest ważniejsze. To już będzie decyzja pana prezydenta.
0: Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przygotował resort cyfryzacji. Jej celem jest wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Miało być 15 stopni na termometrach i to już właśnie o 15, ale okazuje się, że no jednak chyba rtęć tutaj się nie postara póki co, bo 14 stopni i na tym poziomie wydaje się, że już temperatura wyżej się nie wzniesie dzisiaj w termometrach w stolicy Wielkopolski, bo o 17 to już ma być 13 stopni, o 18 12, no a najchłodniej to będzie około północy i około godziny 1 nad ranem, wtedy 11 stopni pokażą termometry. W nocy będzie trochę deszczu, ale będą też chmury. No ale będą też przejaśnienia, tylko nie w nocy. One jeszcze w ciągu dnia się pojawią, w nocy po prostu będzie ciemno, więc ciężko mówić o jakichkolwiek przejaśnieniach, prawda? No oczywiście, no przecież jak, ale dobra jakość powietrza i to cieszy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Zachmurzenie to będzie dzisiaj aż 87% nieba w chmurach. No ale ktoś te może 13% gdzieś zobaczy.
1: No będzie miał duży problem. No, musi mieć lupę.
0: 13% i macie błękit. A ja widzę za oknem błękit. Proszę bardzo, u nas jest kawałek z tych 13%.
1: Oj, zawsze się musisz wyróżnić. No.
0: Lilia Ładarka, Arkadiusz Szymański.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kto wyhodował największą pyrę? A kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach. Podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Czy ktoś z was ma jeszcze w domu jakieś listy z przeszłości? Listy tradycyjne, na kartkach napisane, na papeteriach. Znaczy na takim papierze z papeterii wyciągniętym. Myślę, że młodzież w ogóle nie wie, co to jest papeteria. Kompletnie. Nie, żebym teraz umniejszał, że oczywiście młodzież to gorzej, a starsi to wiedzą lepiej, jak wygląda życie. Tylko, że dzisiaj, kochani, jest Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. No i tak sobie wyobrażam, że młodzież może w ogóle nie wiedzieć, czym są listy. Czym to są w ogóle korespondowanie za pomocą listów, a nie maili i SMS-ów? No bo chyba to jest znak naszych czasów, że taka krótka wiadomość tekstowa, bez żadnego rozwiniętego stylu, tylko jakieś chociażby emotikony, jakieś skróty myślowe dołączone do takiej krótkiej, która w nazwie już ma być krótka, wiadomość tekstowa. No tak to ma teraz wyglądać chyba. Jeśli macie jakieś listy gdzieś tam, może schowane, no to są takie pamiątki, które są bardzo cenne, wręcz bezcenne dzisiaj, no bo tego się już dzisiaj chyba nie praktykuje w ogóle. Czy widział ktoś z was papeterię jakąś gdzieś w sklepie, żeby kupić? Na przykład nabyć papeterię i, no nie wiem, ja chyba nie pamiętam, żebym w ostatnich kilkudziesięciu latach widział papeterię gdzieś w sklepie do kupienia.

No i proszę, Natalia napisała, że ostatnio widziała papeterię w Nowym Sączu. Do nabycia pewnie. No a tutaj Marcin ze Śremu donosi, że w Śremie więcej niż 13% błękitnego nieba. Brawo!

Ależ to jest piękny utwór. Sylwia Grzeszczak i Marcin Piotrowski, czyli Liber, napisali tekst do tej piosenki. Sylwia Grzeszczak napisała muzykę, no i jest to utwór, który naprawdę chwyta za serce. Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest i takie małe szczęścia to czasami znalezione w szafce, w szufladzie gdzieś listy. Pachnące jeszcze czasami, bo niektórzy piszą, że spryskiwali te listy i papeterie rozmaitymi zapachami, żeby jeszcze większy był przekaz tych informacji w takiej korespondencji. No i cóż jest w takiej emotikonce wysłanej? Nic. A w takim liście? Proszę bardzo. Ile tam rzeczy można zawrzeć? I to no naprawdę można było się rozpisać i ubogacić ten przekaz dużo bardziej niż taką krótką wiadomością tekstową, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia. Ja wiem, że to znak naszych czasów, ale daliście wyraz temu przed momentem w wiadomościach krótkich, które przysyłacie na temat listów tradycyjnych. Bardzo wam za to dziękuję, bo to się okazuje, że jednak te tradycyjne listy, tradycyjna korespondencja no ma też swoich fanów i może dzisiaj już tak nie wysyłamy jej, ale jednak nostalgia została, prawda? No prawda, że została, oczywiście, że tak.

0: Reklama.
1: Wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva Seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Nożownik z Szamotuł był pod wpływem narkotyków. W Poznaniu ruszył program bezpłatnej pielęgnacji nagrobków. Wielkopolski sanepid rozpoczyna ważenie plecaków. Postrzelony napastnik w Szamotułach był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje na temat wczorajszej interwencji w okolicach rynku. Policjanci zostali wezwani do 34-letniego mężczyzny, który chodził z nożem i budził strach wśród przechodniów. Gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, mężczyzna próbował ich zaatakować. Policjanci użyli paralizatora, jednak ten okazał się nieskuteczny, więc oddali strzały z broni. Komendant wojewódzki policji w Poznaniu, nadinspektor Tomasz Olczyk, nie chciał dziś przesądzać o winie funkcjonariuszy.
3: Trudna interwencja, którą musieli realizować policjanci. Jeszcze w dalszym ciągu są analizowane materiały i jednocześnie zbierany materiał poglądowy, który da pełną ocenę zaistniałej sytuacji. Na tą chwilę ja nie dostrzegam jakichś nieprawidłowości w działaniach moich funkcjonariuszy. Natomiast pozwólcie, że na tą ocenę przyjdzie czas.
2: Wczoraj na miejscu interwencji przypadkowo postrzelony został także przechodzień. Jeszcze tego samego dnia po opatrzeniu wyszedł ze szpitala.
1: Informacje z Poznania.
2: Miasto Poznań we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną Poznanianka realizuje bezpłatny program porządkowania nagrobków. Usługa jest skierowana do seniorów od 80 roku życia oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które opłacają podatki w stolicy Wielkopolski. O tym, co wchodzi w skład usługi, mówi Waldemar Chyla ze Spółdzielni Socjalnej Poznanianka.
4: Skład takiej usługi jest mycie, szorowanie wodą nagrobka, płyty, zamiatanie, sprzątanie obumarłych kwiatów, zniczy, pielenie dookoła. Tak, jest tam zakres usług, z których senior może wybrać, jakie potrzebuje. Dodatkowo, jeśli są jakieś problemy ze znalezieniem nagrobka, to też mamy też taką usługę asystencką związaną właśnie z odnalezieniem nagrobka.
2: Największe zainteresowanie jest przed Dniem Wszystkich Świętych.
4: Około 90% usług właśnie wykonujemy w okolicy września i października. Chcemy właśnie, bo to jest taka usługa, która z jednej strony i dla seniorów, i dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest bardzo ważna, żeby zatroszczyć się o grupy bliskich. I tutaj większość tych usług wykonujemy.
2: Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie przez infolinię Poznań Kontakt. Ze względu na roczny limit około 200 nagrobków i duże zainteresowanie przed 1 listopada, warto zapisać się jak najszybciej.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Wielkopolski sanepid rusza z październikowymi kontrolami plecaków. Pracownicy od przyszłego tygodnia będą przychodzić do szkół i ważyć tornistry uczniów. Rzeczniczka wielkopolskiego sanepidu Wiesława Kostuj przypomina rodzicom, by na bieżąco sprawdzali, co ich pociechy pakują do szkoły.
5: Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co dzieci do tego plecaka wrzucają. Czyli te wszystkie niepotrzebne rzeczy, czy podwójne piórniki, jakieś zabawki, to warto skontrolować u dzieci i rzeczywiście porozmawiać z dzieckiem, że to nie jest potrzebne i podwyższa wagę tornistra.
2: Plecak nie powinien ważyć więcej niż 15% masy ciała ucznia. W większości szkół uczniowie mają do dyspozycji także szafki, w których mogą zostawić rzadko używane podręczniki czy strój i buty na wychowanie fizyczne. Sanepid przypomina, że dobry tornister powinien mieć usztywnione plecy i szerokie regulowane szelki oraz być dostosowany do wzrostu dziecka.
1: Informacje z kraju.
2: 16-letnia mieszkanka Legnicy została rano zatrzymana przez policję w związku z postem zawierającym groźby karalne, opublikowanym za pośrednictwem komunikatora internetowego. Nastolatka tłumaczyła, że miał to być tylko żart. O jej dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Policjanci podkreślają, że podobne wpisy mogą mieć poważne konsekwencje i każda informacja o możliwym zagrożeniu jest natychmiast sprawdzana. Funkcjonariusze działają też w rejonie placówek oświatowych. Apelują do rodziców i opiekunów, by rozmawiali z dziećmi o odpowiedzialności za treści publikowane w internecie i skutkach pozornie niewinnych żartów.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: No i wygląda na to, że rtęć nam się zatrzymała w trybie dziennym. Czyli tak, dzisiaj 14 stopni maksymalnie na termometrach. Jutro też na termometrach w Poznaniu maksymalnie 14 stopni. W niedzielę, zgadnijcie, jaka temperatura na termometrach? 14 stopni. No i co dalej mam powiedzieć? No poniedziałek widzę, co prawda. W poniedziałek ma być 13. No to ja chyba jednak wolałbym te 14. Mimo wszystko. Ale w sobotę i niedzielę opady deszczu spodziewane. To będą co prawda przelotne opady deszczu, będą też przejaśnienia, no ale warunki biometeo popsują się, w nocy już będą niekorzystne, jutro też będą niekorzystne, pojutrze będą niekorzystne, a może w poniedziałek będą? No w końcu poniedziałek to jest jeden z ulubionych dni. To na pewno w poniedziałek biometeo będzie korzystny. No na pewno, na bank.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Chociaż jak ma się taką pracę, jaką się lubi i się kocha, to tak naprawdę poniedziałek wcale nie jest straszny, prawda?
1: Pewnie, że tak.
0: Pewnie, że nie. Oczywiście. No, że tak czy nie? No właśnie, w języku polskim to jest to ciekawe, że jak zadajesz pytanie z tezą przeczącą, to możesz na nie odpowiedzieć tak albo nie. A we francuskim tak na przykład już nie jest, widzisz? Francuzi mają na to, jak zapytasz kogoś, czy ty nie jesteś Polakiem, a chciałbym odpowiedzieć, że jestem, to nie odpowiadam oui, tylko odpowiadam si. Oni mają osobne słowo na to.
1: Dlatego zostańmy przy tym, że poniedziałek jest fajny, jeśli ma się fajną pracę.
0: No tak, dobrze. I myślę, że wielu z was też ma podobnie. Moi drodzy, w nocy będzie deszcz, ale będzie to tylko przelotny deszcz. Jutro będzie deszcz, ale będzie to przelotny deszcz. W niedzielę będzie deszcz, ale będzie to przelotny deszcz. I porywy wiatru zaimponują. W nocy 40 km na godzinę, jutro 50 km na godzinę, a w niedzielę nawet 60 km na godzinę. Nawet takie porywy wiatru. No naprawdę, czapki z głów i parasole na lewą stronę.
1: Poczułam się porwana.

0: Święty José María Escrivá. Pielęgnuj żywe nabożeństwo do Matki Bożej. Ona umie szlachetnie odwzajemnić podarunki, które jej składamy. Nadto, jeśli odmawiasz codziennie z duchem wiary i miłości Różaniec Święty, Pani postara się poprowadzić Cię bardzo daleką drogą swego Syna.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

No już trochę ten przepis obowiązuje, że pieszy zbliżając się do przejścia dla pieszych już ma pierwszeństwo i kierowca musi ustąpić mu pierwszeństwa w przejściu przez to przejście dla pieszych. No ale czy macie coś takiego, że jeśli jesteście pieszym, że dziękujecie kierowcy za to, że się zatrzymał? No, ja często tak mam, a jak jestem kierowcą, to też nie ukrywam, że uśmiecham się zawsze do tych osób, które mi machają, że ustąpiłem przejścia. W końcu przepis mówi jasno, że jeśli pieszy zbliża się do przejścia dla pieszych, no to my już jako kierowcy mamy ustąpić mu pierwszeństwa. No ale jeśli pieszy jeszcze dziękuję za coś takiego, no to chyba jest bardzo miły gest. 23 minuty po godzinie 16. O 16.30 będę miał kilka propozycji kulturalnych dla Was. W zasadzie to będą propozycje na spotkanie z kulturą, do którego chcę Was zachęcić, bo być może coś z tego wybierzecie.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
8: 16.30 na zegarze, serwis kulturalny króciutki, więc biegniemy szybko, żeby kilka propozycji wam przekazać. No, konkurs trwa, międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Jeden z najstarszych, najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń artystycznych w Polsce, o światowej renomie. Rozpoczęty wczoraj, dzisiaj przesłuchania pierwszego etapu, no i one potrwają aż do 12 października, więc tak będzie trwał pierwszy etap. Potem od 13 do 15 października przesłuchania drugiego etapu, 17 do 18 października przesłuchania trzeciego etapu, do 22 października będą przesłuchania czwartego etapu, 23 października będzie gala i koncert laureatów, 24 października będzie drugi koncert laureatów, a 25 października trzeci koncert laureatów i to już w stolicy w Warszawie się odbędzie. Moi drodzy, jeśli chodzi o to, co będzie się działo podczas pierwszego etapu, uczestnicy wykonają kaprys, wybrany kaprys Henryka Wieniawskiego oraz jeden z utworów lub grupy utworów kompozytora. Zagrają również utwór lub utwory z epoki od baroku do współczesności na skrzypce solo lub z fortepianem. Tak będzie wyglądał przebieg tego pierwszego etapu. Jeśli chcecie się wybrać, myślę, że warto, no bo nie co dzień mamy tak wielką imprezę, tak wielkiej rangi imprezę właśnie w Poznaniu. Spektakl. Spektakl gościnny. Do zobaczenia za rok. Anita Sokołowska i Paweł DeLong. To będzie komedia romantyczna i na tę komedię zaprasza dzisiaj Kino Teatr Apollo o godzinie 17.30, ale także jeśli ktoś nie może o 17.30 być, to jeszcze o 20.30 też ten spektakl w Kino Teatrze Apollo będzie można zobaczyć. Prześwity to natomiast spektakl teatralny w przestrzeni Centrum Szyfrów Enigma. Tak, w Muzeum Szyfrów Enigma spektakl inspirowany życiem Henryka Zygalskiego i ten spektakl dzisiaj o godzinie 18 właśnie tam w Centrum Szyfrów Enigma. Do zobaczenia. Kolejna propozycja to spektakl Deszczowa Piosenka. To już teatr muzyczny w Poznaniu. Zaprasza na godzinę 19. Dzisiaj na tą skropioną deszczem inscenizację. No i jeszcze o godzinie może 20. Możecie się wybrać na zwiedzanie zamku w ciemnościach, ale z latarkami. Tak, to dzisiaj zwiedzanie Zamku Cesarskiego, jedynie takiej budowli w tej części Europy. Możecie go dzisiaj zwiedzać z przewodnikiem od godziny 20. O 20 z biurka w holu wielkim CK Zamek i stamtąd wyruszacie z latarkami zwiedzać tę wyjątkową budowlę w naszym mieście. To był serwis kulturalny.
6: Radio Emaus na dobre popołudnie.
8: No i teraz u nas zagra grupa Oasis. Wonderwall, tak nazywa się ten utwór.

To była grupa The Corrs w utworze Runway, a za chwilę zagramy po polsku i to będzie człowiek, który wypełnia stadiony. Ale nie tylko on, bo ostatnio okazuje się, że polska muzyka jest naprawdę też potrzebna, bardzo potrzebna młodym ludziom, którzy chcą przychodzić na koncerty, chcą wypełniać sale koncertowe, chcą wypełniać stadiony dla polskich wykonawców. I taki wykonawca za chwilę się tutaj pojawi. To będzie Dawid Podsiadło, Na Błysk. Tytuł utworu Na Błysk i właśnie on zaśpiewa u nas na antenie. A potem jeszcze myślę, że zdążymy zagrać Tina Turner i może Christina Aguilera jeszcze zdąży coś zaśpiewać o jakimś dżinie w butelce.

słuchacz napisał, jak to jest zwiedzać ten zamek cesarski w Poznaniu z latarkami. No powiem ci, słuchaczu drogi, niepodpisany, nie wiem, słuchacz podpisany tylko, że nie wiem, jak się zwiedza zamek z latarkami, bo akurat byłem na tym zwiedzaniu zamku cesarskiego w Poznaniu, ale na tym dziennym zwiedzaniu, nie z latarkami. A dzisiaj zwiedzanie o 20 z latarkami naszej budowli w centrum miasta, cesarskiego zamku. No i można to zrobić z latarkami. Latarki są pewnie na miejscu, ale jak weźmiecie swoją, to pewnie też nic się nie stanie. Właśnie, czy tu są latarki na miejscu? Warto by to sprawdzić. Nie, trzeba zabrać swoją. O, to ważna informacja. Pamiętaj o latarce, jest taka informacja, więc zabierzcie swoją latarkę, bo wtedy tylko będziecie mogli zwiedzić ten zamek, bo bez latarki to raczej ciężko by tam było cokolwiek obserwować, bo będzie ciemność. O 20 to się wszystko zaczyna, w holu zamku jest zbiórka i zwiedzanie zamku z latarkami, zamku cesarskiego z latarkami. Swoją latarkę trzeba wziąć, to ważne. Czy w zamku można znaleźć butelkę, a w środku gina, zaklętego gina takiego? No nie wiem, ale za chwilę na ten temat wypowie się nie kto inny jak znakomita Christina Aguilera, świetna wokalistka.

0: Reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Dobraj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Rowery elektryczne oraz hulajnogi elektryczne pod lupą wielkopolskich policjantów. Na Starym Rynku w Poznaniu powstał dywan z wrzosów. Nie ma dowodów na to, że ataki w szkołach były powiązane. Rowery elektryczne oraz hulajnogi elektryczne pod lupą wielkopolskich policjantów. W ostatnią środę funkcjonariusze prowadzili kontrolę na terenie całego województwa. Więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, w działaniach udział wzięło ponad 360 policjantów, którzy skontrolowali blisko 1630 użytkowników rowerów elektrycznych, hulajnóg, a także prawie 800 kierowców. Podczas kontroli ujawniono 1500 wykroczeń, 19 kierowców wsiadło za kółko bez prawa jazdy, a 34 było nietrzeźwych. Oprócz tego funkcjonariusze sprawdzali, czy użytkownicy hulajnóg jadący po chodniku nie poruszali się szybciej niż piesi. Warto zaznaczyć, że od stycznia do lipca obecnego roku w Polsce doszło do 828 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Na Starym Rynku w Poznaniu powstał dywan z wrzosów w kształcie koziołków. Akcja ma przypomnieć o trwającym głosowaniu w poznańskim budżecie obywatelskim, o czym mówi dyrektor gabinetu prezydenta Poznania Patryk Pawełczak.
3: Dalszą promocję i zachęcanie do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Jesteśmy w trakcie głosowania. Wczoraj już ponad 10 tysięcy mieszkańców naszego miasta swoje głosy oddało, ale chcemy mieć jak największą frekwencję. W tym roku takim hasłem budżetu obywatelskiego jest zakiwajmy dla Poznania. Pomysły już zakiełkowały w głowie poznaniaków, no i niech teraz rozkwitają, wybierajmy najlepszy projekt.
1: Mieszkańcy oraz turyści spacerujący po rynku mogli podziwiać gotową kompozycję, ale też pomóc przy jej układaniu. Co ważne, sadzonki po zakończeniu wydarzenia trafią bezpośrednio w ręce poznaniaków, stając się pamiątką tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
1: Klub Książki Łacina zaprasza 10 października na spotkanie klubu, którego gościem będzie dziennikarz i pisarz Michał Potocki, autor książki Malta, Święci i Diabły. Autor pokazuje wyspę naznaczoną kolejnymi falami podbojów, religijnych tarć i politycznych napięć. To opowieść o miejscu, przez które przewinęli się Fenicjanie, Arabowie, Joannici i Brytyjczycy, pozostawiając ślady widoczne do dziś w architekturze, kulturze i języku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15, a po prowadzi je Majk Urbaniak, redaktor naczelny Dynksa. Wstęp wolny.
0: Informacje z kraju.
1: Nie ma twardych dowodów na to, że ostatnie ataki w szkołach były powiązane, powiedział szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. Minister odniósł się do wydarzeń z ostatnich dwóch dni w Ostrołęce i Podwyżkowem oraz udaremnionego ataku w sierpcu.
4: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, że informacje, które pojawiają się, że jest coś takiego, na dziś nie znajdują potwierdzenia w tym materiale, który został zebrany, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności. CBZC cały czas pracują jeszcze nad nośnikami, które zostały zabezpieczone, ale na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających to, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych, jeden potencjalny, ze sobą się kontaktował.
1: Potencjalne powiązania sprawców są przedmiotem śledztwa. Policja będzie sprawdzała ich kontakty.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: No to, moi drodzy, 22 stopnie Celsjusza teraz na termometrach, ale w San Diego, bo w Poznaniu to niestety taka temperatura nieobecna, tylko 13 stopni. Za to u nas znakomita jakość powietrza. Dobra jakość powietrza, może nie znakomita, nie przesadzajmy, ale dobra. No i jeśli chodzi o wiatr, porywisty, ale będzie jeszcze bardziej porywisty, bo dzisiaj porywa z prędkością 40 km na godzinę, jutro będzie porywał z prędkością 50 km na godzinę. W niedzielę będzie porywał z prędkością 60 km na godzinę. No i pytanie, w takim razie w poniedziałek? Skoro tak, to w poniedziałek co? 70 km na godzinę? Nie, no chyba taki ciąg nie zostanie zachowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No więc tak, 22 stopnie w San Diego. Szanse na opady są 5% szans na opady w San Diego. Maksymalnie temperatura dzisiaj w San Diego dojdzie do 26 stopni Celsjusza. A jeśli chodzi o to, czy weekend będzie piękny w San Diego, będzie padać. Sobota będzie pochmurna i deszczowa, niedziela będzie pochmurna i deszczowa, ale za to temperatury w granicach 20-25 stopni. To gdybyście byli w San Diego, no i tam też uwaga, ostrzeżenie przed burzą tropikalną. Taka tam ma się zdarzyć, więc jeśli bylibyście w San Diego albo w jego okolicach, to uważajcie na siebie. Wybierasz się na weekend do San Diego?
1: Nie, myślę, że zdenerwowałeś już wystarczająco i mnie, i naszych słuchaczy prognozami pogody z San Diego. Nie wybieram się.
0: Ja myślałem, że może jednak. To porozmawiamy jeszcze o tym.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: W czasie swojej publicznej działalności Jezus był człowiekiem sukcesu. Szli z Nim oddani uczniowie, a za Nim tłumy. Rozmnażał chleb, uzdrawiał, wyrzucał złe duchy. Nie brakowało jednak ludzi, którzy podważali Jego uczciwość i raz po raz żądali dowodów. Może ich złośliwość była podszyta zazdrością, a ta wynikała z poczucia bycia gorszym. Niewiarę we własne zdolności zakrywali podważaniem czyichś. Czy są osoby, których osiągnięcia podważam? Dlaczego?
0: Radio Emaus. Dobre radio.

koncert studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu. Nowe w muzyce, taki tytuł ma ten koncert. Odbędzie się już w niedzielę o godzinie 17 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Łaski Bożej przy ulicy Ozbozowej 5. I ten koncert, który rozpocznie się o godzinie 17, zainauguruje 24. Ekumeniczne Święto Biblii. To święto potrwa aż do niedzieli, do 18 października. No i między innymi będą wykłady, będą spotkania, będą nabożeństwa ekumeniczne. Będzie też koncert, na który zaprasza Aula Nowa Akademii Muzycznej w niedzielę o godzinie 18. Na koniec koncert zespołu TGD. No ale myślę, że to jest też idealny czas, żeby poznać Kościół Polski Autokefaliczny Prawosławny, Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polsko-Katolicki, Kościół Zielonoświątkowy, Wspólnotę Genesis i Wspólnotę Koinonia Kościoła, Chrześcijan Baptystów w Poznaniu, bo to oni wszyscy tworzą wspólnotę chrześcijan zgromadzoną w ramach 24. Ekumenicznego Święta Biblii. I to Ekumeniczne Święto Biblii rozpoczyna się już 11 października w niedzielę.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Po reklamie.
6: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Zazwyczaj, jeśli coś umyka waszej uwadze, to odsyłam was do podsumowania dnia, które w danym dniu jest o godzinie 18. I dzisiaj też takie podsumowanie dnia będzie. Lilia Łada o 18 pojawi się tutaj w studiu Radia Emos i przedstawi najważniejsze informacje mijającego dnia. Ale dzisiaj jest jeszcze dodatkowo piątek. I piątek ma to do siebie, że o godzinie 20.10, tuż po serwisie Radia Watykańskiego, pojawi się tutaj Ania Hajduczek. I Ania Hajduczek zrobi podsumowanie całego tygodnia. Suma tygodnia dzisiaj o godzinie 20.10 na naszej antenie i to będą najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w tym tygodniu. Na pewno Ania o nich nie zapomni, a wy, drodzy słuchacze i słuchaczki, będziecie na bieżąco z tym, co się w minionym tygodniu wydarzyło. Ale do tego czasu mamy jeszcze sporo muzyki. Za chwilę na scenę wejdzie grupa Queen, ale nie sama. Koncertowo zagra razem z Davidem Bowie i myślę, że to jest wyjątkowe towarzystwo. No i może zagrajmy w takim razie Under Pressure. I to będzie David Bowie w towarzystwie grupy Queen.

No i to jest bardzo dobre pytanie, które zadał nasz słuchacz Tadeusz, bo spytał mnie, skąd ja wiem, jakie są warunki biometeo. No to ja odpowiedziałem, że z doniesień z naszych synoptyków. A skąd synoptyk wie, że akurat warunki biometeo są niekorzystne? No i tu już pojawiły się schody, więc zakładam, że synoptyk bierze pod uwagę inne czynniki w stylu ciśnienie atmosferyczne, warunki pogodowe, czy tam wieje wiatr, czy na przykład, no, mogą być różne czynniki, które są brane pod uwagę. No i czy nas to rozdrażnia, czy nie? I na przykład ktoś, bo tutaj słuchacz pyta, czy jak ktoś lubi wiatr, to czy mu wiatr przeszkadza porywisty? No, mi nie przeszkadza na przykład, ja nawet, mi nawet fryzury nie rozwieje, bo za bardzo bujnych włosów nie mam, w zasadzie grzywkę to mam chyba śladową, albo w ogóle nie mam grzywki, gdzieś mi się kończy na ciemieniu grzywka, więc tak naprawdę to można by tu pożartować sobie nieco, więc to pewnie jest bardzo względne, jak to jest z tymi warunkami biometeo, no ale może kiedyś zaproszę do studia, do spotkania przy kawie jakiegoś synoptyka i on mi wyjaśni, jak to się sprawdza, że biometr jest niekorzystny. Przecież ktoś może lubić wysokie ciśnienie atmosferyczne, a ktoś może lubić niskie. No to różnie to odczuwamy przecież, prawda? No chyba, że się mylę. Nie, no trzeba spytać eksperta, trzeba.

0: No i kończy się ten dzisiejszy dzień nasz tutaj antenowo i za chwilę Lilia Łada podsumuje dzisiejsze serwisy informacyjne. Co się wydarzyło najważniejszego w ciągu dnia? Na pewno o niczym nie zapomni, to wszystko za chwilę usłyszycie. Podsumowanie dnia u nas na naszej antenie już za kilka sekund i Lilia Łada, już ją widzę na horyzoncie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Koncerty, spotkania, debata ekumeniczna i modlitwa w duchu Teze. To wszystko podczas 24. Ekumenicznego Święta Biblii, które rozpoczyna się w najbliższą niedzielę. Tegoroczna edycja przebiegnie pod hasłem „Oto wszystko czynię nowe”. Jego znaczenie tłumaczy współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej z Kościoła Rzymskokatolickiego, ksiądz dr Tomasz Siuda.
2: To jest z Księgi Apokalipsy, zaczerpnięte hasło, temat naszych spotkań. Nam bardzo mocno pokazuje właśnie aktualność słowa. To Bóg powiedział, oto wszystko czynię nowe, czyli patrzymy na to, co jest dzisiaj, dotyka naszego serca, naszej rzeczywistości, trudności, daje nam nadzieję, bo chcemy się wsłuchać to w słowo i popatrzeć przede wszystkim poprzez teraźniejszość w przyszłość.
1: Słowo będziemy chcieli przekazać także przez muzykę, dodaje ksiądz superintendent z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Sławomir Rodaszyński.
3: Dlatego już 11 w niedzielę zapraszamy na koncert studentów i absolwentów Akademii Muzycznej. Koncert o godzinie 17 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy Obozowej 5, a taką klamrą końcową to jest wyjątkowy koncert znanej grupy chrześcijańskiej od wielu lat TGD, który odbędzie się w Auli Nowa Akademii Muzycznej o godzinie 18, to jest niedziela. Na te wszystkie wydarzenia muzyczne i nie tylko jest wstęp wolny.
1: Ekumeniczne Święto Biblii potrwa do 18 października. Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie Archidiecezji Poznańskiej.
4: Rozbierana będzie kostka brukowa w pasie o szerokości około 8, może nawet do 10 metrów i jako pierwsze na placu budowy działać będą wodociągi leszczyńskie. Będzie wymieniana główna sieć wodociągowa. Te prace potrwają mniej więcej do 4 grudnia.
1: Mówiła Lucyna Gbiorczyk z Leszczyńskiego Magistratu, ponieważ to już ostatnie dni leszczyńskiego rynku w obecnym stanie. 19 października rozpoczną się pierwsze prace remontowe. Po 6 grudnia natomiast wodociągi leszczyńskie planują rozpocząć wymianę przyłączy do domów po stronie wschodniej. Jednak na rynku wciąż będą się odbywać imprezy.
4: Planujemy, aby tak jak w roku ubiegłym, jak 2 lata temu, działała tam nasza piękna nowa choinka. W dniach od 4 do 6 grudnia chcemy zorganizować jarmark świąteczny. Już teraz zapraszamy mieszkańców, aby rezerwowali czas, aby byli z nami w te dni na leszczyńskim rynku.
1: Od nowego roku natomiast ma być wymieniana sieć gazowa po stronie wschodniej. Prace mają potrwać do końca lutego. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Leszna.
0: Informacje z Poznania.
1: Międzynarodowe targi poznańskie opanowali seniorzy. Dziś oficjalnie rozpoczęły się targi Viva Seniorzy. Uczestnicy biorą udział w spotkaniach z policjantami, malują drewniane dekoracje i uprawiają jogę. Seniorzy, którzy przyszli dziś na imprezę, oceniają, że jest ona dobrze przygotowana.
5: Czemu przyjechaliśmy? To znaczy my, nie jako szefowa.
6: Z ciekawości, ale żeby się poinspirować.
7: Osoby, które prowadzą stoiska, też doradzają, podpowiadają. No, warto podchodzić, bo czegoś można się dowiedzieć.
6: Ciekawią nas też aktywności, które będą się działy na scenie, czy panele dyskusyjne.
1: Swoje stoisko przygotowała m.in. Wielkopolska Izba Lekarska, której przedstawiciele rozmawiają z seniorami o zdrowiu. Mówi Bartosz Łojewski z Izby.
8: Przypominamy o tym, że ta profilaktyka jest bardzo ważna. Mamy kilka konsultacji, analizę składu ciała, pomiary ciśnienia, no i konsultacje kardiologiczne z profesorem Mitkowskim, a więc wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie.
1: Targi Viva Seniorzy potrwają do jutra.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Wielkopolscy policjanci pracują nad bezpieczeństwem dzieci w szkołach, zapewnił komendant wojewódzki Policji w Poznaniu, nadinspektor Tomasz Olczyk. W Wielkopolsce doszło do 4 zatrzymań. Podejrzanymi są nastolatkowie w wieku od 14 do 16 lat.
9: Sytuacja w Poznaniu, sytuacja w Koninie, w Międzychodzie, gdzie chociażby w wyniku czynności policjantów została zabezpieczona maczeta i nóż. W Koninie jeden młody człowiek nagrywa się do przestrzeni medialnej, wykorzystując tą całą sytuację i nawołując do tego, że popełni zbrodnie, wywołując oczywiście odpowiednią poczucie agresji, wywołując strach w oczach innych.
1: Funkcjonariusze podejmują dodatkowe działania w zakresie ochrony dzieci. Oznacza to więcej policjantów w wielkopolskich szkołach.
10: Przypominam tylko, że szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Wielkopolsce jest 2,5 tysiąca. Więc taki jest cel, aby moi policjanci dotarli do każdej z tych placówek, rozpytali pracowników, pedagogów, czy wszystko jest w porządku, czy ewentualnie mają jakieś swoje uwagi, którymi mogliby się podzielić, ale to tylko po to, żebyśmy mogli później wypracować odpowiednie systemy i je wdrożyć w życie, żeby było bezpieczne. stycznia.
1: Wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski poinformował natomiast, że w jednej placówce w województwie zostały odwołane dzisiaj zajęcia. Kuratorium apeluje o niepowielanie fake newsów.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
1: Klub Książki Łacina zaprasza 10 października na spotkanie, którego gościem będzie dziennikarz i pisarz Michał Potocki, autor książki Malta, Święci i Diabły. Autor pokazuje wyspę naznaczoną kolejnymi falami podbojów, religijnych tarć i politycznych napięć. To opowieść o miejscu, przez które przewinęli się Fenicjanie, Arabowie, Joannici i Brytyjczycy, pozostawiając ślady widoczne do dziś w architekturze, kulturze i języku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15, a poprowadzi je Majk Urbaniak, redaktor naczelny Dynksa. Wstęp wolny.
0: Informacje z Poznania.
1: W niedzielę 11 października w całej Polsce i w środowiskach polonijnych będzie obchodzony 26 Dzień Papieski pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Święty Jan Paweł II wciąż inspiruje do bycia uczniami misjonarzami, by odnawiać Kościół i świat oraz być uczniami misjonarzami, napisali o świętym Janie Pawle II biskupi w liście pasterskim zapowiadającym 26 Dzień Papieski. 11 października z tej okazji w poznańskiej katedrze zostanie odprawiona msza święta o godzinie 10.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Reklama.
11: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
12: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
13: Dobraj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Pogoda.
19: Jaka jest ulubiona liczba synoptyków na ten weekend? 14, bo 14 to jest ta wartość, którą dzisiaj maksymalnie widzieliśmy na termometrach w Poznaniu. 14 jutro ma być maksymalnie na termometrach w Poznaniu i 14 ma być także w niedzielę. Deszcz, tak, będzie dzisiaj w nocy się pojawiał, będzie się jutro pojawiał i pojawi się także pojutrze. A jeśli chodzi o przejaśnienia, tak, będą się pojawiać, oprócz nocy w ciągu dnia się pojawią. Trochę słońca będzie w ciągu dnia, więc jutro i pojutrze możemy liczyć na promienie słoneczne, takie lekko dawkowane, no ale też biometr. Ten niekorzystny. Pojawi się i w nocy, i jutro, i pojutrze, i tak z nami pozostanie. W poniedziałek chyba będzie trochę lepiej. No ale to poniedziałek, wiadomo, wszyscy się będą czuli pozytywnie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

chciałem powiedzieć, poszłem wziąć torta. To dlatego tak mówię, że profesor Jerzy Bralczyk się tu niedługo pojawi i on by mnie od razu tutaj zganił, że tak się nie mówi. Słowo o słowie będzie dzisiaj, 15 minut po godzinie 6. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, a tu Radio Emaus oczywiście.

0: Dzisiaj tuż po apelu jasnogórskim audycja przygotowywana we współpracy ze studentami teologii i Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomost. Ta audycja u nas o godzinie 21.10. Dzisiaj na antenie zapraszam w imieniu autorów tej audycji.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
3: Witam Państwa serdecznie. Pani Karolina pisze, że kiedyś uczono ją, że mówi się chłopaki były, ale ostatnio została wyśmiana.

0: na zaużycie takiej właśnie formy, bo koledzy, a więc pewnie chłopaki, twierdzą, że poprawnie mówi się chłopaki byli. A jeżeli ktoś mówi chłopaki były, to jest to regionalizm. Pani Karolina z tym się nie zgadza i zastanawia się, kto ma rację. Mamy takie słowa odnoszące się do ludzi, które w zasadzie przecież jako rzeczowniki męskie powinny się odmieniać zgodnie z odmianą męską osobową, ale jest w nich coś, co sprawia, że stosujemy tutaj trochę inną, właściwie nie tyle odmianę, ale słowa, które z nimi się łączą, są odmieniane tak, jakby ten rzeczownik był niemęskoosobowy. Na przykład chłop. Chłopy były? Może być, ale chłopi byli i to jest też w porządku. Łobuzy. Czy łobuzy przyszły? Czy może łobuzy przyszli? A może łobuzowie? A może łobuzi? Jeżeli mamy taki rubaszny albo negatywny stosunek do mężczyzn, możemy ich nazwać na przykład właśnie łobuzami czy wisusami i wtedy, jeżeli chcemy to jeszcze pogłębić, używamy form, które są niemęskoosobowe. A więc mówimy te łobuzy, a nie ci łobuzy. Te to właśnie niemęskoosobowe. Jeżeli te łobuzy, to pewnie były. I podobnie jest trochę z chłopakami. Mamy chłopców, którzy niewątpliwie byli. Ci chłopcy byli. Mamy chłopaków, które to chłopaki raczej były. Tak przynajmniej mówiło się przez długi czas. Ponieważ chłopak dzisiaj przestało być określeniem negatywnym, chłopaki nie płaczą, prawda? Chłopak jest czymś zupełnie w porządku, mam chłopaka i tak dalej, to istnieje tendencja do tego, żeby umęskoosobowić tego chłopaka i powiedzieć, że chłopak, ten chłopak był ci chłopacy, no właśnie, czy ci chłopacy. Niektórzy tak mówią, ci chłopacy byli, ale nie jest to zupełnie poprawne. Jednak jestem za panią Karoliną. Chłopaki to jednak te chłopaki i one raczej były. Ale jeśli nie chcemy narazić się chłopakom, to mówmy chłopcy i tak będzie w porządku.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Ciekaw jestem, czy Hubert Hurkacz pojawi się w audycji Hartowo na Sportowo. No nie sądzę, bo myślę, że Michał też nie spodziewał się, że Hubert Hurkacz pokona Nowaka Djokovicia dzisiaj. Ale może coś tam o tenisie będzie dzisiaj w audycji Hartowo na Sportowo, bo to już za chwilę, tak naprawdę o godzinie 18.30 Hartowo na Sportowo, jak co poniedziałek i jak co piątek, a dzisiaj piątek. No i w związku z tym Michał Bondyra za chwilę się tutaj pojawi i pojawią się tematy sportowe. Hartowo na Sportowo, punktualnie o 18.30 na naszej antenie. Zapraszam w imieniu Michała Bondyry.

0: Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Liga Centralna Piłkarzy Ręcznych rozkręca się na dobre. Niestety póki co nie rozkręca się w niej szczypiorniści Enea WKS Grunwaldu Poznań. Wojskowi, rewelacja z zeszłego sezonu, w 4 spotkaniach nie wygrali ani razu, 3 razy przegrywając, raz remisując. Zdobywanie punktów utrudnia fakt grania wszystkich meczów delegacji w związku z remontem hali na Newtona, twierdzy szczypiornistów. Poza tym kontuzja wyłączyła najlepszego gracza, Krystiana Szostaka. Co dalej w tym sezonie? Czy z Jurandem Ciechanów w kolejnej delegacji uda się podopiecznym Michała Turza przełamać złą pasce? Kiedy zobaczymy Wojskowych wreszcie w Poznaniu? Czy możliwe są jakieś awaryjne wzmocnienia? O to wszystko zapytam dzisiejszego mojego gościa, prezesa Enea WKS Grunwaldu Poznań, Jakuba Pochopnia. Prezes z nami, a więc zaczynamy. Dzień dobry, cześć Kuba.
2: Cześć Michale, witam cię serdecznie.
1: W Żukowie znowu przegraliście po końcówce. Była szansa na remis, karnego nie wykorzystał Kuba Cużytek. Jedno z dwóch waszych największych wzmocnień przed sezonem. Powiedz, dlaczego przegrywacie te końcówki?
2: To pytanie to chyba myślę, że do sztabu i do zawodników. Ja z mojego doświadczenia zawodniczego mogę powiedzieć, że no na pewno to jak organizacyjnie wyglądamy może mieć wpływ na to, plus dojście wielu nowych zawodników. Oni też muszą się przełamać, zdobyć te pierwsze punkty. Na pewno trenuje zespół bardzo mocno. Tutaj trenerzy są zadowoleni, natomiast no, sytuacje meczowe są troszeczkę inne niż sytuacje na treningach i tu ewidentnie na ten moment, no też umówmy się, to były 4 mecze wyjazdowe. Wszystkie na bardzo trudnym terenie. Teraz kolejne 3, chyba na jeszcze cięższych. Aha. Liga Centralna jest po prostu bardzo równą ligą. Myślę, że dlatego jest też tak popularna i chętnie oglądana, bo tutaj po prostu w całej kolejce...
1: Każdy może wygrać z każdym.
2: Do końca ważą się losy meczu, także no... My jesteśmy w sytuacji, gdzie przegraliśmy 4 mecze jedną bramką. Gorzów wygrał 4 mecze jedną bramką i są na pierwszym miejscu.
1: No właśnie. Powiedz mi tak, ale już jakaś diagnoza jest trenera i jakby usiadłeś z trenerem Michałem i gdzieś porozmawialiście, co zrobić, żeby z tym Ciechanowem już było dobrze wynikowo?
2: No po każdym meczu taka diagnoza jest. Zawodnicy dostają później materiał wideo z tym, co zrobili dobrze, co źle, później taką wspólną, także tutaj jeżeli chodzi o warsztat trenera Turza, to nie mam żadnych zastrzeżeń, naprawdę zawsze jest przygotowany do każdego przeciwnika. Analiza po meczu, także
1: zresztą
2: tutaj...
1: Zresztą to jest maniak analiz, także wiem doskonale.
2: I taktyki, także no tutaj nie można trenerowi zabierać. No ja myślę, że to co ostatnio mówiłem do trenera, że to jest trochę taka sytuacja, że to jest ta jedna godzina w tygodniu, kiedy ani ja, ani on nie możemy już nic więcej zrobić. Cała odpowiedzialność jest w rękach zawodników. No i myślę, że oni to czują, wiedzą, jakie są też oczekiwania. Też zauważyłem, że jak tylko w jakiejś cudzysłowie roli faworyta jesteśmy stawiani, to raczej idzie kiepsko, więc liczę, jak teraz jedziemy do Ciechanowa, do Szczecina i do Lubina, gdzie na pewno nie będziemy faworytem tych meczy, to będzie po prostu łatwiej chłopakom zdobyć 3 punkty.
1: Z takiej pozycji underdoga.
2: Dokładnie tak.
1: To jest, wspomniałeś trochę między słowami o tym, że problemy organizacyjne nakładają się na te wyniki. No, myśląc o problemach organizacyjnych, trzeba powiedzieć sobie wprost o braku możliwości trenowania, a przede wszystkim grania we własnej hali. Hali Newtona. Każdy, kto chociaż trochę się szczypiorniakiem interesuje w Poznaniu, wie doskonale, że to jest wasza twierdza. To jest hala specyficzna, to jest hala, która daje, poniesie do zwycięstwa, nawet jak są równe mecze. No to ja moje pytanie jest takie, jak postępują tam prace i kiedy się one wreszcie skończą, żebyście mogli grać u siebie w domu?
2: Z tego, co mi wiadomo, cały czas prace trwają i niestety się wydłużają. Natomiast ja tutaj przekazałem informację do pana przewodniczącego Ignaszewskiego. On rozmawiał z prezydentem Gołkiem. No jasno tutaj powiedzieliśmy, że jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o halę, do końca października. I od listopada po prostu nie mamy już gdzie trenować, więc wydaje mi się, że po prostu wykonawca zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby móc udostępnić nam halę od listopada, no i wtedy będziemy mogli zacząć myśleć.
1: Bo mówimy o termomodernizacji i modernizacji wentylacji, z tego co kojarzę.
2: Dokładnie, dokładnie. No ten zakres prac był ogromny, bo to w całe wakacje, wymiana też stolerki okiennej w całej szkole, także no działo się tam dużo, no wiadomo, przy takiej dużej budowie jakieś obsuwy się też zawsze zdarzają, ale jak ja to mówię, żeby było lepiej, musi być chwilę troszeczkę gorzej, także jakoś sobie radzimy, tutaj bardzo, bardzo nam pomaga Wydział Sportu i Wydział Oświaty, bo nie jest łatwo w Poznaniu o halę pełnowymiarową, umówmy się, i do tego jeszcze jest kwestia związana z klejem, tak? Aha. Nieraz robimy jeden trening i dostajemy od razu...
1: A rozwiń ten temat kleju, o co chodzi w tym kleju?
2: No, piłkarze ręczni używają takiej żywicy, takiego kleju, żeby ta piłka się trzymała ręki, no bo wiadomo, dłonie spocone, jakby tego kleju nie było, no to piłka by latała gdzie chciała, więc przez to, że jest ten klej, możecie Państwo podziwiać te wszystkie spektakularne zagrania, wkrętki i inne cuda, i ta piłka jest w ręku zawodnika. No ale nie da też się ukryć, że on pozostawia ślady. I to jest specyfika tego sportu i dlatego najczęściej jest tak, że pewne hale są dedykowane do piłki ręcznej, tak jak u nas hala C na Posirze, czy na przykład hala Newtona na osiedlu Kopernika. Inne hale, no to jeżeli wchodzą koszykarze, futsaliści, czy na przykład siatkarze, dla nich wejście na taki parkiet od kleju, to oni po prostu nie wiedzą, co się dzieje, nie? Aha. Więc do tego są specjalne płyny, maszyny, trzeba o to dbać, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Także jest to naprawdę duże wyzwanie, no bo już w niejednej hali się spotkaliśmy z tym, że no po jednym treningu już no, podziękowano. Też jest tak, że po treningach chłopacy zostają i ręcznie czyszczą te hale, tak? Bo gdzieś tam jesteśmy gościnnie w Mosinie, czy w Krzesinach, czy w Kleszczewie byliśmy. No codziennie trenujemy w innym miejscu. Więc myślę, że to wszystko ma no niestety jakiś tam wpływ na to, jak się dzisiaj prezentujemy, ale też nie chciałbym do końca usprawiedliwiać tym. Na pewno będzie łatwiej, kiedy będziemy mogli na tym Newtona zagrać. No bo wiadomo, zagramy mecz na wyjeździe, przegramy go, wracasz do domu, tu ten twój kibic cię podniesie.
1: Wesprze i poniesie.
2: 7-8 kolejek na wyjeździe, no to jest no coś specyficznego, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Mhm.
1: Czy w razie czego, gdyby się nie udało do tego końca października, powiedz, jest opcja na rezerwową halę w Poznaniu? Żebyście grali wreszcie u siebie?
2: W tym momencie jesteśmy na rezerwowych halach. Mhm. I z tego co wiem, po prostu od listopada wszystkie te hale, nawet Posiru, mają już najemców wieloletnich, których będą musieli wpuścić. Najprawdopodobniej wrócą z zajęć na dworze. Także my po prostu od listopada nie mamy hali i ja jestem przekonany, że tutaj włodarze i wykonawca zrobią wszystko, żeby po prostu, żebyśmy od 1 listopada mogli wejść na Newtona. Wiem też, że będą dalsze prace na basenie sportowym, także no tam jest co robić i tam można robić, natomiast no Grunwald potrzebuje już tej hali, koniec, kropka, a zwłaszcza, że ten pierwszy mecz, no on będzie w połowie listopada, jakby nam się uda go zrobić, no to będą derby z Wągrowcem, także fajna też będzie inauguracja, nie?
1: No tak, derby z Wągrowcem, no to jest skoro o Nielbie. Finał eliminacji wojewódzkich w Pucharze Polski wysoko wygrany, 42-23 w środę. Skąd ten wynik aż tak wysoki? No bo Nielba przecież jest szósta w tabeli Ligi Centralnej.
2: No muszę tutaj powiedzieć, że myślę, że przeciwnik potraktował szkoleniowo te eliminacje. Też sytuacja była taka, że był to taki mały turniej, w którym musiał Włoszakowice zagrać z Wągrowcem i dopiero zwycięzca tego meczu trafiał na nas, ponieważ Grunwald w zeszłym sezonie był wyżej w tabeli niż Nielba, więc był troszeczkę lepiej, miał rozstawienie. No więc oni skończyli ten mecz, pół godziny mieli przerwy. Główne strzelby z Wągrowca dostały wolne, też nie ma czemu dziwić, no bo dwa mecze w jeden dzień, no to nie są normalne warunki, także no kilku zawodników było z seniorskiego zespołu, natomiast widziałem też w protokole, że Nielba zgłosiła kilku juniorów, dała im szansę, Myślę, że fajne doświadczenie dla nich. Dla nas dobry mecz na to, żeby się przełamać, po prostu poczuć ten smak zwycięstwa, no bo...
1: Taki handicap przed Jurandem? Przed meczem jutrzejszym?
2: Powiedzmy sobie szczerze, chyba nie ma cięższego terenu w tej lidze niż Ciechanów. On przekonał się o tym już w tym sezonie w Spadkowicz Superligi, czyli Zagłębie Lubin. I w zeszłym tygodniu drugi kandydat do awansu, który przegrał, to z Pogoń Szczecin. Także chciałbym powiedzieć, jestem dobrej myśli, że Grunwald jutro po prostu wyjdzie, zawalczy i liczę na to, że zdobędzie punkty, bo jestem przekonany, że jesteśmy w tej lidze w stanie wygrać z każdym. Ale najpierw musimy wygrać ze swoimi słabościami, które się na pewno gdzieś tam pojawiają, bo z tego, co widać i co analizujemy, no to gdzieś te błędy własne i skuteczność przy jednobramkowej porażce, to odpowiedzialność za każdy rzut w meczu, no ma znaczenie. Więc chłopacy, myślę, że to wiedzą i powalczymy z Ciechanowem, no bo taki jest cel, żeby z każdym się bić. Bardziej bym się martwił, kiedy byśmy przegrywali te wszystkie mecze 10 bramkami. A tutaj widzę, że nie
1: jest na styku, ale brakuje tej kropki na
2: D.
1: To zupełnie na koniec zapytam o zdrowie zawodników. Jak sytuacja zdrowotna wygląda przed jutrzejszym meczem? Kto jest dostępny, kto nie jest dostępny, kto się musi leczyć?
2: No, na ostatnim meczu niestety wypadł nasz prawo rozgrywający, myślę, że jeden z liderów, który w zeszłym sezonie świetnie się prezentował, Mikołaj Polski, skręcił kostkę, złamał palec. Także myślę, że miesiąc, dwa czeka go przerwy. Hubert Barcik od początku sezonu jest po operacji kolana, ale trenuje, wraca do siebie. Liczymy na jego powrót. No i sytuacja z Krystianem Szostakiem, który liczyliśmy, że będzie tutaj od pierwszego meczu nas wspierał na lewym skrzydle. Niestety okazało się, że miał kontuzję, o której do końca nie wiedział, coś go tam pobolewało, zrobiliśmy badania, no i niestety czeka go dłuższa przerwa, ale liczymy na to, że prędzej czy później dołączy do nas, no bo zawodnik z takim doświadczeniem...
1: Przypomnijmy, z mistrza Polski Wisły Płock, prawda?
2: Dokładnie. Teraz już wicemistrza, natomiast
1: wicemistrz,
2: w tamtym momencie...
1: W tamtym momencie był mistrzem.
2: Był mistrzem, także no naprawdę ciekawy zawodnik, natomiast no niestety musimy troszeczkę poczekać na to, żeby mógł zaprezentować swoje umiejętności. Ale my jako klub się tutaj nie odwróciliśmy od niego i działamy razem, żeby postawić go na nogi.
1: Jest jeszcze szansa, że w tym sezonie wróci?
2: Jest szansa, natomiast no jest to taka dolegliwość, taka kontuzja, że po prostu potrzeba czasu i obserwacja, jak zrasta się kość, nie?
1: Jeżeli ona... Przypomnijmy, co mu się stało?
2: No jest uszkodzony łuk kręgu na odcinku tam lędźwiowym kręgosłupa. No i po prostu no musi się to zrosnąć. Nie ma innej możliwości rehabilitacyjnej i tak dalej. Po prostu no też szkoda chłopaka, bo po prostu siedzi i nic nie może robić. Nie? No ale taki jest sport, dobrze wiemy, więc i takie sytuacje też trzeba przejść, wrócić silniejszym i pomóc Grunwaldowi za jakiś czas robić awans do Superligi.
1: Rozmawialiśmy przed sezonem, mówiłeś, że będzie to trudny sezon. Nie spodziewałeś się, że będzie tak trudny w związku z halą pewnie i w związku z kontuzjami. Powiedz, czy wciąż podtrzymujesz, że to top 4 jest jeszcze do wyciągnięcia w tym sezonie?
2: Oczywiście, że jest. Matematyka tutaj, królowa nauk, na pewno nam o tym mówi. No powiem szczerze, że cieszę się, że nie robiliśmy jakichś bardzo głośnych tych deklaracji, bo już czułem pismo nosem odnośnie tego, co będzie z halą. Nie da się ukryć, że no, jeżeli mamy się bić o takie miejsca 3-4, to musimy mieć pełną infrastrukturę dostosowaną do naszych potrzeb. No bo dzisiaj trenowanie w jeden dzień o 17, drugi dzień o 20:30 w zupełnie innych miejscach i tak dalej, no to niestety powoduje, że chłopacy są wybici z jakiegoś, nawet nie wiadomo, czy oni ten rytm mieli w tym okresie przygotowawczym. No po prostu jest to trudne. I też nie będzie to normalny sezon, tak? No bo jeżeli pojedziemy na 8-9 wyjazdów, a później będziemy to my przyjmować przez 8-9 tygodni zespoły u siebie, no to, to jest to troszeczkę
1: zaburzone.
2: Zaburzone. A wiadomo też, że te wyjazdy, jeżeli nie zapunktujemy, no to później u siebie te mecze będą też bardzo nerwowe. Więc ten sezon troszeczkę, nie ukrywam,
1: mocno eksperymentalny.
2: Inny niż wszystkie i taki do zapamiętania, bo nie da się ukryć, że zajmujemy się w ogóle w tym momencie rzeczami, którymi nie myślałem, że będziemy musieli się zajmować po prostu.
1: Nie, mimo wszystko jesteś optymistą, jeśli chodzi o ten sezon?
2: Jestem optymistą w sensie takim, że chciałbym, żeby zespół zapalił. Znam tych chłopaków, wiem, jaką pracę wykonują na treningach, wiem, jaki sztab mam trenerski, jakich mam ludzi dookoła klubu i jestem przekonany, że to po prostu odpali i będziemy regularnie punktować. Ale przede wszystkim w tym sezonie chciałbym, żeby ten zespół, ten trzon się ogrywał, żeby dalej budować ten zespół, który będzie tu przez lata nas reprezentował, może w tej lidze, może w innej lidze. Miejmy nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie, ale na pewno nie chciałbym budować tak zespołu, że jeżeli kiedyś byśmy zrobili awans, to na przykład pożegnamy wtedy wszystkich zawodników. To jest po prostu według mnie słabe, więc
1: krok po kroku.
2: Krok po kroku niech spełniają marzenia, a my jesteśmy do ich dyspozycji. No, chociaż dzisiaj największym marzeniem jest powrót na Newtona.
1: No to tych najbliższych marzeń i tych dalszych branżeń oczywiście życzę w imieniu swoim i swoich słuchaczy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Państwa i moim gościem był dziś Jakub Pochopień, prezes Szczypiornictw Grunwaldu Poznań. Ja też się żegnam, do usłyszenia.
0: Hartowo na sportowo.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: No to jeśli chodzi o moją obecność 9 października na antenie Radia Emaus, to ona się właśnie kończy. Arkadiusz Szymański, dziękuję za dzisiaj, drodzy słuchacze i słuchaczki Radia Emaus. Za SMS-y, za MMS-y, za maile, dziękuję za tę interakcję z wami. To jest zawsze bardzo cenne dla nas, to co wy tam słyszycie z tamtej strony i nawet wasze uwagi, które przesyłacie do nas tutaj do redakcji, to też jest dla nas zawsze bardzo cenne, bo chcemy być coraz lepsi, żeby wam się lepiej nas słuchało. Moi drodzy, ja pojawię się tutaj w poniedziałek i to bardzo wcześnie rano, o godzinie 6 rano razem z Lilią Ładą będziemy was budzić, a więc weekend się wyśpię, a w poniedziałek już się nie wyśpię i o poranku się spotkamy. A jeśli chodzi o jutro Remigiusz Wojciechowski was przywita, no i też go przywitajcie bardzo gorąco, bo to będzie jego pierwszy raz tutaj na antenie Radia Emaus, więc będzie z wami spędzał na pewno sobotę czy niedzielę też. Następną niedzielę spędzi z wami, ale na razie sobotę. Także jutro Remigiusz Wojciechowski, a ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. No i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Rowery elektryczne oraz hulajnogi elektryczne pod lupą wielkopolskich policjantów. Na Starym Rynku w Poznaniu powstał dywan z wrzosów. Nie ma dowodów na to, że ataki w szkołach były powiązane. Rowery elektryczne oraz hulajnogi elektryczne pod lupą wielkopolskich policjantów. W ostatnią środę funkcjonariusze prowadzili kontrolę na terenie całego województwa. Więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, w działaniach udział wzięło ponad 360 policjantów, którzy skontrolowali blisko 1630 użytkowników rowerów elektrycznych, hulajnóg, a także prawie 800 kierowców. Podczas kontroli ujawniono 1500 wykroczeń, 19 kierowców wsiadło za kółko bez prawa jazdy, a 34 było nietrzeźwych. Oprócz tego funkcjonariusze sprawdzali, czy użytkownicy hulajnóg jadący po chodniku nie poruszali się szybciej niż piesi. Warto zaznaczyć, że od stycznia do lipca obecnego roku w Polsce doszło do 828 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Na Starym Rynku w Poznaniu powstał dywan z wrzosów w kształcie koziołków. Akcja ma przypomnieć o trwającym głosowaniu w poznańskim budżecie obywatelskim, o czym mówi dyrektor gabinetu prezydenta Poznania Patryk Pawełczak.
4: Dalszą promocję i zachęcanie do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Jesteśmy w trakcie głosowania. Wczoraj już ponad 10 tysięcy mieszkańców naszego miasta swoje głosy oddało, ale chcemy mieć jak największą frekwencję. W tym roku takim hasłem budżetu obywatelskiego jest zakiwajmy dla Poznania. Te pomysły już zakiełkowały w głowie poznaniaków, no i niech teraz rozkwitają, wybierajmy najlepszy projekt.
2: Mieszkańcy oraz turyści spacerujący po rynku mogli podziwiać gotową kompozycję, ale też pomóc przy jej układaniu. Co ważne, sadzonki po zakończeniu wydarzenia trafią bezpośrednio w ręce poznaniaków, stając się pamiątką tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Klub Książki Łacina zaprasza 10 października na spotkanie klubu, którego gościem będzie dziennikarz i pisarz Michał Potocki, autor książki Malta, Święci i Diabły. Autor pokazuje wyspę naznaczoną kolejnymi falami podbojów, religijnych tarć i politycznych napięć. To opowieść o miejscu, przez które przewinęli się Fenicjanie, Arabowie, Joannici i Brytyjczycy, pozostawiając ślady widoczne do dziś w architekturze, kulturze i języku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15, a po prowadzi je Maj Kurbaniak, redaktor naczelny Dynksa. Wstęp wolny.
0: Informacje z kraju.
2: Nie ma twardych dowodów na to, że ostatnie ataki w szkołach były powiązane, powiedział szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. Minister odniósł się do wydarzeń z ostatnich dwóch dni w Ostrołęce i Podwyżkowem oraz udaremnionego ataku w sierpcu.
5: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, że informacje, które pojawiają się, że jest coś takiego, na dziś nie znajdują potwierdzenia w tym materiale, który został zebrany, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności. CBZC cały czas pracują jeszcze nad nośnikami, które zostały zabezpieczone, ale na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających to, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych, jeden potencjalny, ze sobą się kontaktował.
2: Potencjalne powiązania sprawców są przedmiotem śledztwa. Policja będzie sprawdzała ich kontakty.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego domu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni.
2: Jezus znał myśli tych, którzy wątpili w Jego posłannictwo. Mógł je ignorować, mógł je potępić, mógł jako Syn Boży nawet do nich nie dopuszczać. Dzisiaj również zna nasze myśli. Zarówno te, w których się do Niego zwracamy, jak i te, w których wątpimy. On jednak nie chce, by człowiek pozbawiony był refleksji czy wątpliwości. Przeciwnie, chce na nie odpowiadać i cierpliwie tłumaczyć. Pomyśl, kiedy miewam wątpliwości w wierze? Co z nimi robię?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

the latest hit.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
8: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
9: Kardynał Tagle został nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Dzięki staraniom Watykanu powstała czcionka komputerowa na podstawie pisma Michała Anioła. Watykańska Fundacja Jana Pawła II będzie świętować 45-lecie istnienia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Filipiński kardynał Luis Antonio Tagle został nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Leon XIV zatwierdził jego wybór po przyjęciu rezygnacji 92-letniego kardynała Giovanniego Battisty Re, który pełnił tę funkcję od 2020 roku.
10: Kardynał Tagle już jako nowy dziekan Kolegium Kardynalskiego zachowa dotychczasową diecezję tytularną w Albano, a dodatkowo obejmie diecezję Ostii, tradycyjnie związaną z tym urzędem. Kardynał Giovanni Battista Re będzie odtąd nosił tytuł dziekana emeryta. Najważniejsze obowiązki dziekana Kolegium Kardynalskiego przypadają na okres wakatu Stolicy Apostolskiej. To właśnie dziekan przewodniczy mszy pogrzebowej papieża oraz liturgii rozpoczynającej konklawę. Jeśli uczestniczy w wyborze następcy świętego Piotra, przewodniczy także samemu konklawę. Następnie pyta wybranego na papieża, czy przyjmuje wybór i jakie imię chce nosić. Zgodnie z reformą wprowadzoną przez Franciszka, urząd dziekana nie jest już dożywotni. Kadencja trwa 5 lat i może zostać przedłużona. Karol Darmoros, Vatican News.
9: Pismo Michała Anioła stało się czcionką komputerową. Na zamówienie Watykańskiej Fabryki Świętego Piotra powstał krój pisma inspirowany rękopisami renesansowego mistrza.
10: Michelangelus. Tak nazywa się nowa czcionka, której wzorem było odręczne pismo Michała Anioła. Format powstał z okazji 400-lecia konsekracji Bazyliki Świętego Piotra. Twórcy nie ograniczyli się do kopiowania liter. Starali się zachować charakterystyczne proporcje, rytm i harmonię pisma artysty, który zaprojektował kopułę watykańskiej świątyni. Czcionka obejmuje ponad 500 znaków i występuje w 4 odmianach, w tym w kursywie i w pogrubieniu. Już teraz można ją bezpłatnie pobrać i zainstalować. Pod koniec roku Michelangelus ma trafić również do aplikacji Microsoft 365. Projekt służy upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Watykanu.
9: Watykańska Fundacja Jana Pawła II będzie wkrótce obchodzić 45-lecie istnienia. Instytucja ufundowała dotąd ponad 1100 stypendiów naukowych, ponadto na różne sposoby promuje i realizuje dziedzictwo świętego Jana Pawła II, m.in. poprzez inicjatywy kulturalne i działalność wydawniczą. O szczegółach rocznicowych obchodów, które rozpoczną się w Rzymie 19 października, mówi ksiądz Paweł Ptasznik, przewodniczący Prezydium Rady Fundacji.
11: Fundacja powstała w dniu wyboru Jana Pawła II, czyli 16 października roku 1981. Ojciec Święty przyjął wtedy propozycję stworzenia takiej fundacji, która wypłynęła ze środowisk polonijnych, zwłaszcza z Ameryki, a którą przedstawił mu ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły, który wtedy był odpowiedzialny za duszpasterstwo Polaków za granicą. 19 jest przewidziana na rozpoczęcie msza święta, a potem będzie audiencja u papieża Leona 14. We wtorek sympozjum na Uniwersytecie Santa Croce połączone z projekcją filmu Maryja Matka Papieża. O 18.30 msza święta w Bazylice 12 apostołów połączona z zawierzeniem Fundacji Matce Najświętszej.
12: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Autopromocja.
1: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Piątek, godzina 20.10, to oznacza sumę tygodnia, czyli audycję, w której podsumowujemy pokrótce, co w ciągu ostatnich kilku dni działo się na świecie, w kraju, a także w Poznaniu i okolicach. Jak zawsze nie zabraknie wielu informacji, sporo się faktycznie działo w tym tygodniu, także nie przedłużając, zaczynajmy.
0: Suma tygodnia.
1: I tradycyjnie zaczynamy od informacji ze świata i tym razem przenosimy się do Hiszpanii, gdzie w tym tygodniu premier tego kraju Pedro Sanchez rozwiązał parlament i ogłosił przedterminowe wybory. Taką decyzję podjął po tym, jak jego mniejszościowy rząd przegrał w głosowaniu nad propozycjami, które miały zwiększać ochronę najemców. W Hiszpanii już od kilku tygodni trwają protesty, mieszkańcy domagają się zwiększenia dostępności mieszkań, no także te propozycje nie cieszyły się sporym zainteresowaniem. No i tutaj politolodzy oceniają, że porażka Sancheza wywołałaby spore zamieszanie na arenie Unii Europejskiej, bo polityk, który do tej pory stanowił taką centrolewicową przeciwwagę dla decyzji podejmowanych w Radzie Europejskiej, w której dominuje w większości centroprawica, mógłby faktycznie zamieszać tym, czy socjaldemokratyczną partią z Parlamentu Europejskiego. No i te wybory w Hiszpanii przedterminowe mają odbyć się pod koniec listopada. Normalnie byłyby dopiero za rok. Jeśli chodzi o informacje z kraju, no to nie ulega wątpliwościom, że to, o czym rozmawialiśmy najwięcej w tym tygodniu, to seria ataków w szkołach. Do pierwszego z nich doszło w środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Według relacji napastnik, którym był uczeń, miał wejść do placówki i zrzucić plecak, z którego wydobywał się dym. Następnie nożem próbował okaleczyć uczniów i nauczycieli, ranił 9 osób. Próbował zbiec, ale służby go ujęły. Tego samego dnia do zatrzymania doszło też w sierpcu, również na Mazowszu. Tam 17-latek miał mówić swoim kolegom, że chce zrobić coś złego w szkole w czwartek. No i zaledwie dzień później, także w tym samym województwie, doszło do tragedii we wsi Leszczydł Nowiny. Absolwent tamtej szkoły zaatakował 3 osoby. Jedna z nich, czyli 37-letnia sprzątaczka, mimo reanimacji zmarła. Tutaj również sprawcę udało się ująć. Sprawcę, który miał na sobie kask z kamerą, więc najpewniej całe to zdarzenie chciał nagrać i wrzucić do sieci. Może najpierw posłuchajmy, co na ten temat mówi psycholog dr Karolina Appelt z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Ta ocenia, że namnożenie takich tragedii i agresywnych zachowań to skutek wielu zdarzeń i emocji, które otaczają młodych ludzi w realnym życiu.
2: Także doświadczanie przemocy w przeszłości też zwiększa ryzyko, że ktoś też będzie później stosował zachowania agresywne, ale także powiedziałabym o pewnej brutalizacji życia współczesnego, z którą mamy niewątpliwie do czynienia.
1: Zdaniem psycholog ta brutalizacja życia społecznego, także tego w internecie, przekłada się na agresywne zachowania w realnym życiu.
2: To bycie obserwowanym, co jest charakterystyczne też dla zachowań w sieci, że one nie znikają. Mówimy, co się raz pojawi w internecie, to już tam jest na zawsze, prawda? Więc stąd też taka świadomość tego, jak mocno oddziałują różne zachowania, także właśnie te przemocowe związane z mediami, z siecią.
1: Wczoraj w związku z atakami premier Donald Tusk zwołał naradę z kluczowymi ministrami, między innymi ministrem spraw wewnętrznych czy z policjantami. Mówiono tam o tym, jak powinno się teraz zabezpieczać szkoły przed tego typu atakami. Oddolnie wiemy już też, że wielkopolski kurator oświaty nakazał pilny przegląd procedur bezpieczeństwa we wszystkich szkołach i przedszkolach w naszym województwie. Dyrektorzy placówek mają uszczelnić dostęp do budynków, co oznacza, że osoby z zewnątrz nie wejdą już bez wcześniejszego zgłoszenia czy wpisu do rejestru.
0: Suma tygodnia.
1: I I płynnie przechodzimy już do informacji z Poznania i okolic, a informacje lokalne zaczynamy od ogromnych korków tramwajowych w Poznaniu, których na pewno wielu z Was doświadczyło, próbując dostać się w poniedziałek do pracy czy do szkoły. Początkowo wyglądało to na to, że ma to związek z rozpoczynającymi się pracami remontowymi na Moście Teatralnym w kierunku ulicy Fredry. Wszystkie linie tramwajowe przejeżdżające przez centrum muszą teraz przejeżdżać przez Rondo Caponiera. No i w poniedziałek te korki na Caponierze faktycznie były spore. Nawet do pół godziny stały niektóre tramwaje. Jak się jednak okazało dzień później, takie korki wynikały z awarii systemu sterowania zwrotnicami. Pracownicy MPK od razu przystąpili do pracy nad usunięciem tej usterki. No i faktycznie znacznie rozluźniło to ruch w tym miejscu, ale i tak czasami trzeba tam postać trochę dłużej. W godzinach szczytu w niektóre dni jeszcze w tym tygodniu ruchem sterowali ręcznie pracownicy MPK. W Poznaniu też po raz kolejny rozmawialiśmy o sytuacji mieszkańców sprzedanego przez kurię osiedla Maltańskiego, a to dlatego, że w poniedziałek na skrzynki poznańskich redakcji trafił mail od Iwony Chrzanowskiej, kobiety, która była w Stowarzyszeniu Maltańskie Nasz Dom, była jedną z założycielek tego stowarzyszenia. Mówiła wtedy, że prędzej położy się pod buldożer, niż wyprowadzi się ze swojego mieszkania, a w środę na zwołanej konferencji prasowej wyjaśniła, że odeszła ze stowarzyszenia, wyprowadziła się i, jak twierdzi, dzięki pomocy kurii udało jej się kupić dom. Taką zmianę zdania tłumaczyła kwestiami zdrowotnymi, ale po czasie zaczęła także sugerować, że mieszkańcy osiedla, którzy dalej tam są, są wykorzystywani, a liderzy protestu są sterowani.
3: Liderzy działkowi to są tego typu liderzy. To są liderzy, którzy dokładnie

0: Nie? I pani wyszła z papierami, skakała. Zostajemy, zostajemy. To dlaczego nas pani okłamuje? Teraz mówi, że nie ma szans, nie?
1: Bo to wtedy jeszcze był moment, kiedy byliśmy jeszcze...
0: Nie można zmieniać.
1: Nie.
0: A jeszcze albo za, albo przeciw.
1: Nie.
0: A nie można
1: to
0: teraz...
1: Jeszcze
0: na ludzi.
1: Nie, to było jeszcze wtedy, był moment, kiedy próbowaliśmy się dogadać z Kurią, żeby tam zostać. Kuria nawet na to przychylnie patrzyła.
2: Iwona Chrzanowska podczas środowej konferencji namawiała pozostałych mieszkańców, by także dogadali się z Kurią, skoro wiadomo, że osiedle zostało już sprzedane i w takiej formie nie będzie już funkcjonować. Przypomnijmy, że na terenie przeprowadzono już także dwie eksmisje. Na razie na czas zimy zostały one wstrzymane. Z kolei na międzynarodowych targach poznańskich odbywały się targi POLECO, czyli takie spotkanie dla przedstawicieli branży i instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Na stanowisku Straży Pożarnej można było posłuchać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, których przestrzeganie może ograniczyć ryzyko pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla. Zdaniem zastępcy wielkopolskiego komendanta Straży Pożarnej brygadiera Sławomira Branta, montaż czujki powinien być dla nas obowiązkowy i nie warto na niej oszczędzać.
3: To jest, myślę, że niewiele powyżej 100 zł. I to jest jedyne urządzenie, które jest w stanie wykryć tlenek węgla. My nie jesteśmy w stanie go wyczuć. Dopiero w momencie go wyczujemy, jak będziemy się źle czuć. A wtedy już może być za późno.
2: Na targach sporo mówiło się także o systemie kaucyjnym. Sporo firm z branży zajmującej się odpadami, czy właśnie tworzeniem kaucjomatów przyjechało do Poznania. Maciej Machłajewski, którego przedsiębiorstwo stworzyło właśnie taki system do obsługi tych urządzeń, do kaucjomatów, uważa, że wkrótce będą powstawały niewielkie firmy zajmujące się lokalną obsługą butelkomatów.
4: Skalujemy, że taki ktoś, kto chce robić sieć, to jest dla niego 10 punktów, to jest optymalna ilość punktów, które może sobie postawić w swoim mieście czy w okolicy. Może to być też gmina, ale różne gminy mają różne budżety i nie do końca jeszcze chcą inwestować. Moim zdaniem to jest bardzo demokratyczne podejście. Umożliwić każdemu, tak jak sklepy dostały tą możliwość, tak, postawienie sobie takiego automatu.
2: Maciej Białek z Ministerstwa Klimatu i Środowiska potwierdzał na spotkaniu, że operatorzy systemu kaucyjnego starają się wyjść poza sklepy i budują punkty zbiórek w porozumieniu z gminami czy wspólnotami mieszkaniowymi. Wskazywał także, że prace nad regulacjami, które pozwolą, by do systemu kaucyjnego trafiały szklane opakowania, w tym tak zwane małpki, są już na ostatniej prostej. Proces przyjmowania niektórych szklanych opakowań do butelkomatów może być wdrażany nawet przez 2 lata. W tym samym czasie na MTP odbywały się także targi branży ogrodniczej Gardenia. I przenosimy się teraz do regionu. Najpierw Szamotuły, gdzie także wczoraj na rynku w rejonie ulicy Braci Czeskich doszło do niebezpiecznej akcji. Policjanci zostali wezwani na interwencję do zakładu fryzjerskiego z powodu znajdującego się tam mężczyzny z nożem, budzącego strach wśród przechodniów. Gdy policjanci pojawili się na miejscu, mężczyzna próbował ich zaatakować. Funkcjonariusze użyli paralizatora, jednak ten okazał się nieskuteczny. Oddali więc strzały z broni i wyruszyli w pościg za mężczyzną. Ten okazał się ranny od kuli i noża. Ranna została także druga osoba, czyli przechodzień, który został przypadkowo postrzelony w miejscu interwencji, ale z informacji policji wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a napastnik to 34-letni mężczyzna poszukiwany do odbycia kary za przestępstwo narkotykowe. I na koniec oborniki, które zyskają nowoczesny dworzec. Spółka PKP ogłosiła przetarg na budowę obiektu przy stacji Oborniki Wielkopolskie Miasto. Nie będzie to jednak standardowa inwestycja, tylko pierwszy w kraju modułowy obiekt, który jako prototyp w ramach międzynarodowego projektu badawczego przetestuje proekologiczne rozwiązania na kolei. Przetarg obejmuje opracowanie koncepcji i same prace budowlane, wyjaśniała to Justyna Gawron z Biura Komunikacji PKP.
5: Nowy dworzec zapewni podróżnym komfortową poczekalnię, toalety oraz dostępność dla osób o różnych potrzebach. W ramach inwestycji zagospodarowane zostanie również otoczenie obiektu, gdzie powstaną chodniki, zieleń, elementy małej architektury oraz zadaszona poczekalnia zewnętrzna.
2: Wizualizację nowego budynku przygotowali już eksperci z Politechniki Poznańskiej. Dworzec powstanie w sąsiedztwie modernizowanej linii kolejowej i pasażerowie powinni móc z niego skorzystać już w połowie przyszłego roku. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszej sumie tygodnia. Za minione kilkanaście minut dziękuję. Słyszymy się w przyszłym tygodniu.

0: również około godziny 20:10. Do usłyszenia.
1: Suma tygodnia. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Pomost. Audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Czy chrześcijaństwo w XXI wieku jest nadal heroiczne?
2: Witamy na Pomoście przy mikrofonach Wiktoria,
3: Gracja
1: i Michał.
3: Wpadliśmy na pomysł tego odcinka, który już wiemy, że będzie dla nas również niełatwy, po ostatnich wydarzeniach w Jarosławiu. Mianowicie chcemy dzisiaj porozmawiać nie tylko o męczeństwie samym w sobie, ale także o wybaczeniu i o tym, w jaki sposób objawia się bycie prawdziwym chrześcijaninem w tych trudnych momentach w życiu.
1: To prawda. Wszyscy doskonale wiemy, co się stało w Jarosławiu. I to jest dość o tyle ciekawe, nie? Bo to jest oczywiście duża tragedia, prawda, która się tam wydarzyła. Ale po tej tragedii jeden właśnie z księży, który ocalał ten atak na żołnierza.
2: Chyba ksiądz Adrian.
1: Ksiądz Adrian, dokładnie. Wstał, wygłosił piękną homilię, w której właśnie nawoływał do tego, żebyśmy nie szerzyli zła na konkretny naród ukraiński, nie? Tylko w sensie, że to zła dokonała jedna konkretna osoba i że on tej osobie przebacza. I nawoływał do tego, żebyśmy nie winili wszystkich, no bo to jest niezgodne, żeby winić wszystkich. Czy się z tym zgadzacie?
2: No, wiadomo, że się zgadzamy. Mam wrażenie, że też sama ta homilia, którą ksiądz Adrian wygłosił, dlatego wzbudza też dużo emocji ze względu na to, że też różne środowiska, już pomijając nawet fakt samej tutaj takiego charakteru narodowości tego wydarzenia, no to, że jakby to powiedzieć, że zaczynają trochę podrzucać to, że chrześcijanie dają sobą pomiatać, że jak to przebaczysz człowiekowi, który zaatakował nożem 5 osób, jedna osoba nie żyje, 2 w stanie ciężkim, albo nawet nie wiem, czy nie 3 w stanie ciężkim są w szpitalu. Mhm. No i że nie dziwcie się, że chrześcijaństwo wymiera, jak sami doprowadzacie, że wam można zrobić wszystko, nie?
3: I właśnie w takiej nagonce też, w sytuacji, którą bardzo łatwo wykorzystać tak naprawdę we wszystkie strony, żeby podpiąć to pod jakąś ideologiczną dyskusję, gdzie zapominamy o osobach, a skupiamy się na samym fakcie i bardzo łatwo to wykorzystać. I z jednej, i z drugiej strony, bo to nie ma co ukrywać, media chrześcijańskie też potrafią robić dużo zła z takich sytuacji, a jednak ksiądz Adrian staje i mówi coś, na co myślę, że wiele osób by się nie zdobyło. Mhm. I nie wiem jak dla was, no mogę mówić tylko za siebie, ale dla mnie to było ogromne świadectwo tego, jak Chrystus potrafi działać w czyimś życiu, bo no ja wiem, że sama mam problem z wybaczeniem mniejszych rzeczy. I oczywiście można powiedzieć, że to było pod publiczkę, żeby to dobrze wyglądało i tak dalej, ale ja bardzo wierzę w to, że intencje były szczere i nawet jeżeli wiążą się emocje z danym wydarzeniem, co jest zupełnie nie do uniknięcia, to jednak sama decyzja tego, żeby wstać i powiedzieć, przebaczam ci, próbuję ci przebaczyć, próbuję zrozumieć, to jest dla mnie niesamowite świadectwo wiary i jedna z rzeczy, które mnie w ostatnim czasie najbardziej poruszyły, mimo że tego księdza przecież nie znam osobiście.
2: Tak, w ogóle jak też zarzucałam ten temat, żeby go poruszyć, to wysłałam taką grafikę z księdzem Adrianem z podpisem, to jest prawdziwa czysta Ewangelia, tak. Czyli to, co tak naprawdę nasz Pan głosił o przebaczeniu, o miłosierdziu względem drugiej osoby, względem brata i że jesteśmy słabymi ludźmi i jesteśmy pierwsi do oceny wszystkiego i wydajemy sądy, zanim w ogóle przeanalizujemy całą sytuację. I broń Boże, też nie chcemy tutaj kogoś bronić, bo to ten atak nożownika w żadnym wytłumaczeniu nie miałby racji bytu. No, tylko no właśnie, gdzie my jesteśmy w tej sytuacji. My nie jesteśmy w stanie wpłynąć na tego człowieka, że coś takiego zrobił, w takim sensie, że nie wejdziemy mu do głowy i możemy próbować, wiadomo, go przystosować do społeczeństwa i tak dalej, i żeby jakaś kara go dosięgła. No ale za swoje zachowanie, za swoje słowa, to my bierzemy odpowiedzialność i my później będziemy sądzeni za to przed Panem Bogiem.
1: To prawda. Właśnie a propos tego, co dziewczyny powiedziałyście, mi się od razu kojarzy ten tekst Ewangelii odnośnie przebaczenia, nie? Że nie 7, lecz 77 razy, nie? I faktycznie jest tak, że jeżeli chodzi o przebaczenie, nie, to też sam się na tym łapię, że bardzo trudno mi też przychodzi właśnie pomyślenie, żeby komuś przebaczyć, nie? Bo to jest tak trochę jak... bo łatwo idzie kogoś zranić, prawda? Te rany są często... bywają często tak jak rysy na szkle. One nie znikają, one nadal są. Jeżeli będziemy pracować nad sobą, no to w pewnym sensie te rany mogą stać się mniejsze, mniej widoczne, ale nadal są, nie? I dla mnie to jest naprawdę ciekawe, że przebaczając w jakiś pewien sposób godzimy się na to, że te rany z nami zostają, nie? Że no zło, które się dokonało, no dokonało się, nie? I ono zostaje, nie? Ale my wyrażamy tą taką akceptację w sobie, że no tak, noszę tą ranę, która być może nigdy się nie zasklepi, ale nadal mam poczucie, że no tak chyba się musiało stać, prawda? Więc to jest dla mnie takie ciekawe.
3: I bardzo mnie boli to w kontekście i tego, co ty powiedziałeś, Michał, i na początku, co wspomniałeś, Wika, że bardzo często ludzie próbują podciągnąć to pod słabość. Mhm. A prawda jest taka, że właśnie w takich momentach się okazuje heroizm człowieka, nie? Że nie pozwalam, żeby to zło, które się wydarzyło, mnie niszczyło. I oczywiście ja teraz nie mówię, że ktoś, kto doświadczył czegoś trudnego, ma żyć, jakby to się nigdy nie stało, bo to jest absolutnie niemożliwe, ale że no właśnie, to, do czego nawołuje nas chrześcijaństwo, to nie jest słabość, to nie jest pozwolenie wchodzenia sobie na głowę, to nie jest danie sobą pomiatać, bo na krzywdę trzeba reagować. Mhm. Tylko dla mnie osobiście wybaczenie jest takim momentem, w którym, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, daje prawo Panu Bogu sama w sobie, żeby On tą osobę kochał, że przyjmuje, że to jest Jego dziecko i chce, żebyśmy się spotkali razem w niebie, nieważne co On zrobił. Mhm. Mhm. I to jest prawdziwa siła. Tu nie ma ani grama słabości.
2: No, no tak. I samo to, że uznaje się przebaczenie za słabość, trochę maluje, jak społeczeństwo aktualnie na to patrzy, czyli że bycie odważnym, bycie silnym, to znaczy zemsta, odegranie się za zło, które się doświadczyło, a nie przebaczenie i pójście naprzód z takim stanem rzeczy, z którą aktualnie musimy się mierzyć.
1: Tak, to prawda. Ale tak odnośnie przebaczenia, tak mi się też skojarzyło, że

0: Tyle ciekawe, że wtedy ówczesna władza, władza PRL-u, bardzo była w ogóle tym faktem oburzona i że coś takiego miało miejsce, jak my, Polacy, prosimy i w ogóle jak to jest możliwe, że my mamy wybaczyć coś, co zostało, co inny kraj nam wyrządził, w tym przypadku Niemcy. No ale tak się stało i niemieccy biskupi przyjęli to i powiedzieli, okej, my też przepraszamy za nasze winy. I to jest o tyle ciekawe, że nie tylko poszczególni ludzie, ale na przykład też cały naród, w tym przypadku Polska, może też nie wszyscy, nie? Ale no bierzemy to, że naród, nie? Jest w stanie też powiedzieć przepraszam i proszę o wybaczenie, nie?
1: No tak, bo to wzięcie odpowiedzialności to też jest bardzo ważna część, nie? Bo no, nam łatwo się włożyć w perspektywę ofiary, osoby, której jest robiona krzywda, a zapominamy o tym, że my też często krzywdzimy ludzi dookoła i oczywiście to nie jest taki poziom, bo no, większość z nas nie zaatakuje nikogo nożem w ciągu swojego życia, no ale zdarza się zwyczajnie dlatego, że jesteśmy ludźmi, że nie przemyślimy czegoś, powiemy coś głupiego, nie zareagujemy tak, jak powinniśmy, nie potrafimy przestać mówić i cały czas po prostu mówimy, nie dając przestrzeni tej drugiej stronie, która tego potrzebuje. I no właśnie, jaki procent z nas potrafi wziąć odpowiedzialność potem za to? I wiadomo, przepraszam, nie naprawia wszystkiego, ale otwiera jakąś przestrzeń do dyskusji w ogóle.
0: Tak.
2: I tak samo w sumie jak mówimy nawet o takim, o takiej prośbie o przebaczenie, no to też podnosi się mówienie o tym, że Kościół przeprasza za to, co on wyrządził. Że nie udajemy, że się rzeczy w przyszłości nie działy, między innymi też bez przerwy podnoszone już po prostu wydarzenia w średniowieczu albo no, jakieś prześladowania innych wyznań, nie? Że nie udajemy, zamykamy oczy, że tego w ogóle nie było. Nie? Nie, zdajemy sobie sprawę, że zrobiliśmy pewne pewne błędy popełniliśmy, no i że musimy za nimi wziąć odpowiedzialność.
1: Tak, i to jest też dla mnie głęboko wzruszające, że to nadal może nie jest standard, ale są tacy ludzie w Kościele, którzy potrafią wstać i powiedzieć, to się nie powinno nigdy wydarzyć. Że są tacy biskupi, że są tacy księża, że są osoby, no, od których dużo zależy w Kościele, jakby na to nie spojrzeć, które potrafią wziąć odpowiedzialność albo nawet reagować w sytuacji, w której nie oni są winni, ale gdzieś do osób skrzywdzonych w różnoraki sposób potrafią wyjść. I nadal mamy tutaj dużo do zrobienia, dużo do pracy nad tym, ale no jest jakiś taki ruch w Kościele, trochę z góry, trochę oddolny, że faktycznie zaczynamy się rozliczać z tego, co się stało.
2: Zgadza się. No Gracja, no jak ty to coś powiesz, to po prostu nam
0: tak,
2: aż myśli nam zabrakło.
0: Nie, po prostu dokładnie.
2: Posiadasz wszystkie.
1: Nieprawda, ale no, może ten odcinek też nie będzie taki gładki jak zwykle, no bo tak jak mówię, to jest też trudny temat dla nas gdzieś, dla osób, które w tym Kościele są, się do niego przyznają i które go kochają, a wiele rzeczy nadal potrzebuje naprawy i no właśnie, bo nie możemy zrobić takiego syndromu oblężonej twierdzy, że teraz tylko chrześcijanom się coś dzieje, nie? Tylko,
0: no tak,
1: no,
0: tak.
1: Często my też robimy głupie rzeczy.
2: Zgadza się.
0: Zgadza
2: ale
0: się.
2: Na szczęście nasz Pan to jest Król Miłosierdzia. Dlatego też zrobimy sobie teraz krótki przerywnik muzyczny. Oto Pan Bóg.
1: Nie, ja Pan mój miłosierdzia Król.
2: O, zgadza się. O, dziękuję, gracie. Jak zwykle na
0: postaru.
2: Od jednego serca, jednego ducha zachęcamy do wysłuchania i do poczekania na kolejną połowę naszego dzisiejszego pomostu.

0: Most. Audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Witamy po przerwie na Pomoście. W dzisiejszym odcinku o chrześcijańskim heroizmie w XXI wieku.
2: Chciałam na chwilę wrócić do tego wątku, który jakiś czas temu został rozpoczęty, a nie dokończony, mianowicie o tym, że te wartości chrześcijańskie są postrzegane jako słabość i że jest to bardzo trudne, ale chciałam zmierzać do tego, że bardzo łatwo nam podziwiać osoby gdzieś z pierwszych wieków historii chrześcijaństwa, czy nawet teraz, które wykazują się czynem takim, no już arcyheroicznym. I bardzo łatwo nam temu przyklasnąć i powiedzieć, że super i że też bym tak chciał, ale prawda jest taka, że większość z nas nie zostanie nigdy postawiona w sytuacji, w której ma pistolet przy głowie i wybór albo zaprzesz się Jezusa, albo umrzesz. Mhm. I pytanie, czy my jesteśmy w stanie podejmować trudne decyzje i wykazać się tym heroizmem w takiej swojej codzienności. Czy jesteśmy w stanie świadczyć o tym, że jesteśmy chrześcijanami? Czy nie boję się zmówić różańca w tramwaju? Czy potrafię zerwać z kimś kontakt, bo widzę, że to niszczy moją relację z Bogiem? Czy potrafię się usunąć z jakiegoś towarzystwa, bo widzę, że wpływa na to, jak postrzegam Boga, jak na moje miejsce w kościele? To wszystko to jest drobny heroizm. Pytanie, czy na niego starcza nam odwagi?
1: Mhm. No, dokładnie. Samo to, że tak mówimy, że tak podziwiamy to męczeństwo i że no ja trochę jak Piotr, że ja się nie zaprę Jezusa. A później w środowisku pracy nawet nie mamy odwagi założyć krzyżyka, bo broń Boże, ktoś mnie połączy z kościołem katolickim i będzie mi zadawał niewygodne pytania, z którymi mam problem i nie wiem, co zrobić, nie wiem, co powiedzieć, nie umiem obronić mojej wiary. Albo nawet nie tyle, że nie umiemy, tylko że nie chcemy mieć tej trudności. Nie otwierać furtki, możliwości, że ktoś nam zada pytanie.
3: A ja mam takie pytanko do was. A jak myślicie, skąd się takie myślenie może brać? Jaka jest tego taka przyczyna, nie? Czy to jest tak, że boimy się, że faktycznie ktoś nas powiąże z tym kościołem, tak jak Wika powiedziała? Czy może jest też tak, że nie wiem, uważamy to za bardzo delikatny temat i nie chcemy tego tematu poruszać, albo że na przykład, nie wiem, boimy się reakcji ludzi w tramwaju, że jeżeli ktoś zauważy właśnie ten krzyżyk, ten różaniec, to że boimy się po prostu nasze bezpieczeństwo, że ktoś, nie wiem, weźmie, wyrwie i zrobi bruzdę w tramwaju. Jak myślicie, skąd by się to mogło brać?
2: No tak naprawdę źródeł jest pewnie tyle, ile pacjentów, że tak powiem. No. Bo myślę, że w przeważającej ilości przypadków to jednak przeważa lęk jakiś o ocenę, o wykluczenie. No ale z drugiej strony, no nie wiem, może to być postawa na zasadzie wręcz odwrotnej, że nie, że ja się boję, że coś mi zrobią, tylko że ja nie jestem wystarczający, żeby świadczyć o Chrystusie. Że może nawet zwalanie odpowiedzialności na kogoś innego, że dobra, ksiądz, siostra zakonna, teologowie, nie wiem, whatever, oni tak, ale ja? Gdzie tam? Ja zwykły, szary człowiek. Co to zmieni? A to zmienia dużo.
1: Ja wam powiem, że jak sobie o tym myślę, to miałam taką rzeczywiście raz sytuację, w której realnie się bałam mieć nawet krzyżyka na sercu, kiedy jechałam do Francji. Do Paryża, no i trochę nastraszona głosami innych ludzi, bałam się, że tam mogę mieć taki problem, że sobie pójdę wieczorem gdzieś na Cykwanę, a tam ktoś mi zerwie krzyżyk z piersi, no bo tak można teoretycznie tam, nie? Więc tam realnie przeżywałam taki strach. No ale ostatecznie chodziłam w krzyżyku. Ale no rozumiem, w tym momencie zrozumiałam trochę tych ludzi, że może rzeczywiście za tym po prostu stać taka zwykła ludzka słabość, że ktoś się boi po pierwsze wziąć za to odpowiedzialność, a po drugie no tak realnie po prostu to boję się, że ktoś go wyjaśni.
3: Wyjaśni, tak. Fizycznie skrzywdzi.
1: To fizycznie skrzywdzi, a wiadomo, że nie chcemy być krzywdzeni, tak?
2: Powiem ci, że miałam podobne odczucia jak w zeszłym roku w wakacje. Miałam przesiadkę na lotnisku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
3: Wow!
2: I ja wtedy miałam na sobie taki dosyć duży krzyżyk misyjny. I no, nie było to na tyle martwiące dla mnie, żeby faktycznie podjąć jakieś działanie, w sensie go zdjąć, schować czy cokolwiek, ale no nie ukrywam, że przeszło mi przez myśl, że no, jestem w kraju arabskim, dobra, na lotnisku, więc są inni ludzie, nic się nie stanie, ale gdyby ktoś miał mieć problem, to to jest właśnie ten czas. Tak, no i to było trudne doświadczenie i też w te wakacje, jak jechałam na tezę we Francji. Jechaliśmy busem i zatrzymywaliśmy się też w Niemczech. To miałam takie doświadczenie tego, że właśnie jesteś w Polsce i to jest oczywiste, że możesz mieć krzyżyk, że nie ma problemu, że którykolwiek kościół, do którego wejdziesz, to jest na 95% katolicki i tak dalej. No, tam to już tak właśnie niekoniecznie. No i nie mówię, że to były jakieś niebezpieczne sytuacje zaraz, no bo absolutnie nie, jak, no nic się nie stało, też wróciłam sama z tej Francji samolotem i zupełnie bez problemu, no ale już miałam to z tyłu głowy, że no, nie jestem u siebie, jakby się teraz coś wydarzyło, no to trochę problem.
1: I to, o czym mówimy, też trochę zwraca nam uwagę na to, jaka jest sytuacja w Polsce. Czyli, że w Polsce mimo wszystko nie ma aż takiego dużego stresu tym, że coś może nam się stać w Polsce, że ktoś zrobi nam krzywdę.
3: Tak.
1: No też ze względu na to, że ogólnie trochę jesteśmy uznawani za mniej otwarty naród i mniej mamy tutaj mieszanek kulturowych w miastach. Tak naprawdę, jeśli mówimy o jakichś takich rzeczywiście widocznych innych kulturach, no to mówimy o już naprawdę dużych miastach w Polsce. Albo no, czasami w randomowych, małych miastach. tak, więc no teoretycznie tutaj się czujemy bezpieczniej, ale no still mówiąc w porównaniu do innych krajów, co nie zmienia faktu, że nadal w pewnym stopniu jest to w tym momencie trudność się przyznać. Samo to, że dzieciaki potrafią mówić na przykład księdzu w kościele, dlaczego nie chodzą na religię, bo nikt nie chodzi. I ja się boję, że będę wykluczona przez koleżanki, że będą się ze mnie śmiać. Możemy mówić, że to jeju, że co to za bałachostka, przecież ma się całe życie do tego, żeby znaleźć sobie znajomych, którzy nas będą lubić i tak dalej, tylko że no te dzieciaki nie mają takiego myślenia, takiego racjonalnego i przewidywania skutków ich działań na przyszłość, że to, że teraz postawiłam granicę i pokazuję, że jestem wierząca, to świadczy dobrze o mnie jako wierzącej, tylko że jeśli tak zrobię, to moje koleżanki mnie nie będą lubić.
2: Tak, i nawet jak to się nie wiąże z jakimiś konkretnymi konsekwencjami, tylko no właśnie jakąś formą wykluczenia, no chociażby dziecko nie chce obchodzić Halloween w szkole, albo albo nie wiem, cokolwiek, skończyły mi się przykłady tak na tę chwilę, no ale właśnie chce chodzić na religię, a nie zwolnić się godzinę wcześniej. To się wydaje mało ważne tak naprawdę,
3: tak.
2: No ale w perspektywie takiego funkcjonowania na co dzień to jednak jest ważne. I jeszcze jak się do tego doda jakieś takie sytuacje epizodyczne, no nie wiem, typu zdarza mi się mówić brewiarz albo właśnie różaniec w publicznych środkach transportu. Nikt mi jeszcze nic za to nie zrobił, ale jak dostaniesz jedno, drugie czy trzecie spojrzenie, to nie jest przyjemne najzwyczajniej w świecie.
3: No, to prawda. To prawda. Tu mi się też przypomniało jeszcze za czasów kleryckich, no, w okolicach Wielkanocy drogami Poznania jest Droga Krzyżowa, ulicami Poznania. No i pierwszy raz jako kleryk w dużym domu uczestniczyłem w tej drodze i miałem właśnie takie poczucie, że kurde, tutaj zaraz coś się stanie, zaraz ktoś będzie nas atakować, będzie pluć, będzie wyzywać nas od jacy my nie jesteśmy i tak dalej. I ja byłem w takim pozytywnym szoku, że my przechodziliśmy tymi ulicami Poznania pod pomnik Adama Mickiewicza i że ogólnie ludzie, że tak powiem kolokwialnie, ich to nie obchodziło, co się dzieje, nie? Przecież jednocześnie to jest plus na zasadzie taki, że było spokojnie, a z drugiej strony no minus, no bo droga krzyżowa, Pan Jezus, nie? Ale do czego właśnie zmierzam, do tego, że jest, czuję, ja się na przykład czuję bezpiecznie, nie? Tu w Poznaniu. Może zdarzały się pojedyncze osoby, które gdzieś tam krzyczały, jakoś głośno wyrażały swoje niezadowolenie tutaj tą drogą krzyżową, ale nie było aż takiego roller coasteru, jak może być na przykład w krajach afrykańskich, nie? Pamiętam też w naszej parafii była taka siostra Joachim, ona jest służebniczką, się posługuje na misji, jak się nie mylę, w Kenii i właśnie opowiadała taką sytuację, że ona pomagała tam kobietom, które były w ciąży i one po prostu szły sobie do auta, szły z nią. No jak doskonale wiemy, w krajach afrykańskiej większość z ludu jest właśnie religii muzułmańskiej. No to,
2: no to tak zależy od kraju.
3: Ale... zależy od kraju, nie? Ale właśnie w tym rejonie było większość muzułmanów, nie? I właśnie opowiada o tym, że i szli do auta z tymi dwiema kobietami, no to tam ludzie już zaczęli grzać się, nie? Że no ona chce na pewno ich na katolicyzm, na chrześcijaństwo, nie? No i zaatakowali ich w tym aucie. Ale Pan Bóg czuwał nad nimi, bo ich ochronił i policja szybko roztrumiła te tłumy, nie? Więc ja się na przykład czuję bezpiecznie tu w Polsce.
2: No tak. No ale właśnie to może będzie dosyć grube to, co powiem, bo z jakiegoś powodu to jest kontrowersyjna opinia, ale prawda jest taka, że chrześcijanie to jest najbardziej prześladowana grupa społeczna na świecie, bo mamy taką tendencję do zamykania się w... no na naszym podwórku, nie? Że no właśnie, w Polsce nie jest tak źle, w Europie nie jest tak źle, ale jak się spojrzy na statystyki, to najwięcej osób, które giną za wyznawanie czegoś lub no kogoś, czy religii, czy jakiejś ideologii, czy bycie po prostu w jakiejś grupie społecznej, to są chrześcijanie. I tego jest masa i takie są statystyki, takie są dane, a ludzie i tak się z tym kłócą. Bo właśnie, bo mamy takie podwórkowe wyobrażenie męczennika na zasadzie starszej pani w kościele, która mówi różaniec i mówi o tym, jakie to jest jej źle, bo jej wnuki nie chodzą do kościoła, a prawda jest taka, że no, to nieraz wymaga naprawdę dużego bohaterstwa, żeby być wierzącym.
3: To prawda.
1: No i samo to, że też nawet w przestrzeni publicznej jest zwracana uwaga, że właśnie dlatego jesteśmy słabsi i tylko ciągle wszystkim wybaczamy, bo wiele sytuacji, które się dzieje, w którym jest obrażana nasza wiara, typu, że na koncertach jest palone Pismo Święte, że no, nawet lepiej nie przytaczać różnych rzeczy, które się dzieją, albo co robią z symbolami kościelnymi, że powiedzmy tak sobie, że gdyby to była inna religia, to ludzie by sobie na to nie pozwolili, bo boją się konsekwencji, a mają podejście, że no, wobec kościoła katolickiego można tak sobie zrobić, bo przecież wy i tak sobie, i tak nam wybaczycie.
2: I takim przykładem też właśnie odnośnie tego dla mnie bardzo trudnym i niezrozumiałym, na który się już wielokrotnie denerwowałam też w takim życiu prywatnym, jest to, jak bardzo seksualizuje się siostry zakonne.
1: Ojej.
2: To jest przerażające. Dosłownie masz kobietę, która poświęca całe swoje życie Panu Bogu i absolutnie nie stawia sama siebie w jakimkolwiek kontekście do tego, a jednak i jest na to takie ciche przyzwolenie, nie? Ciche, a nawet głośne nieraz, no bo przecież gwiazdy się niejednokrotnie ubierają za jakieś, no, przepraszam, że to powiem, co obrzydliwe, seksy zakonnice albo coś i nikt nie widzi z tym problemu, nie? A nie wiem, mam nadzieję, że siostry się tym jakoś szczególnie nie przejmują, ale mnie jakby osobę z zewnątrz to boli, porusza i dotyka i nie rozumiem powodów, a co dopiero jedna czy druga siostra, która jest w zakonie, no ludzie są różni, ja bym się nie zdziwiła, jakby one na żywo też miały takie sytuacje, nie?
1: A nawet na pewno mają takie sytuacje, bo samo to, że znam taką historię od kapłana, który bardzo nie lubił jeździć komunikacją miejską, ponieważ zdarzały się komentarze typu, że ojciec zasłonił oczy dziecku i powiedział, że nie patrz w stronę tam, bo tam stoi i tutaj słowo na P. Nie będę tutaj tego nazywać, ale no miałam takie, że wow, że po pierwsze, że coś takiego się zrodziło w głowie człowieka, żeby nazwać kogoś po prostu i już mu jakieś wszystkie zło świata przypisywać, tylko ze względu na to, że jest kapłanem. Mhm. Mhm. I no, pójście przez to w sutannie, czy ogólnie w stroju duchownym, w miejsce publiczne, albo przejazd komunikacją miejską w stroju duchownym jest przejawem heroizmu w tym czasie.
2: Tak, tak i dlatego to ja też prawda. Bardzo szanuję księży, którzy wszędzie, gdzie mogą, jednak swoim strojem pokazują to, że są księżmi. No bo umówmy się, no siostry zakonne na przykład nie są w takiej wygodnej sytuacji. Wszędzie, gdzie idą, no to w habicie, do lekarza w habicie, na zakupy w habicie. I no ja teraz nie chcę nikogo oskarżać i tak dalej, ale dla mnie bardzo dużym świadectwem jest to, jak widzę księdza, że tak powiem, w dziczy, w stroju duchownym, bo no, robi to coś we mnie, że on się nie boi przyznać do tego, kim jest. Nie?
1: Tak, podziwiamy wszystkich za chodzenie na przykład w stroju duchownym po górach.
3: Tak, tak. Dajemy wam
2: ale nie podziwiamy za to, że zdjęcia na Facebooku profilowe, co niektórzy mają bez koloratek, co to ma być.
3: Tak, o, to prawda.
1: Tak.
3: Potrzebujemy koloratek. No.
1: Takim akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek Pomostu. Mamy nadzieję, że z jakimiś tutaj stwierdzeniami się, albo nawet z większością stwierdzeń się Państwo zgadzają z nami. A jak nie, to można dać o tym znać na naszych social mediach, na Instagramie bądź Facebooku. I chyba to wszystko jak na dzisiaj, prawda?
2: Trudny był to temat, ale trzeba było to powiedzieć.
3: Ale daliśmy
2: trzeba
3: radę. Było.
1: Do usłyszenia kolejnym razem na Pomoście.
0: Była to audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Pomost. Radio M.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Kardynał Tagle został nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Dzięki staraniom Watykanu powstała czcionka komputerowa na podstawie pisma Michała Anioła. Watykańska Fundacja Jana Pawła II będzie świętować 45-lecie istnienia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Filipiński kardynał Luis Antonio Tagle został nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Leon XIV zatwierdził jego wybór po przyjęciu rezygnacji 92-letniego kardynała Giovanniego Battisty Re, który pełnił tę funkcję od 2020 roku.
3: Kardynał Tagle już jako nowy dziekan Kolegium Kardynalskiego zachowa dotychczasową diecezję tytularną w Albano, a dodatkowo obejmie diecezję Ostii, tradycyjnie związaną z tym urzędem. Kardynał Giovanni Battista Re będzie odtąd nosił tytuł dziekana emeryta. Najważniejsze obowiązki dziekana Kolegium Kardynalskiego przypadają na okres wakatu Stolicy Apostolskiej. To właśnie dziekan przewodniczy mszy pogrzebowej papieża oraz liturgii rozpoczynającej konklawę. Jeśli uczestniczy w wyborze następcy świętego Piotra, przewodniczy także samemu konklawę. Następnie pyta wybranego na papieża, czy przyjmuje wybór i jakie imię chce nosić. Zgodnie z reformą wprowadzoną przez Franciszka, urząd dziekana nie jest już dożywotni. Kadencja trwa 5 lat i może zostać przedłużona. Karol Darmoros, Vatican News.
2: Pismo Michała Anioła stało się czcionką komputerową. Na zamówienie watykańskiej fabryki świętego Piotra powstał krój pisma inspirowany rękopisami renesansowego mistrza.
3: Michelangelus. Tak nazywa się nowa czcionka, której wzorem było odręczne pismo Michała Anioła. Format powstał z okazji 400-lecia konsekracji Bazyliki Świętego Piotra. Twórcy nie ograniczyli się do kopiowania liter. Starali się zachować charakterystyczne proporcje, rytm i harmonię pisma artysty, który zaprojektował kopułę watykańskiej świątyni. Czcionka obejmuje ponad 500 znaków i występuje w 4 odmianach, w tym w kursywie i w pogrubieniu. Już teraz można ją bezpłatnie pobrać i zainstalować. Pod koniec roku Michelangelus ma trafić również do aplikacji Microsoft 365. Projekt służy upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Watykanu.
2: Watykańska Fundacja Jana Pawła II będzie wkrótce obchodzić 45-lecie istnienia. Instytucja ufundowała dotąd ponad 1100 stypendiów naukowych, ponadto na różne sposoby promuje i realizuje dziedzictwo świętego Jana Pawła II, m.in. poprzez inicjatywy kulturalne i działalność wydawniczą. O szczegółach rocznicowych obchodów, które rozpoczną się w Rzymie 19 października, mówi ksiądz Paweł Ptasznik, przewodniczący Prezydium Rady Fundacji.
4: Fundacja powstała w dniu wyboru Jana Pawła II, czyli 16 października roku 1981. Ojciec Święty przyjął wtedy propozycję stworzenia takiej fundacji, która wypłynęła ze środowisk polonijnych, zwłaszcza z Ameryki, a którą przedstawił mu ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły, który wtedy był odpowiedzialny za duszpasterstwo Polaków za granicą. 19 jest przewidziana na rozpoczęcie msza święta, a potem będzie audiencja u papieża Leona XIV. We wtorek sympozjum na Uniwersytecie Santa Croce, połączone z projekcją filmu Maria Matka Papieża. O 18.30 msza święta w Bazylice 12 Apostołów, połączona z zawierzeniem Fundacji Matce Najświętszej.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk.
1: A?
2: I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

zgodnie z wolą Boga. Słowo Boże jest na wieki ustanowione w niebiosach, dlatego też ustanawiam Jego panowanie na ziemi. Jaką miarą mierzę, taką i mi odmierzają. Sieję obficie i dlatego równie obficie żnę. Daję ochotnie, a mój Bóg udziela mi obficie wszelkiej łaski. Hojnie łożę na wszelką dobrą sprawę, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Pozwalam, by Słowo Boże mieszkało we mnie we wszelkiej mądrości. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeże mojego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Myślę tylko o tym, co dobre, czyste, doskonałe, miłe i godne pochwały.

0: ale ja mam myśli o wiecznym pokoju, by wyrwać ich z śmierci i niedoli znoju. Przyszłość im zgotuję i natchnę nadzieją, może się odnajdą, gdy chwasty zasieją. Jaki będzie koniec ziemskiego padołu? Czy wszystko nie pójdzie do jednego dołu? Jest może Zbawiciel, by z prochu wybawił, by na karku śmierci swą nogę postawił?
1: Niemen, znany czy nieznany?

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Koncerty, spotkania, debata ekumeniczna i modlitwa w duchu Teze. To wszystko podczas 24. Ekumenicznego Święta Biblii, które rozpoczyna się w najbliższą niedzielę. Tegoroczna edycja przebiegnie pod hasłem Oto wszystko czynię nowe. Jego znaczenie tłumaczy współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej z Kościoła Rzymskokatolickiego ksiądz dr Tomasz Siuda.
2: To jest z Księgi Apokalipsy, zaczerpnięte hasło, temat naszych spotkań. Nam bardzo mocno pokazuje właśnie aktualność słowa. To Bóg powiedział, oto wszystko czynił nowe, czyli patrzymy na to, co jest dzisiaj, dotyka naszego serca, naszej rzeczywistości, trudności, daje nam nadzieję, bo chcemy się wsłuchać to słowo i popatrzeć przede wszystkim poprzez teraźniejszość w przyszłość.
1: Słowo będziemy chcieli przekazać także przez muzykę, dodaje ksiądz superintendent z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Sławomir Rodaszyński.
3: Dlatego już 11 w niedzielę zapraszamy na koncert studentów i absolwentów Akademii Muzycznej. Koncert o godzinie 17 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy Obozowej 5, a taką klamrą końcową to jest wyjątkowy koncert znanej grupy chrześcijańskiej od wielu lat TGD, który odbędzie się w Auli Nowa Akademii Muzycznej o godzinie 18, to jest niedziela. Na te wszystkie wydarzenia muzyczne i nie tylko jest wstęp wolny.
1: Ekumeniczne Święto Biblii potrwa do 18 października. Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie Archidiecezji Poznańskiej.
4: Rozbierana będzie kostka brukowa w pasie o szerokości około 8, może nawet do 10 metrów i jako pierwsze na placu budowy działać będą wodociągi leszczyńskie. Będzie wymieniana główna sieć wodociągowa. Te prace potrwają mniej więcej do 4 grudnia.
1: Mówiła Lucyna Gbiorczyk z Leszczyńskiego Magistratu, ponieważ to już ostatnie dni Leszczyńskiego Rynku w obecnym stanie. 19 października rozpoczną się pierwsze prace remontowe. Po 6 grudnia natomiast wodociągi leszczyńskie planują rozpocząć wymianę przyłączy do domów po stronie wschodniej. Jednak na rynku wciąż będą się odbywać imprezy.
4: Planujemy, aby tak jak w roku ubiegłym, jak 2 lata temu, działała tam nasza piękna nowa choinka. W dniach od 4 do 6 grudnia chcemy zorganizować jarmark świąteczny. Już teraz zapraszamy mieszkańców, aby rezerwowali czas, aby byli z nami w te dni na leszczyńskim rynku.
1: Od nowego roku natomiast ma być wymieniana sieć gazowa po stronie wschodniej. Prace mają potrwać do końca lutego. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Leszna.
0: Informacje z Poznania.
1: Międzynarodowe targi poznańskie opanowali seniorzy. Dziś oficjalnie rozpoczęły się targi Viva Seniorzy. Uczestnicy biorą udział w spotkaniach z policjantami, malują drewniane dekoracje i uprawiają jogę. Seniorzy, którzy przyszli dziś na imprezę, oceniają, że jest ona dobrze przygotowana.
5: Czemu przyjechaliśmy? To znaczy my nie jako szefowa.
6: Z ciekawości, ale żeby się poinspirować.
7: Osoby, które prowadzą stoiska, też doradzają, podpowiadają. No, warto podchodzić, bo czegoś można się dowiedzieć.
6: Ciekawią nas też aktywności, które będą się działy na scenie, czy panele dyskusyjne.
1: Swoje stoisko przygotowała m.in. Wielkopolska Izba Lekarska, której przedstawiciele rozmawiają z seniorami o zdrowiu. Mówi Bartosz Łojewski z Izby.
8: Przypominamy o tym, że ta profilaktyka jest bardzo ważna. Mamy kilka konsultacji, analizę składu ciała, pomiary ciśnienia, no i konsultacje kardiologiczne z profesorem Mitkowskim, a więc wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie.
1: Targi Viva Seniorzy potrwają do jutra.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Wielkopolscy policjanci pracują nad bezpieczeństwem dzieci w szkołach, zapewnił komendant wojewódzki policji w Poznaniu, nadinspektor Tomasz Olczyk. W Wielkopolsce doszło do 4 zatrzymań. Podejrzanymi są nastolatkowie w wieku od 14 do 16 lat.
9: Sytuacja w Poznaniu, sytuacja w Koninie, w Międzychodzie, gdzie chociażby w wyniku czynności policjantów została zabezpieczona maczeta i nóż. W Koninie jeden młody człowiek nagrywa się do przestrzeni medialnej, wykorzystując tą całą sytuację i nawołując do tego, że popełni zbrodnie, wywołując oczywiście odpowiednią poczucie agresji i wywołując strach w oczach innych.
1: Funkcjonariusze podejmują dodatkowe działania w zakresie ochrony dzieci. Oznacza to więcej policjantów w wielkopolskich szkołach.
10: Przypominam tylko, że szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Wielkopolsce jest 2,5 tysiąca. Więc taki jest cel, aby moi policjanci dotarli do każdej z tych placówek, rozpytali pracowników, pedagogów, czy wszystko jest w porządku, czy ewentualnie mają jakieś swoje uwagi, którymi mogliby się podzielić, ale to tylko po to, żebyśmy mogli później wypracować odpowiednie systemy i je wdrożyć w życie, żeby było bezpiecznie.
1: Wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski poinformował natomiast, że w jednej placówce w województwie zostały odwołane dzisiaj zajęcia. Kuratorium apeluje o niepowielanie fake newsów.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
1: Klub Książki Łacina zaprasza 10 października na spotkanie, którego gościem będzie dziennikarz i pisarz Michał Potocki, autor książki Malta, Święci i Diabły. Autor pokazuje wyspę naznaczoną kolejnymi falami podbojów, religijnych tarć i politycznych napięć. To opowieść o miejscu, przez które przewinęli się Fenicjanie, Arabowie, Joannici i Brytyjczycy, pozostawiając ślady widoczne do dziś w architekturze, kulturze i języku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15, a poprowadzi je Majk Urbaniak, redaktor naczelny Dynks. Wstęp wolny.
0: Informacje z Poznania.
1: W niedzielę 11 października w całej Polsce i w środowiskach polonijnych będzie obchodzony 26 Dzień Papieski pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Święty Jan Paweł II wciąż inspiruje do bycia uczniami misjonarzami, by odnawiać Kościół i świat oraz być uczniami misjonarzami, napisali o świętym Janie Pawle II biskupi w liście pasterskim zapowiadającym 26 Dzień Papieski. 11 października z tej okazji w poznańskiej katedrze zostanie odprawiona msza święta o godzinie 10.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Rozdział drugi.
1: Po mglistym, dość ponurym dniu nadeszło słoneczne popołudnie. Gordoneo ucieszył się z tego powodu. Nikt przecież nie powinien okazać zdziwienia, że spaceruje teraz po ziołowym ogrodzie, a czyjekolwiek zainteresowanie nie było mu potrzebne. Swoją drogą, mruknął, co też ta wariatka Glapinia opowiadała ostatnio, że pracuje nad zaklęciami wywołującymi zmiany pogody? Stara czarownica, a głupia. Jakby istniały zaklęcia kierujące pogodą, już dawno by ktoś je odkrył. Widocznie wielka magia nie jest aż tak wielka, skoro ze zwykłym deszczem nie może sobie dać rady. Albo po prostu Geddes udziela swej wiedzy tam, gdzie sam ją posiadł, a deszczu i słońca przecież nie wymyślił. Należy kiedyś głębiej przemedytować i to zagadnienie. Po czym Gordoneo wyjął z zakamarku w szaty swój złoty notes i coś w nim szybko zapisał. O czym tak rozprawiasz ze sobą, szlachetny Gordoneo? No, niczym ważnym, szlachetny kreaturro, odpowiedział zaskoczony nagłym spotkaniem starzec i schylił nisko głowę, sprawdzając jednocześnie, czy ma na sobie safianowe rękawiczki. Na szczęście włożył je przed wyjściem. Trudno było oczywiście wierzyć w te wszystkie plotki, od których trząsł się często pałac Magissimusa, ale kto wie, może kreaturro naprawdę posiadł sztukę czytania z zamkniętych albo odwróconych dłoni? Może naprawdę jest szpiegiem najciemniejszego i te wszystkie dziwne wyroki ostatnich miesięcy? Co robisz, o szlachetny, w ziołowym ogrodzie? Nie przypominam sobie, abym ciebie tu widywał ostatnio, uśmiechnął się kreaturro, łakomie spoglądając na safianowe rękawiczki. Gordoneo zaryzykował. Umówiłem się potajemnie z jego książęcą mością. Dlaczegoż to potajemnie? Macie przecież dwa razy w tygodniu spotykać się niepotajemnie na lekcji śpiewu. Źle przeleciało przez głowę Gordonea. Wie już o szczegółach mojej rozmowy z królem, chociaż odbyła się zaledwie dziś rano. Bardzo mi się to wszystko nie podoba. Z pomocą przyszło mu jednak wrodzone poczucie humoru, zawsze odróżniające go od rasowych czarodziejów, którzy w miejsce poczucia humoru odznaczają się na ogół poczuciem ironii i sarkazmu. Kochany kreaturo, zawołał zatem, czy widziałeś kiedyś młodego adepta sztuki czarodziejskiej, który zgodziłby się przyjść na spotkanie z profesorem nudziarzem niepotajemnie, kiedy potajemnie jest mniej zwyczajnie i bardziej ekscytująco? Punkt dla ciebie, Gordoneo, no ale powiedz mi jeszcze, co będziecie tu robili? Co będziemy tu robili? No właśnie, co będziemy robili? Przypomniałem sobie, będziemy słuchali bzyczenia owadów, których tu w ziołowym ogrodzie jest, przyznasz sam, najwięcej. A potem spróbujemy przełożyć tę melodię na muzykę instrumentów. Genialne, prawda? Czy sądzisz, że gdybym zaproponował to księciu niepotajemnie, dałby się zwabić, rezygnując z czasu na ulubione lektury? Nie sądzę, mruknął kreaturro, niezadowolony z obrotu rozmowy. Ja też nie sądzę, wyznał czarodziej, przybierając naiwny wyraz twarzy. Kiedy kreaturro zniknął w alei, taszcząc ze sobą ziołowy wiecheć, Gordoneo usłyszał szelest za plecami. Odwrócił się bez lęku, poznając znajome szuranie płaszcza.
0: Stał oto na ścieżce wysoki młodzieniec, o oczach zielonych jak brzozowe liście i długich brązowych włosach. Od dziecka uczony panowania nad wyrazem twarzy, wyglądał jak posąg, ale usta, młode i wesołe, ledwie powstrzymywały pragnienie śmiechu. Małgorzata Nawrocka, Anhar, powieść antymagiczna.
1: Nagranie zrealizowane na podstawie książki wydanej przez edycję Świętego Pawła. Czytają
0: Milena Lisiecka
1: i Jerzy Zelnik.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lecz on rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają.
1: Jezus w rozmowie z kobietą z tłumu nie zaprzeczył. Maryja rzeczywiście jest błogosławiona. Nauczyciel wskazuje tylko, że błogosławieni nie są jedynie ci, którzy dokonują wielkich dzieł, ale każdy, kto chce i próbuje go słuchać. Maryja potrafiła słuchać. Gdyby nie to, nic z wielkich rzeczy, które uczynił jej Pan, by się nie wydarzyły. Bóg chce, żebyśmy robili rzeczy wielkie, ale chce jednocześnie, żebyśmy zaczynali od słuchania. Pomyśl, w czym dzisiaj mogę posłuchać Pana Jezusa?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.